0: nie Vito Bambino.
1: Och, chłoń dziewczyno, Fabiański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw, na dzielni kobity coś będą gadać, ale nagrajmy te hity, tak

0: poprawić, jak już znajdziesz pracę. Ale czynsze teraz wyższe, więc nie da się inaczej. Zostajecie razem rok na próbę. Czujesz, że to błąd na starcie. W sumie miły gościa, czujesz, że chcesz poczuć coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.

0: czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie, niesie, niesie, niesie.
4: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

yeah. Pa znate vire, vire, vire. Zavijamy te žirago. Jak to žvire, žvire, žvire. Wjeżdżamy

0: Trójki. Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: 2025, we stand on business. Big business. Standing on business.

układanka. Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać sobie pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z młodą serią, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ też ją stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć? Bez reszty w to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie. W zgodzie z samym sobą naturalnie.

tam zapytasz, hej, jak leci, ona powie ci od serca i spotkacie się na kawę następnego dnia. Przypomnicie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa. Pojawi się nowa, yo. Przyszła żona. Pozdro z Krakowa, yo.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!
2: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na

zagrzej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr.

dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry, 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest w

Stało się nic, w międzyczasie wyszedł jakiś beat i leży w szufladzie aż do dziś. I może wtedy to byłby hit, i co z tego, nie dzieje się nic. Trzeba było, tak jak chciałem, dostać angaż na jakiś film, obejrzeć go na dużym ekranie, by zobaczyć krew jak tryska w nim, zgarnąć Oscara, postawić na półce, patrzeć jak przykrywa go kurz, napisać biografię.

Potrafi oceniać jak jakiś super obserwator. Mówi to głośno i bez domniemań, że nawet nie słychać jak psy szczekają. Chyba ze 100 razy dziennie myślę, czy w ogóle warto. Czasem mi się już po prostu nie chce. Trzeci rok

Co dzień nowe przewoje, tłumaczę jej co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

To co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, pobledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół zdrowia.

Bądź gotów na więcej, bowiem to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomin, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd, choć rozumiem twój wzrok. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem z innego pudełka. Więc na wejść to ucieknijmy, daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem.

dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Kasia Dydo.
1: A w poranku czwórki przez chwilę będziemy mówić o wdzięczności i będziemy zastanawiać się nad tym, czy wdzięczność może być sposobem na rozmowę wtedy, kiedy emocje i wzajemne pretensje zaczynają brać górę, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w związku z akcją Maraton Podziękowań. Za tą akcją stoi Alona Zozulia, która jest razem ze mną w studiu. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Witam serdecznie.
1: Powiedz, o co dokładnie chodzi? Kiedy zaczął się Maraton Podziękowań? W którym roku to był i jaka w ogóle była ta inicjatywa? Na czym ona polegała?
2: Zaczęło się to w pierwszym półroczu wojny pełnoskalowej. Nie planowałam tego oczywiście, bo byłam zajęta zupełnie innymi rzeczami, więc odezwała się do mnie moja znajoma, która pracuje w Radio Suchaczew, i skoro wie, że jestem z Ukrainy, no to chciała wiedzieć wszystko od razu, jakby od strony osoby z Ukrainy. Wtedy nie wiedziałam, czy moja rodzina przeżyje, nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, po prostu wszyscy byliśmy gdzieś tam w szoku, więc ostatnio, o czym myślałam, to o stacjach radiowych, o media, o czymkolwiek tak z tym związanym. Od razu nie powiedziałam nie, dałam sobie czas, przespałam się z tą myślą i zastanowiłam się nad czymś takim, co mi to da, co to da w ogóle komuś, tak? Po prostu jakby w jaki sposób ja mogę to wykorzystać z korzyścią, tak? Nie tylko porozmawiać, tylko co mogę z tym zrobić. Więc generalnie pomyślałam sobie, że skoro Polacy rzucili się pomagać Ukrainie, i to bardzo, za co właśnie jestem też osobiście oczywiście wdzięczna, stwierdziłam, okej, wykorzystam swoje możliwości, żeby publicznie podziękować od swojego imienia oraz imienia moich rodaków. No i pojechałam do Radio Suchaczew. Mówię, no okej, jak pojadę, no to oczywiście jakby no też to jest taka zachęta ludzi do dziękowania, do bycia jakby tu i teraz. Mówię, no to wydrukuję plakat, tak? No i tak się zaczęło. Tak naprawdę. Nie planowałam, tak.
1: To było w pierwszym roku wybuchu wojny w Ukrainie, ale teraz postanowiłaś ponownie ruszyć z Maratonem Podziękowań. Czy ty czujesz, że teraz to słowo dziękuję jest potrzebne bardziej niż kilka lat temu?
2: Zdecydowanie. To jest o wiele ważniejsze niż na samym początku, ponieważ niestety polsko-ukraińskie relacje pogarszają się ze względu na różne czynniki, między innymi na propagandę rosyjską, ponieważ warto pamiętać, że Rosja wydaje bardzo dużo pieniędzy na propagandę, więc jakby też polecam sprawdzić, jakie to są kosmiczne kwoty. Niestety przechodziliśmy już przez to w moim kraju, więc też myślę, że jedna osoba też powinna dbać o te relacje. Więc uważam, że teraz to jest jeszcze ważniejsze i po to tu jestem.
1: Czy masz poczucie, że słowo dziękuję dzisiaj, kilka lat po wybuchu wojny w Ukrainie, jest trudniejsze niż wtedy, kiedy ona się zaczynała?
2: Nie wiem, dla mnie nie, osobiście. Mhm. Czyli dziękuję, kiedy czuję, że muszę to powiedzieć, i teraz korzystając właśnie z tej okazji, bo po to tu jestem, dziękuję Polakom w imieniu swoim oraz moich rodaków za wsparcie, za pomoc i też za to, że nie poddajecie się propagandzie. Oczywiście są osoby, wiadomo, wiemy jak to wygląda niestety, ale znam bardzo dużo fajnych ludzi i myślę, że to wróci na właściwe tory po jakimś czasie, jak opadną te wszystkie emocje i jak już będziemy wiedzieć, na czym wszyscy stoimy tak naprawdę z tą wojną.
1: Kiedy zaczynałaś ten maraton, kiedy zaczynała się pełnoskalowa wojna w Ukrainie, no to te emocje były zupełnie inne. Chciałam cię zapytać, co zmieniło się w tobie i w tym, jak postrzegasz Polskę oraz Polaków?
2: To znaczy, w moim odczuciu osobistym nic się nie zmieniło za bardzo, ponieważ mieszkam tu ponad 10 lat. Większość mojego otoczenia to są Polacy, też mam polskie korzenie, więc jakby Polska nigdy nie była dla mnie obcym krajem. Od zawsze widziałam po prostu, że mam z tym związek i to bardzo mocny, więc jakby ja się czuję tutaj jak w domu, więc jakby to jest drugi mój dom. Alona, jestem wdzięczna, lubię Polaków, Polacy lubią mnie, więc jakby tu nie mam z tym problemu żadnych.
1: Alona Zozulia dzisiaj jest razem z nami, osoba, która rozpoczęła kilka lat temu Maraton Podziękowań, no i teraz postanowiła wrócić z tą akcją. Na czym będzie polegała jeszcze jej kontynuacja i w jaki sposób w ogóle postrzegamy te relacje nasze polsko-ukraińskie? O tym będziemy rozmawiać za chwilę jeszcze w czwórce.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Bo dzisiaj rozmawiamy o Maratonie Podziękowań i w związku z tym Alona Zozulia jest razem z nami. To jest akcja, która rozpoczęła się w pierwszym roku pełnoskalowej wojny w Ukrainie i teraz Alona czuje, że musi wrócić z tą akcją, no bo jednak sporo się zmieniło. Relacje polsko-ukraińskie są dzisiaj zdecydowanie bardziej skomplikowane. Czy można jednocześnie być, uwaga, wdzięcznym za pomoc, ale też mieć żal czy pretensje dotyczące innych?

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Nic nie stoi na przeszkodzie, by wrócić do porannej audycji.
0: Na poranek czwórki.

0: innych spraw.
1: Myślę, że to wszystko idzie w parze też, tak? Bo jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, są różne sytuacje, więc myślę, że jak najbardziej. Myślę, że też czasami czuję hiszpański wstyd, tak, za moich rodaków, tak, czasami widzę, co się dzieje ze strony Polaków, też jest mi bardzo przykro, więc myślę, że jakby, no nie można powiedzieć zero-jedynkowo, myślę, że te wszystkie emocje po prostu są razem, tak, no bo w zależności od tego, co się dzieje, dlatego też jakby staram się i osobiście też wszystkim polecam nie poddawać się emocjom, tylko włączyć zdrowy rozsądek, tak, bo emocje nie doprowadzą nas do niczego dobrego, tylko musimy myśleć i analizować.
2: A jak ty myślisz, co jest największym problemem w relacjach Polaków i Ukraińców? Polityka, historia, jakieś wzajemne stereotypy, zmęczenie wojną, czy może zwyczajnie brak dialogu i brak rozmowy?
1: Myślę, że brak dialogu i rozmowy, czyli to przede wszystkim. Druga sprawa, zmęczenie. Ponieważ, jak wiemy, każda wojna też ma swoje etapy pod kątem podejścia, emocji i tak dalej, więc jakby to jest też oczywiste, że wszyscy są zmęczeni, tak? My też jesteśmy zmęczeni tą wojną, też byśmy chcieli, żeby to się zakończyło, tylko oczywiście na pewnych warunkach, tak?
2: Czy myślisz, że w ogóle można budować dobre relacje między narodami, jeżeli jednocześnie nie potrafimy rozmawiać o sprawach trudnych i bolesnych?
1: Myślę, że potrafimy, tylko musimy to zrobić. Po prostu ktoś musi zacząć prowadzić taki właśnie dialog, ponieważ jak ja gadam z ludźmi na co dzień, to pomimo wszystko Polacy otwarci do tych rozmów, tak? Może nie wszyscy, ale myślę, że czym więcej osób będzie o tym mówić publicznie, tym lepiej.
2: Twoja akcja polega głównie na wypowiedzeniu słowa dziękuję. Czy twoim zdaniem to dziękuję może być w dzisiejszych czasach czymś więcej niż tylko uprzejmym słowem?
1: Zdecydowanie, ponieważ oczywiście wiem, co się dzieje, czytam te komentarze nieraz, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji.
2: A jaki jest odbiór tej akcji?
1: Dobry. Całe szczęście, że dobry, ponieważ no, nawet jeżeli osoba jest przeciwnikiem imigrantów, no to jakby no, co można powiedzieć na to, że na jaki argument zły można powiedzieć, że na słowo dziękuję? Przecież nieraz Polacy piszą, że Ukraińcy są niewdzięczni. No to właśnie chcę powiedzieć, że nie, jesteśmy wdzięczni, tak? Są pojedyncze przypadki, oczywiście z każdej strony, tak, ale nie, jesteśmy wdzięczni i moi znajomi, moi koledzy, koleżanki, moja rodzina, która jest też w Ukrainie, to wszyscy są wdzięczni. Ja nie znam żadnej osoby ze swojego otoczenia, która by powiedziała, a Polacy tacy. No nie, więc jakby kim są te osoby? Te pojedyncze.
2: To teraz jeszcze cię zapytam o tę wdzięczność, bo czy wdzięczność ma swoje granice i czy można oczekiwać od drugiej strony, że będzie wdzięczna bez końca?
1: No myślę, że nie. Myślę, że to jednak ma swoje granice, ale jakby warto o tym pamiętać. Jakby kto pierwszy pomógł, tak? I jak to było? Oczywiście to nie chodzi o to, żeby non-stop, tak? Po prostu dziękować, tylko chodzi o to, żeby uświadomić ludziom, że tak, jesteśmy wdzięczni i to nie podlega dyskusji, tak? To o to chodzi w tym wszystkim. O to chodzi też w moim maratonie, żebym nie musiała po jakimś czasie robić ten maraton, tak? Żeby już Polacy widzieli, tak, wdzięczni, tak, są takie akcje, tak. Jesteśmy tak wdzięczni, koniec, jakby to nie podlega, tak, dyskusji, to o to chodzi.
2: Ile wystarczy ci jeszcze energii na to, żeby biec swój maraton podziękowań?
1: Zobaczymy. Jaka będzie potrzeba, tyle będę, no. Taka jest prawda. Kiedyś myślałam, że jestem tylko małym człowieczkiem i jakby co mogę zmienić, co mogę zrobić. Jednak wojna zmieniła moje podejście do pewnych kwestii życiowych i jestem w stanie powiedzieć, jedna osoba może zmienić bardzo dużo.
2: Życzę ci wytrwałości. I dziękuję, że dzisiaj wpadłaś do nas, do studia. Razem z nami Alona Zozulia, która prowadzi cały czas, nieustannie. Właściwie już można powiedzieć chyba od kilku lat maraton podziękowań. Wielkie dzięki.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

gdy drugiego zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk,

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
4: Wróżbita Wileusz jest dzisiaj naszym gościem. Dużo tematów do omówienia. Wileuszu, drogi, jak zgłębiałeś tajemniki magii?
5: No ja się z tym urodziłem po prostu.
4: Magiczny poród.
5: Magiczny poród, gwiazdy sprzyjały, księżyc sprzyjał, pełnia była. Po mnie widać zresztą, że była ta pełnia, dalej jest.
4: Dalej jest.
5: I tak to było, że to po prostu już jest dar.
4: Mhm. Słuchaj, jak wyglądają te twoje streamy, nagrania? Skąd ty bierzesz tych ludzi? Czy to wszystko jest ustawione? Bo ja scrollując dzisiaj twojego Instagrama, sobie myślałem, no to musi być wszystko wyreżyserowane, co do słowa.
5: Nie, nic nie jest wyreżyserowane, kompletnie nic. Pierwszy stream odbył się na imprezie u mojego szanownego przyjaciela Łukasza, którego pozdrawiam. Zrobiliśmy sobie to dla żartów. Weszliśmy na YouTube'a i odpaliliśmy live'a i zrobiliśmy z pokoju dziecięcego streama odnośnie właśnie wróżenia z kart. I no, oczywiście wtedy nikt nie dzwonił spoza kręgu zaufania, spoza tych ludzi, co byli w domu na imprezie. Koncepcja była taka, że na następnej imprezie znowu robimy live'a, tylko bardziej się przygotowaliśmy. Wzięliśmy green screena, mieliśmy tło, ja obrałem koszulę. No i w połowie streama zorientowałem się, że nie rozpoznaję połowy głosów ludzi z dołu, ani moich znajomych, tylko byli to faktycznie już obcy ludzie. Co trochę mnie wtedy wystraszyło, no bo wiem, że z moich znajomych mogę sobie żartować, mogę im powiedzieć wszystko, co chcę. No a tutaj jednak nie wiedziałem, czy kogoś urażę, czy komuś źle doradzę z kart. No i później był trzeci stream i całkowicie już było tak, że dzwonili wszyscy obcy ludzie, a znajomi nie potrafili się dodzwonić, bo telefon dzwonił cały czas. No i przerwaliśmy całkowicie robienie streamów, bo to było w sumie 3 lata temu. Bo trochę się tego obawiałem i wstydziłem. No, nie chciałem.
4: Że robisz streamy, tak?
5: Że robię streamy jako wróżbita, bo wiedziałem, że to jest dobry żart. Mhm. No ale ja się zajmuję stand-upem, nie? I jak już wyszło, że to poszło, no to przeraziło mnie to i przestałem to robić.
4: Że będziesz kojarzony tylko jako,
5: tak,
4: wróżbita.
5: Że utknę w postaci jak Ferdynand Kiepski. O to bardziej chodziło, nie?
4: Okay.
5: No i wracałem w zeszłym roku z Warszawy właśnie, z występu z moim kolegą Arkadiuszem Pawłowskim. Nie wiem, czy kojarzysz, pan Pawłowski.
4: Tak.
5: Kojarzysz. Mhm. No i on mi właśnie powiedział, co z tym wróżbitą. Ja mówię, no przestań, że to jest wiocha. Mhm. On mówi, nie no, to jest komedia. Zaczął mi tam przekonywać, zaczął mnie do tego, żeby to robić. Ja mówię, no dobra, no faktycznie, jeżeli zajmuję się komedią, no to wróżbita jest, jakby nie patrzeć, na humorystyczną formą, nie, rozrywki. No i zanim zrobiłem live'a, jeszcze żeby tak się przekonać w 100%, zrobiłem jednego shorta z pierwszych właśnie, z drugiego live'a w sumie, z dziewczynką, która zadzwoniła, czy dostanie od rodziców konia. Ja jej przywróżyłem, że oczywiście go dostanie. I wrzuciłem, pamiętam, to była niedziela rano, wrzuciłem tą rolkę, pojechałem z dziećmi, z żoną do pizzerii na obiad i ja wychodzę z pizzerii i tak mówię, a sprawdzę, jak ta rolka się ma. No i patrzę, a tam po kilku godzinach było ponad 400 tysięcy wyświetleń.
4: Ale ciąży ta postać nad tobą?
5: Nie.
4: Że już jesteś tylko Wileuszem?
5: Nie, uwielbiam tą postać.
4: Proszę bardzo, karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
5: Dla dzieci czy dla nauczycieli?
4: I dla jednych, i dla drugich.
5: Sprawdzam karty. Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
4: Czyli będzie trudno.
5: Nie. Będzie łatwo, ale będzie łatwo pod tym kątem, że ten rok szkolny będzie ostry, ale dla uczniów pod tym kątem, że będzie jakiś zakaz. Może to być zakaz związany z zakazem używania telefonu w szkole i po prostu polepszą się relacje wśród uczniów, że będą oni znowu niegrzecznie wychodzić ze szkoły i wiadomo, tak jak w tej piosence, co robili. Ale niestety na naukę będzie to miało negatywny wpływ, no bo jednak AI robił swoje, jeżeli chodzi o ich wyniki naukowe. Druga karta, kobieta znowu z mieczem, która siedzi na tronie.
4: Facetka z matmy.
5: Facetka z matmy się może dalej, że tak powiem, przywalać do uczniów i będzie stawiała pałki dzieciakom, w sensie takim, że jedynki oczywiście, o to chodzi. I trzecia karta.

0: pokazuje mężczyznę, który trzyma znowu miecze. Czyli jedyna osoba dorosła w szkole, w tym roku szkolnym, z którą nie będzie problemów, to będzie woźny.
1: Czy przetasowałeś karty, że wszystkie miecze, czy nie tasowałeś?
0: Oczywiście, że tasowałem. Zawsze tasuję karty.
1: No dobrze, Wróżbito Wileuszu, jak ty się wkręciłeś w ogóle w magię?
0: Oprócz tego, że z tym się urodziłem, o tym już mówiliśmy, to moja teściowa, kochana, bardzo wierzy we wróżki. I ona z każdym problemem zawsze szła do wróżki, takiej prawdziwej wróżki. I jak ja z nią rozmawiałem gdzieś tam jako jej zięć, na przykład mówiłem, że no mamo, w tym roku pojedziemy tu i tu na wakacje, ona mówi nie. Nigdzie nie jedziecie, bo wróżka powiedziała mi, że w tym roku już coś będzie, jakiś kataklizm czy coś. No i ja zawsze się z tego naśmiewałem, no do tego stopnia, że mówię, kurde, no to jest tak zabawne, że ja muszę wróżyć. Może kiedyś przyjdzie do mnie teściowa, żebym jej powróżył, to zwróci mi się utrzymywanie jej córki.
1: To jak twoja teściowa reaguje na twoje wróżby?
0: W sensie... Poważnie. Ona poważnie mówi, że nie żartuje się z kart tarota, że Boże, co ja powiedziałem, źle zinterpretowałeś tę kartę, źle to powiedziałeś. Ja mówię, mamo, serio? A ty myślisz, że naprawdę te wróżki mówią prawdę? Tak, moja mówi. Moja, która wzięła ode mnie 1000 zł za pół godziny rozmowy, wszystko mi przywróżyła. Ja mówię, co? No, że będzie na przykład słońce w lipcu. Ja mówię, a nie było taniej sprawdzić pogodę?
1: Wróżbita Wileusz jest cały czas razem z nami. Już powiedziałeś, że teściowa w różny sposób reaguje na twoje wróżby, a czy spotkałeś się ze strony po prostu jakichś ludzi, nieznajomych ci, że oni czuli się urażeni, że ty wyśmiewasz wróżbitów?
0: Z nikim się nie spotkałem, zazwyczaj Teraz poznawalność jest coraz większa i jak byłem w różnych częściach Polski, w tym w Świnoujściu na przykład, czy na Mazurach, no to wszyscy mnie rozpoznają i to jest takie, o, witamy wróża Wileusza. No śmieszna była sytuacja na Mazurach, gdzie podpływałem z tatą łódką, wyskoczyłem z niej, żeby zacumować w porcie w Giżycku i przybiegł bosman i mówi, a gdzie macie karty? I ja mówię, kurde, karty, no to albo od motorówki, albo patent. I ja mówię do taty, ty masz karty ze sobą? A on mówi, a jaką kartę? Ja mówię do tego bosmana, no jakie karty? Mówię, no swoje, gdzie ty masz? Gdzie ty masz te swoje te karty w wróżu, Wileuszu?
1: I powróżyłeś?
0: Nie.
1: Na razie taki największy twój viral?
0: Achim jest numer jeden w momencie, w którym mówisz, że sprząta mieszkania na czas, czyli pierwsza rolka.
1: Tak, tak.
0: Druga rolka to jak Achim dzwoni, że ukradli mu kierunkowskaz. To są milionowe wyświetlenia, mówimy. No i trzecia, jak zadzwonili, że jednemu ukradli katalizator z Hondy.
1: A to tam.
0: Tak, i tam się... Bo też to podbili internauci przez to, że ja powiedziałem, że nie ma szans, żeby Honda z 93 roku miała katalizator. Ale nie dodałem wyrazu jeszcze, bo miałem na myśli, że już go ktoś dawno wyciął. No oni się kłócili między sobą w komentarzach, że miała Honda po prostu katalizator.
1: Czyli hondziarze się.
0: Tak. Dlatego było tak głośno.
1: Wileuszu, z jakimi pytaniami najczęściej się spotykasz?
0: Najczęściej, jeżeli chodzi o partnera. Kobiety dzwonią, czy znajdą swojego mężczyznę marzeń. Albo czegoś szukają. No. Problem jest taki, że teraz dużo się powiela tych pytań, bo internauci niektórzy próbują być bardziej śmieszniejsi ode mnie. I to nie zawsze wychodzi, no bo jak ktoś dzwoni 3 razy z rzędu, że jest Achim, no to wiesz, to już było, no to niech ktoś zadzwoni faktycznie z jakimś problemem. Ostatnio na jednym live'ie 3 osoby zadzwoniły po dowód rejestracyjny, nie? Bo zgubiły, no. A ja widziałem w kartach, że wszystkie dowody były na komendzie. Zabrane przez policję. Były też takie rozmowy, gdzie to widz mnie zaskoczył swoją błyskotliwością, jak jedna pani, która zadzwoniła właśnie o swojego chłopaka, który szedł do wojska. Ja jej odpowiedziałem i ona na koniec mi odpowiedziała na moją puentę, no to aż ja wybuchłem śmiechem. Tak samo z Achimem też wybuchnąłem śmiechem. Fajnie, jak ktoś przyjdzie tego wajba i zadzwoni do takiego wróżbity, bo to jest super rozmowa, nie? Ona, taka rozmowa nieraz trwa po 20 minut.
1: Polacy nie słyną za bardzo ze swojego poczucia humoru, ale to pokazuje, że jednak mamy to poczucie humoru. No, ono jest dosyć absurdalne też bardzo często, abstrakcyjne.
0: Wydaje mi się, że Polacy mają ogromne poczucie humoru, ale one dopiero uruchamia się w weekend. I w tygodniu może być z tym ciężko, patrząc na prozę życia, jaką jest praca czy obowiązki. Bałem się, że mogę kogoś denerwować, jak wrzucam rolkę we wtorek o 8 rano, no ale często dostaję komentarz, zrobiłeś mi dzień, super, poprawiłeś mi humor, więc mam takie, okej, da się ich trochę rozśmieszyć też w tygodniu, bo przez sam stand-up już wydaje mi się, że ciężko jest właśnie trafić do takiego Polaka, bo już jest tego za dużo.
1: Za dużo jest stand-uperów?
0: Tak jest moje zdanie.
1: Czyli rynek jest nasycony.

0: Tak jest moje zdanie. Więc powielają się żarty. A tu jest jednak forma wróżbiarska, która się nie powiela, no bo nawet inaczej. Jak kiedyś były te wróżbiarstwo było telewizyjne,
1: telewizyjne,
0: to i tak się ludzie z tego śmiali. Też dzwonili z żartami, tylko że mało się trafił wróżbita, który by odpowiedział w jakiś sposób śmieszny.
1: Bo oni do tego, oni z kolei do tego podchodzili na poważnie i no oni tak. Czuli się urażeni. I tam dużo było też takich dosyć wulgarnych żartów ze strony tych dzwoniących.
0: No tak, że chcieli sprawić przykrość też wróżbicie. Czy...
1: A to nie jest fajne.
0: To nie.
1: Wileuszu, jeszcze czy potwierdzasz, że dużo osób w ogóle interesuje się wróżbami, taką magią, tym takim mistycyzmem? To jest chyba dosyć popularne w Polsce i to jest chyba też ewenement w ogóle na skalę europejską.
0: Tak, potwierdzam i sam się interesuję. Jak teściowa przychodziła po Nowym Roku z horoskopami, no to słuchałem z zaciekawieniem właśnie, co mnie czeka w tym Nowym Roku. I zawsze było, że będę bogaty i będzie mi się powodzić i kurczę od... No, 34 lat to się nie sprawdza z tym bogactwem.
1: Czyli karty nie kłamią, ale horoskop kłamie.
0: Tak, horoskop to ktoś się nie zna.
1: Ale wiesz, z drugiej strony, ten horoskop to są zawsze trzy zdanka. Co ci szkodzi przeczytać, jak trafi?
0: Tak, ale zauważyłem, że jeżeli chodzi o osobowość do horoskopu, no to się sprawdza.
1: To jak najwięcej szczęścia w kartach, tak? Tego się...
0: No, wszystkim życzę jak najwięcej szczęścia w kartach kredytowych przede wszystkim.
1: Przede wszystkim.
0: Żeby były pełne.
2: To był gość.
3: To był gość.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Po 16 towarzyszymy Wam w drodze do domu. A jak? Posłuchajcie.
2: Po robocie.
0: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
4: Kość siłę na pewno ma, a jest nim Anna Klara Zielińska, która jest rzeźbiarką, jest snycerką czy snycerzem?
5: Snycerką.
4: Snycerką. Dzień dobry, cześć Aniu.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Rzeźbi zarówno w drewnie, jak i w kamieniu. Mało tego, rzeźbi na przykład piłą spalinową, dlatego ja powiedziałem o tej sile, bo zakładam, że do piły spalinowej to ta siła potrzebna jest.
5: Potrzebna. Sama piła waży 5 kilo i jak się pracuje tak 6 godzin, to trzeba mieć siłę, żeby to udźwignąć i pracować tą maszyną.
4: To oprócz tego, że jesteś po Akademii Sztuk Pięknych, de facto poradziłabyś sobie pewnie gdzieś w Bieszczadach jako pilarz.
5: Myślę, że jest to realne.
4: A nie jest tak, że ta praca w rzeźbie, kiedy rzeźbi się piłą spalinową i praca, kiedy po prostu ścina się drzewo, to jest inna technika, inne podejście do drewna?
5: Jest to wygląda? To samo narzędzie, ale inne metody cięcia. W rzeźbie jest dużo łuczków, skosików, w zasadzie taki taniec z piłą, bo to się czasem bardzo różne pozycje przyjmuje, żeby dotrzeć do tych miejsc, które trzeba wyłonić z tego drewna. Natomiast przy takiej pracy, do czego piła została stworzona, to są głównie takie cięcia równoległe. Nie ma takich naprężeń na pióro piły, tych łuków, tych krzywizn, tej obróbki fakturowej.
4: Czyli pewne różnice tutaj są.
5: Tak, zdecydowanie.
4: A to jest trochę tak, że właśnie piłą spalinową stworzyłaś swoją największą rzeźbę, czy jednak z małym dłutkiem dłubałaś i powstało?
5: Największa powstała przy użyciu piły i ma 6 metrów i prawie 5 ton waży.
4: I co to było?
5: To jest Psyche, rzeźba obrazująca takie dwie postaci wyłaniające się z jednego pnia i

0: Znajduje się w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach.
1: Czyli 6 metrów, 5 ton w Tworkach można znaleźć tę rzeźbę. Czy ty pamiętasz jeszcze ten pierwszy kawałek drewna, który cię zachwycił?
0: Pierwszy kawałek drewna, który mnie zachwycił, to były jeszcze lata dziecięce. Znalazłam taki dosłownie kawalątek drewienka i chciałam z niego sobie zrobić wisiorek. I nożykiem od dziadka wydłubałam sobie ten wisiorek.
1: No i wtedy pomyślałaś, okej, to będzie mój sposób na życie, czy to była taka dziecięca zabawa na początku?
0: W ogóle rzeźba pojawiła się u mnie, jak miałam 4 lata. Mama zaprowadziła mnie do Domu Kultury, żeby pokazać, jakie są pracownie, żeby zapisać mnie za zajęcia.
1: A nie w ogóle z Zakopanego, więc to wiele mówi też, bo ta tradycja snycerska tam jest bardzo mocna.
0: Tak, zdecydowanie. I mama zaprowadziła mnie do Domu Kultury, żebym sobie pochodziła na malarstwo, na jakieś takie zajęcia artystyczne. No i przeszłyśmy po wszystkich pracowniach i zauroczyła mnie pracownia ceramiczna. I mając 4 lata podjęłam decyzję, że to jest moja ścieżka życiowa, rzeźba, bo to była rzeźba ceramiczna.
1: No i potem pojawiła się szkoła, potem pojawiły się studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i potem pojawiła się też praca z ludźmi, bo dzisiaj wygląda to w ten sposób, że prowadzisz warsztaty snycerskie, więc każdy może poczuć się jak rzeźbiarz z dłutem, nie wiem czy z piłą spalinową, ale z dłutem.
0: Miałam okazję prowadzić warsztaty z piłą spalinową.
1: Rozumiem,
0: tak,
1: że wcześniej jakiś kurs BHP trzeba było odbyć,
0: oczywiście,
1: żeby sobie poradzić, bo to pewnie nie jest łatwe. Jak takie warsztaty wyglądają? O tym na pewno dziś porozmawiamy. Anna Klara Zielińska, rzeźbiarka i snycerka, gości dzisiaj w Porobocie w Czwórce.
2: Twój sposób na relaks?
1: Coś najbardziej oryginalnego, co zrobiłaś w drewnie?
0: Ciężko stwierdzić, bo to są takie prace z wewnątrz, płynące od naturalnej potrzeby wyrażenia siebie. Niekoniecznie udowodnienia, że ja jestem w stanie zrobić to czy tamto.
1: Czy niekoniecznie chcesz się zapisywać do księgi rekordów Guinnessa? Tylko?
0: Niekoniecznie. Raczej chciałabym pokazać swój kawałek świata poprzez drewno, kamień, to co tworzę. No, najciekawsze jest to, co inni potem zobaczą w tych pracach. To jest najciekawsze.
1: I to odróżnia artystkę od kogokolwiek innego. Ale wspomniałem też o tym, że jesteś prowadzącą warsztatów rzeźbiarskich i że każdy może poczuć się jak snycerz, to od czego takie warsztaty się zaczynają? Bo zakładam, że one sprawiają, że tam w jednym miejscu pojawia się 10-12 osób?
0: Z liczebnością to zależy.
1: Różnie.
0: No, ale
1: żeby się
0: tak
1: nie pozabijać
0: bezpiecznie, to jest 10-12 do 15, to jest maks osób. Prowadziłam warsztaty zarówno dla dzieciaków, młodzieży, dorosłych, seniorów. Także tutaj ograniczenia wiekowe naprawdę nie stanowią jakiegoś problemu.
1: Te z piłą mechaniczną to nie były dla dzieciaków, na pewno dla dorosłych.
0: To dla dorosłych.
1: No i teraz przychodzą dorośli. To są ludzie, którzy mają jakąś taką potrzebę, żeby wyrazić się artystycznie, czy po 30 słuchają jakiegoś nowego, szukają nowego sposobu na życie. Jakie są te motywacje?
0: Motywacje są różne. Raz, że zdarzało mi się tak, że przychodziła grupka, która chciała kreatywnie, fajnie spędzić wspólnie, razem czas i wymyślili, żeby to było przez działanie spędzenie tego czasu. Niekoniecznie ich wizją było stać się artystami, ale spędzić dobrze, kreatywnie, sprawczo razem czas. Są osoby, które są na emeryturze i szukają nowych celów w swoim życiu. Są osoby, które zawsze czuły, że ta potrzeba twórcza jest gdzieś spychana na bok i stworzyła się jakaś przestrzeń, okno. Dowiedzieli się o warsztatach, zobaczyli plakat i przyszli.
1: I przyszli. Zaczyna się zabawa z dłutem w ręce, bo od tego zacznijmy. Każdy dostaje taki jakiś solidny kawałek drewna? Czy to jest coś małego na początek? Od czego się zaczyna?
0: Należy się najpierw oswoić z samym drewnem. Zaczynamy od prostych form. Najczęściej są to płaskorzeźby, ponieważ można je zrobić jako rzeźbę taką półpełną, a nie do końca jeszcze trzeba mieć taką rozwiniętą tą wyobraźnię przestrzenną. I też, żeby oswoić siebie z pracą dłuta, zobaczyć jak drewno reaguje, jak się zachowuje drewno, jak komunikować siebie, rękę, dłuto, drewno i jak ten dialog prowadzić, to zaczynamy od prostych, niekoniecznie czasem zupełnie prostych rzeczy, bo niektórzy są bardzo ambitni i wybierają sobie od razu mocne snycerskie wyzwania. Ale ważne jest to, żeby złapać ten pierwszy kontakt z drewnem, poczuć go, dotknąć, złapać energię, powąchać, oswoić się, zobaczyć dłuto, potestować sobie dłuta, które dłuto daje jaki ślad, jak pracuje, w którą stronę ja mam prowadzić to dłuto, bo drewno też ma swoje kaprysy. Nie zawsze chce się dać wydłubać. Trzeba sprawdzić, z której strony, czy z lewa, czy z prawa.

0: czy pod włos, czy z włosem, czy prostopadle do słojów ciąć to drewno.
1: Czy nie ma jednej uniwersalnej zasady tu?
0: Nie ma. Trzeba, bo drewno też jak rośnie, to sobie tam się skręca, rotuje, zasysa minerały i czasem jest momentami twardsze, momentami bardziej miękkie, czasami te włókna są zawirowane i wtedy trzeba mocno się gimnastykować, żeby dojść do porozumienia z tym drewnem. Nie zawsze zrobimy to, co byśmy sobie wyobrażali. Czasem trzeba odpuścić i posłuchać drewna, gdzie nas wpuści, a gdzie nas nie wpuści.
1: Ciekawe to jest, bo opowiadasz o drewnie trochę tak jak o człowieku.
0: Jest to kawałek natury. Jesteśmy związani z naturą. Zresztą bardzo często z pni drewna najczęstszym tematem jest właśnie figura człowieka. Bo z całego pnia jakoś tak naturalnie wpisuje mi się, jak widzę pień, to od razu widzę, gdzie jest głowa, gdzie kolano, czy ta postać kuca, czy ta postać jest wychylona, skręcona, że sam kształt tego drewna przypomina sylwetkę.
2: Hobby nie zrobi się samo.
1: Bo razem z nami Anna Klara Zielińska, która jest rzeźbiarką, rzeźbi zarówno w drewnie, jak i w kamieniu, chociaż pewnie tych materii różnych jest, Aniu, zdecydowanie więcej.
0: Tak, czasem brąz, aluminium, żywice.
1: I w czym najlepiej?
0: Kamień, drewno.
1: Bo mówiąc o drewnie, powiedziałaś trochę, że to jest taki człowiek i buduje się z tym drewnem relacje. Z kamieniem pewnie podobnie.
0: Z kamieniem też się buduje relacje, też się wchodzi w dialog z materiałem, ale on już jest surowszy, taki zdecydowany i wbrew pozorom lżej się pracuje w kamieniu niż w drewnie.
1: Naprawdę?
0: Fizycznie.
1: A z czego to wynika?
0: Narzędzia są lżejsze. No i proces wtedy, no nie dźwigam tej piły. Mam na przykład szlifierkę albo samo dłuto, więc jest ciutkę lżej fizycznie w kamieniu pracować.
1: A takie najlepsze narzędzie dla ciebie do pracy to jest jednak, to są te duże prace, kiedy bierzesz piłę spalinową i rzeźbisz w drewnie czy dłuto?
0: Moim ulubionym narzędziem jest szlifierka kątowa, ponieważ do niej jest masa różnych końcówek. Jest najbardziej uniwersalnym narzędziem i można dużo nim zdziałać. Dłuto ma swój wyraz, swoją energię. Jak jest świetnie zaostrzone, to jedno pociągnięcie i ma się już od razu poler. Piła spalinowa daje szybkie efekty. Szlifierka jest takim narzędziem pośrednim. Najlepiej czuję się w dużych formatach. Najwięcej frajdy mi to sprawia i ekspresji mojej jest w tym najwięcej i traktuję to zawsze jako też wyzwanie, dialog z tym materiałem, ale najpewniej czuję się w dużych formatach.
1: A w twojej pracy rodzaj drewna ma znaczenie i czy ma znaczenie też dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z rzeźbą?
0: Tak, bo nie każde drewno nadaje się do rzeźbienia i ja dla początkujących i dla zaawansowanych polecałabym korzystać z drzew liściastych. Na sam początek najlepsza jest lipa, bo jest stosunkowo miękka. I to jest takie historycznie powiązane drewno ze snycerką, z rzeźbieniem, właśnie ta lipa. Nie przerażałabym się tym, że na przykład dąb jest twardy, bo daje piękne efekty. Trzeba troszkę więcej cierpliwości do tego, ale daje spektakularne efekty.
1: Czy twoim zdaniem, jak ktoś nas teraz słucha i myśli sobie, a ja to bym dał radę i być może taką płaskorzeźbę byłbym w stanie wykonać w drewnie, to on powinien odpalić YouTube'a, zapisać się na warsztaty, czy jest w stanie jakimś takim intuicyjnym sposobem zacząć samemu?
0: Jeżeli ma obycie z narzędziami, które są niebezpieczne, to może próbować eksperymentować i szukać swojej tej ścieżki rozmawiania z tym drewnem. Aczkolwiek dla bezpieczeństwa polecałabym jakiegoś instruktora, instruktorkę, która udzieli wskazówek, jak się obchodzić z tymi narzędziami i tym drewnem. Oglądanie filmików też nie jest złe, więc każda edukacja jest świetna.
1: Zachęcamy do tego, żeby spróbować. Anię można znaleźć już teraz nie w Warszawie, tylko wracasz do korzeni, do Zakopca.
0: Tak jest.
1: Ale to dlatego, że tam jest więcej drewna, czy nie?
0: Więcej drewna, więcej kamienia, więcej mam możliwości realizacji większych prac po prostu.
1: Anna Klara Zielińska, rzeźbiarka, snycerka, gościła dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w Czwórce.
3: Tylko w Czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Yeah.

0: Na zegarach godzina 7. Dzień dobry. Dzisiaj mamy pierwszy dzień września.
1: Pogoda.
0: Przecież w Warszawie wchodzi trochę bez pukania, rano chmury, później szansa na przejaśnienia, ale deszcz też może przypomnieć o swoim istnieniu. Do tego wiatr, który najwyraźniej już ma jesienne ambicje. 21 stopni na plusie, czyli kurtka jeszcze niekoniecznie, ale parasol warto mieć w gotowości. W Krakowie Kraków dostanie 20 stopni. Pogodowy zestaw, trochę wszystkiego. Chmury, przejaśnienia i możliwy deszcz. Czyli idealnie, żeby rano wyjść bez parasola, a po południu bardzo żałować tej decyzji. A w Gdańsku nad morzem temperatura około 20 stopni, ale Bałtyk dorzuci od siebie trochę wiatru i przelotnego deszczu. Plażowanie? No raczej w wersji spacer, kawa i obserwowanie ludzi, którzy jednak zabrali kurtkę. Podsumowując, pierwszy dzień września, lato jeszcze nie składa oficjalnego wypowiedzenia, ale wyraźnie zaczyna się pakować.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka.

0: Posłychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Siema, tutaj Miła TZ, słuchacie Radia 4.

0: A 12 minut po godzinie 7, no jak tam pakujecie plecaki?
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest pierwszy dzień września, czyli dzień, w którym wakacje oficjalnie przechodzą do archiwum. A Budzik wraca do pracy po 2 miesiącach urlopu. No, dzisiaj szkoły zapełnią się uczniami, plecaki.

i wracają na plecy, a rodzice mogą wreszcie powiedzieć: no dobrze, od jutra wszystko będzie normalnie. Chociaż wszyscy wiemy, że z tą normalnością bywa różnie. Rok 2026-2027 właśnie się zaczyna, no ale spokojnie. Nie musimy ogarniać całego września, nie musimy mieć planu na cały rok, nie musimy nawet wiedzieć, gdzie jest drugi kapeć. Come on, na początek wystarczy kawa, potem muzyka, potem kolejna kawa, jeżeli sytuacja oczywiście będzie tego wymagała. No a dalej, no dalej jakoś to będzie, no bo przecież zawsze jakoś jest. Więc jeśli właśnie odwozicie dzieci do szkoły, jedziecie do pracy albo próbujecie sobie przypomnieć, jaki dzisiaj właściwie jest dzień. Przypominam, że dzisiaj jest wtorek, nie poniedziałek, wtorek, pierwszy dzień września. Jesteście w dobrym miejscu, bo my wam pomożemy. Zaczynamy wrzesień na luzie, bez wielkich deklaracji, kawa w dłoń i lecimy.

0: 21 minut po godzinie 7 mam dla was dobrą wiadomość.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. 1 września 1957 roku urodziła się Gloria Estefan, kobieta, która najwyraźniej uznała, że zwykłe wejście w dorosłość to za mało i postanowiła dołożyć do tego salsę, pop, latynoski temperament i kilka milionów sprzedanych płyt. Zaczynała zespołem Miami Sound Machine, a później przyszedł światowy sukces Konga, która stała się jej muzycznym znakiem rozpoznawczym i utworem, który ma niezwykłą właściwość. Może lecieć nawet w najbardziej nieodpowiednim momencie, a człowiek i tak zaczyna wystukiwać rytm nogą. Jest też rytm z Gonna Get You i właściwie trudno lepszą zapowiedź pierwszego dnia września, bo wiadomo, że rytm i tak nas dopadnie i to już za chwilę. A jeżeli ktoś 1 września potrzebuje dodatkowej motywacji, to Gloria ma też Get On Your Feet, czyli komunikat bardzo konkretny: wstawaj, nie marudź, zaczynamy. I może właśnie tak warto wejść w pierwszy dzień września, nie

Nie zminął, o Jezu, dramat, koniec wakacji, tylko z muzyką Glorii Estefanii, przekonaniem, że skoro przed nami kolejny miesiąc, to przynajmniej niech będzie taneczny i dlatego specjalnie teraz dla was pierwszego dnia września, żeby was pobudzić i rozkręcić, Gloria Estefan i Konga.

0: To Jungle The Wave, a na zegarach godzina 7:30.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Zaczynamy dzisiaj nowy dzień wspólnie. I to jaki nowy dzień? To jest pierwszy dzień września, czyli dzieciaki wracają do szkoły i wiadomo, no część tego społeczeństwa dzisiaj nie jest zadowolona, no ale jest też taka część, która całkiem się cieszy, że dzisiaj wszystko wraca do normy. Cieszmy się, i tak będzie przez następnych kilka miesięcy, a tymczasem razem z nami jest Tomek. Dzień dobry Tomku, witaj o poranku. Co tam dobrego u ciebie dzisiaj słychać?
2: Dzień dobry Kasiu, bardzo fajnie, już 1 września to jest fajnie, po wakacjach, no, małych dzieci już nie mam, rok szkolny rozpocząłem w miniony weekend, także podjęłam się dodatkowo szkoły, także mam już rozpoczęcie roku, wczoraj wróciłem po urlopie do swojej ukochanej pracy i jest mega fajnie.
0: A czym się zajmujesz? Co robisz, że tak radośnie o poranku jedziesz do pracy i w ogóle masz taki bardzo dobry nastrój, mimo tego, że jest pierwszy dzień września?
2: Kasia, słuchaj, jest taki nowy zawód, asystent zdrowienia. Nie wiem, czy się spotkałaś z takim terminologią.
0: Opowiedz mi o nim.
2: To jest człowiek, który sam przeszedł kryzys psychiczny i teraz pomagam ludziom wyjść z kryzysu psychicznego ze swojego doświadczenia.
0: No to ważna społecznie rola. Super, że się zajmujesz takimi rzeczami. Super, że pomagasz innym. To jest na wagę złota. Wiadomo, że nic nie da ci tyle, ile da ci drugi człowiek, więc super, że jest
2: oczywiście
0: ktoś taki jak ty. Cieszę
2: fajnie,
0: się
2: Kasia.
0: Bardzo. Życzę ci wszystkiego dobrego. Życzę ci dzisiaj dobrego dnia. Mam nadzieję, że dużo dajesz od siebie, ale mam nadzieję też, że dużo bierzesz dla siebie i że również napędza cię to do działania.
2: Tak jest, Kasiu, tak jak mówisz, tak właśnie jest, dużo daję, dużo odbieram. Jest informacja zwrotna fajna i o to chodzi w życiu, żeby do takiej pracy chodzić. No. A tobie, Kasiu, i całej redakcji uśmiechu, radości, spokojnego dnia i dobrego czasu.
0: No, bardzo dziękujemy. Tomek dzisiaj do nas o poranku zadzwonił.

0: To Kasabian, Superpowers, to za nami 21 minut do godziny 8 pozostało.
1: Poranek czwórki.
0: No a poranek można zacząć od smacznego śniadania, sprawdzania, czym żyje internet, albo od, uwaga, i tak byłoby najlepiej, od jogi. Ten starożytny system z Indii łączy ciało, oddech oraz umysł. Wbrew pozorom, nadal o nim wiemy bardzo mało. Na przykład, czy słyszeliście o tym, że choć jogę uprawiają głównie kobiety, pierwotnie została wymyślona dla mężczyzn? O szczegółach w audycji Przerwa Kawowa opowiadała niedawno Dominika Orłowska, nauczycielka jogi ze stanu skupienia.
2: Pierwotnie w ogóle joga to była medytacja, zanim to były asany, zanim to były pozycje, ale to można było opowiadać o tym godzinami. Natomiast ta joga tradycyjna, ona jest taka dosyć wysiłkowa. Ona buduje siłę w ciele i była stworzona dla takich młodych wojskowych, także ona miała dawać moc, budować taką wytrzymałość, no i bardzo dużą dyscyplinę, ponieważ tą tradycyjną jogę też się praktykuje bardzo regularnie, na przykład 7 dni w tygodniu czy 6 dni w tygodniu wchodzi się na matę. I ta dyscyplina jest też bardzo ważną częścią tej tradycyjnej jogi. Dla szerszych kobiecych bioder no, mogła być pewnym wyzwaniem. No a teraz rzeczywiście, jeżeli wejdzie się do studia jogi, to w większości widzi się kobiety, więc ta joga po prostu musiała się zmieniać.
0: To Dominika Orłowska opowiada nam o jodze. Nie wiem, czy wiecie, że współcześnie istnieje bardzo wiele stylów jogi i tak naprawdę nie ma osoby, która by nie znalazła czegoś dla siebie. No to za chwilę wam o tym opowiemy, a teraz śmignijcie, zróbcie sobie kawkę, a potem posłuchamy o tym, jak inni ćwiczą.

0: 17 minut pozostało do godziny 8. Ćwiczymy o poranku.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Bo dzisiaj próbujemy namówić was na jogę. Jak podkreślała Dominika Orłowska, która jest nauczycielką jogi, całkiem sporo mężczyzn nadal uważa, że joga jest dla kobiet. Wstydzą się przyjść na zajęcia i mają dużo różnych przekonań, które ich blokują. Kiedy jednak już pojawiają się z matą pod pachą, ze zdziwieniem dowiadują się, że joga została wymyślona właśnie dla nich. Współcześnie istnieje bardzo wiele stylów jogi. Nie ma osoby, która nie znalazłaby czegoś dla siebie.
2: Jeżeli potrzebujesz ruchu, potrzebujesz się zmęczyć, potrzebujesz wyrzucić troszeczkę z siebie napięcia, no to możesz iść na power jogę. Możesz iść na jogę hormonalną, jeżeli jesteś w czasie na przykład menopauzy czy w czasie menstruacji. Możesz iść na jogę w ciąży, jeżeli potrzebujesz się przygotować do porodu. Możesz przyjść na jogę z bobaskiem, możesz przyjść rodzinnie na jogę ze starszymi dziećmi. Także jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to nie ma możliwości, żeby nie znalazł czegoś dla siebie.
0: Joga z bobaskiem brzmi naprawdę zachęcająco. To była Dominika Orłowska, nauczycielka jogi ze stanu skupienia. Więcej podobnych i ciekawych tematów możecie usłyszeć w audycji Przerwa Kawowa, na którą zapraszamy w każdy piątek od godziny 10. A to jest poranek czwórki i tutaj próbujemy rozbujać was na dobry początek dnia.
3: To jest nowość czwórki.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze Czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my,

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: To Dominika Płonka, Onenon, to już za nami, a na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: W Warszawie około 21 stopni, trochę chmur, trochę słońca i możliwy deszcz, czyli pogoda idealna do zabrania ze sobą parasola i udawania, że to tylko na wszelki wypadek. W Krakowie 23 stopnie, ale pogoda może mieć swoje humory i dorzucić przelotny deszcz. Słońce będzie, więc grało dzisiaj w chowanego. Kto znajdzie je pierwszy, ten wygrywa. A w Gdańsku 20 stopni, chmury i przelotny deszcz, do tego wiatr, czyli klasyczny nadmorski pakiet. Jestem nad morzem, więc oczywiście wieje. Na spacer jak najbardziej, no a plażowanie to raczej tylko dla odważnych.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

0: Hubert, Zielona Noc to za nami. 11 minut po godzinie 8, no to mamy wrzesień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry we wrześniu. No i stało się pierwszy dzień września. Mam nadzieję, że plecaki spakowane, zeszyty kupione, długopisy no gdzieś są. Prawdopodobnie w tej samej szufladzie, w której od 2019 roku mieszka ta jedna ładowarka do telefonu, której nikt nie potrafi wyrzucić. Dzisiaj wielki powrót do szkoły, czyli koniec poranków w stylu wstaniemy jak się wyśpimy. Od razu no powiedzmy sobie szczerze, to będzie wyglądało teraz tak przez najbliższych kilka miesięcy. Wstawaj, ubieraj się, gdzie jest śniadanie, gdzie jest plecak, kto widział klucze i dlaczego jest tak późno. Ha! No mniej więcej taki zestaw będziemy cały czas realizować, ale my proponujemy inne podejście, bez paniki. Wrzesień dopiero się zaczyna. Dajmy sobie chwilę. Najpierw kawa, potem muzyka, a dopiero później podejmowanie poważnych decyzji życiowych. I pamiętajcie, jeżeli pierwszy dzień szkoły nie pójdzie idealnie, to nie jest sprawdzian. To jest dopiero rozgrzewka. To się dopiero zaczyna. No przez cały wrzesień to my się będziemy odbijać od parapetu do parapetu. Zresztą tak sobie myślę, że w ogóle dorosłym też przydałby się taki zestaw szkolny, czyli kawa, kanapka, ołówek i gumka do mazania, żeby można było wymazać wszystkie błędy popełnione przed pierwszą kawą.

0: To jest Poranek Czwórki, tutaj budzimy Was na dobry początek dnia.
1: Słuchasz Poranka Czwórki.
0: I w poranku dzisiaj zajrzymy do świata imion, sprawdzimy skąd się wzięły, co oznaczają i dlaczego jedne potrafią nagle przeżyć swój prawdziwy renesans, a inne znikają z metryk na całe pokolenia. Jędrzej dzisiaj postanowił się, Rosiewicz, przyjrzeć
2: dżem dobry
0: tej dziwnej przypadłości. Ty w ogóle sprawdzałeś swoje imię, co ono oznacza?
2: No właśnie, wiesz co, jeśli chodzi nie. o moje imię, to nie sprawdzałem, co ono oznacza, bo sprawdzałem...
0: Mężny. Mężny. Dzielny,
2: no widzisz,
0: silny.
2: To ja tego nawet sprawdzać nie musiałem, ja to wiedziałem po prostu.
0: Bywa, ale tylko bywa zaradny, przedsiębiorczy.
2: Bywa?
0: Tak, jest napisane bywa zaradny.
2: Nie, no, gdzie
0: czyli
2: ty...
0: nie, że zaradny, że
2: skąd
0: codziennie.
2: Skąd to wziąłeś, że bywa? Nie, no to trzeba usunąć.
0: Tylko,
2: trzeba napisać do autorów
0: twardo
2: tej dziwnej
0: stopa
2: definicji.
0: Po ziemi. Często też uchodzi za dobrą duszę towarzystwa, chętną do pomocy. Sprawdza się w roli rozjemcy. Cechuje go uwaga. Ja nie wiem, czy to do ciebie... pasuje.
2: Zaczyna się.
0: Radość życia.
2: Tak, ta radość życia, ona istnieje, tylko ona jest bardzo głęboko schowana tam w środku. Ona się czasem jest uzewnętrzniana. No właśnie mnie zawsze denerwowało, że 16 maja, czyli jeden z dwóch dni w ciągu roku, kiedy Jędrzej obchodzi imieniny, no to autorzy różnych kalendarzy zmieniali na Andrzej. Nie, po prostu nie,
0: ale
2: nie,
0: bo w ogóle
2: nie.
0: Twoje imię pochodzi od Andrzeja, ty się
2: wiem.
0: Musisz z tym pogodzić.
2: No muszę się z tym pogodzić, ja się
0: Andrzejku.
2: Cieszę, że Jędrzej. Nie. Jędrzej, zostajemy przy tym, aczkolwiek zaskoczyło mnie to, że całkiem sporo jest Jędrzejów w Polsce, bo jest taka bardzo ciekawa strona, polecam, można tam bardzo ciekawe rzeczy znaleźć, jeśli chodzi o imiona i nazwiska. Ponad 10 tysięcy Jędrzejów chodzi po tym polskim padole, 10 349, no natomiast najpopularniejsze imiona nadawane w pierwszej połowie 2026 roku, no to Zofia i Nikodem, podaje Ministerstwo Cyfryzacji.
0: Nie ma tam Jędrzeja ani Kaśki.
2: Nie ma Jędrzeja ani Kasi, natomiast tak tutaj wchodząc już w szczegóły, Nikodem pierwszy, Antoni drugi. Natomiast czy Jan awansował z czwartego na trzecie? To tak trochę brzmi, jakbyśmy wracali trochę do korzeni. Antoni, Antku, Janku. Natomiast jeśli chodzi o dziewczyny, Zofia pierwsza, Zuzanna druga, Maja trzecia. Nikodem w ogóle, znasz jakiegoś Nikodema?
0: Żadnego.
2: No ja tak samo, więc...
0: Dyzma.
2: Nikodem Dyzma, Nikodem Rozbicki, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no tak, nikodemizacja Polski postępuje, bo to naprawdę Nikodem utrzymuje się na pierwszym miejscu od paru dobrych lat.
0: Może dopiero to pokolenie rośnie, więc ja po prostu nie mam wśród dziesięciolatków, czy tam wiesz, takich młodszych aż tylu znajomych. No,
2: no jeszcze wszystko przed nami, Kasia. Poznamy jakiegoś Nikodema chyba. Natomiast dzisiaj imieniny obchodzą Amon, Anna, August. Okej, spoko, ale na przykład Donat, proszę bardzo, Miłodziad. Słyszałaś takie imię? Miłodziad, staropolskie imię, no oznacza takiego człowieka miłego swojemu dziadkowi. A wiesz, jak jest żeński odpowiednik Miłodziada?
0: Nie, bo chcę mam...
2: Dziadu Miła.
0: Dziadu Miła?
2: Tak.
0: Miło Dziaduwa?
2: Na przykład mnie się zawsze podobało bardzo Chlebosław. Są dwie osoby w Polsce, tutaj już mówię o żeńskich imionach, Przemiła. Jest takie imię, dwie osoby w Polsce. Hermenegilda też mi się zawsze bardzo podobało. 51 kobiet w rejestrze PESEL. Natomiast mamy też imiona takie dosyć nietypowe, bowiem Adolf jest... 2226. Są osoby kreatywne. Kreatywne imiona takie jak John, Justin i Giovanni. Tylko wyobraź sobie, że pisane przez DeJet. John, Justin, Giovanni. 11 Johnów w Polsce, 28 Justinów i 12 Giovannich. Jeśli chodzi jeszcze o imię Farrell, no to wiesz, co mnie to zaskoczyło?
0: Jak Farrell Williams?
2: Jak Farrell Williams. Trzech Farrellów jest w Polsce. No to teraz, wiesz co, ja w ogóle jestem zszokowany. Tyle, znam ten kawałek od dawna. Swedish House Mafia, One, Know Your Name. I ja wczoraj patrzę i to Farrell Williams śpiewa. Naprawdę? Wczoraj do tego doszedłem. No po prostu, no zagramy teraz, co?
0: Grajmy.
2: Gramy.

0: 25 minut po godzinie 8, a my dzisiaj rozmawiamy o imionach.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Sprawdziłam też swoje imię, żeby nie było i żeby było sprawiedliwie.
2: Znaczenie? Dawaj.
0: No, że pewne siebie, że niezależne, Katarzyna, że tam ambitne, takie tam różne, że bywają dumne, silne, zdecydowane, a ich mocny charakter może czasem budzić dystans u otoczenia. To jest prawda?
2: No, słuchaj, to
0: ale słuchaj, tutaj jest jeszcze coś dobrego, że cechuje uczciwość i duża inteligencja. Bang!
2: O, proszę bardzo.
0: Ale mamy to.
2: Te znaczenia imion to czasem, wiesz, tam jest tak szerokie, takie, jest taka studnia bez dna, że mnie się wydaje, że to jest pisane przez babcie, które robią te horoskopy do, wiesz,
0: przestań,
2: do bulwarówek.
0: Ale nie chodziło mi teraz... napisali dobrze.
2: Nie chodziło mi teraz o twoje imię. Natomiast...
0: Zazdrościsz.
2: No bo tutaj, że ja bywam jakiś taki śmaki i owaki, a u ciebie super. Kto to w ogóle pisał? Co to w ogóle ma być? Imiona literackie. Ja byłem zaskoczony, kiedy pierwszy raz się dowiedziałem, że imię Grażyna wymyślił Adam Mickiewicz. Imię literackie. On napisał taki poemat, 1823 rok. No i Grażynkę nam stworzył. Kordian mi się bardzo podoba, bo to jest taki patrzący sercem, dający serce. No Kordiana to chyba każdy przerabiał w szkole. No przynajmniej ja w liceum. Więc Kordian, no podoba mi się. Imię literackie też. Natomiast, czy wiesz, jakie są najdłuższe imiona w Polsce?
0: Opowiedz mi. Katarzyna na pewno gdzieś jest w czołówce.
2: Gdzieś tam, gdzieś w środku. Krzysztosława i Wierzchosława. Pozdrawiamy wszystkie cztery panie. Mamy dwie Krzysztosławy i dwie Wierzchosławy. A jeśli chodzi o panów, to Konstancjusz. Siedmiu Konstancjuszów żyje obecnie w Polsce. Ale tyle o Polsce. Teraz może jeszcze trochę o świecie, bo czy jest coś takiego jak lista imion zakazanych? No, jeszcze wracając tutaj na nasze podwórko, Urząd Stanu Cywilnego może odrzucić, jeśli imię będzie obraźliwe albo powoduje śmieszność. Była taka para, która zaproponowała imię dla swojego dziecka Blik, to nie przeszło. Natomiast za granicą we Włoszech żyje para, która chciałaby, żeby Piątek był cały czas w ich zasięgu, więc postanowili nazwać swoje dziecko Venerdì, czyli właśnie Piątek. Urząd jednak odrzucił propozycję, nie będzie piąteczku.
0: Czyli nie można sobie tam powymyślać, co się chce?
2: No nie można. A jak zostać królem? W Nowej Zelandii nie jest o to łatwo, to jest wręcz niemożliwe, bo w zeszłym roku było aż 8 propozycji ze strony rodziców, by tak nazwać swoje dziecko. Wszystkie odrzucone, ale tam w ogóle, jeśli chodzi o taki imienny awans społeczny, to jest trudno, bo były propozycje książę, biskup, major, prezydent, no bezskutecznie, nic nie przeszło. Więc tak to wygląda. A tobie jakie w ogóle lubisz imiona? Bo ja Kordian i Lew też mi się podoba.
0: Maria. Bo Maria jest takie po prostu piękne w swojej prostocie.
2: Maria. No dobrze. Myślałem, że jeszcze podasz jakieś takie totalnie nietypowe, ale ty jesteś, no dobrze, tak tradycyjnie.
0: Marcin, bo jestem w nim zakochana.
2: O, dobre. To tyle o imionach właściwie. Ja się cieszę ze swojego. Miałem być Michał, zostało Jędrzej i bardzo dobrze.
0: Dzisiaj o imionach mówiliśmy o poranku. Tym najbardziej popularnym przyjrzał się Jędrzej Rosiewicz. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.

0: 26 minut pozostało do godziny 9, no to teraz szykujcie się, będzie prawdziwa jazda.
1: Poranek czwórki.
0: Mam do was krótkie pytanie. Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa albo wydawać sobie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha! Jeśli tak, to być może macie w sobie ukryty talent ornitologiczny. I tutaj chciałam was uprzejmie poinformować, że w Warszawie odbędą się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest wyjątkowy konkurs, w którym zamiast klasycznych konkurencji sportowych mamy świergoty, kwilenia, pohukiwania i całą gamę ptasich odgłosów. Być może dzisiaj rano słyszeliście to o poranku, jak budziliście swoje dzieci, które muszą iść dzisiaj do szkoły, ale nie, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby naprawdę naśladować ptaki i dzisiaj w związku z tym razem z nami Fatima Hayatli z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, dziewczyna, która jest ornitologiem. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień
0: w
2: dobry.
0: Czwórce. Powiedz, jak narodził się pomysł na konkurs, w którym zamiast śpiewania czy recytowania naśladuje się ptaki? Co to za szalony pomysł?
2: Takie konkursy już były w innych krajach, natomiast no tutaj z tego, co wiem, to spotkały się osoby z właśnie OTOP-u w postaci Staszka Łubieńskiego i Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz. No i po prostu wymyśliły, że fajnie by było zrobić konkurs naśladowania ptaków. Do tego dołączył się Bar Studio i tak w trzech organizatorów już trzeci raz organizujemy konkurs naśladowaniu ptaków.
0: No to może teraz najważniejsze, jeżeli ktoś po raz pierwszy słyszy, że w ogóle taki konkurs jest, a on jest organizowany już po raz trzeci. Jak właściwie wyglądają Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków? Wytłumacz mi to. Ja co prawda to widziałam w zeszłym roku. Pomyślałam sobie, okej, w porządku, jest to trochę dziwne, ale jednak zaskakujące i robi wrażenie.
2: Tak jest, na pewno robi to wrażenie, dlatego że my jesteśmy cały czas pod wrażeniem tego, jak uczestnicy i uczestniczki po prostu tej kreatywności, sposobów, w jaki naśladują te ptaki, bo to jest tak, że po prostu wychodzi człowiek na scenę i nie wiemy, czego się spodziewać i tutaj nagle wychodzi taki dźwięk jak ptasi albo blisko ptasi i naprawdę to robi wrażenie. Na pierwszym konkursie mistrzynią została Maria Rudik i to, jak ona naśladowała czaple, a potem trzciniaka, to było coś niesamowitego.
0: Czy uczestnicy sami sobie wybierają jakiegoś konkretnego ptaka, którego będą naśladować? Czy oni puszczają wodze fantazji? Czy oni muszą po prostu, nie wiem, losują te ptaki i muszą się wykazać na scenie, hulaj dusza, pokażcie, co potraficie?
2: W rundzie eliminacyjnej każdy sobie może wybrać swój gatunek ptaka, ale warunek jest jeden. Ten ptak musi występować w Polsce i być wpisany na listę Komisji Faunistycznej, czyli właściwie do wyboru około 470 gatunków.
0: Sporo.
2: Więc jest wybór.
0: Ale to jest tylko runda kwalifikacyjna.
2: To jest kwalifikacyjna, tak jest. I osoby przesyłają nagrania. 2 września mogę zdradzić, że się zbiera jury i będzie te nagrania oceniać i z tych osób zostanie wybranych 20, które pokażą, co potrafią na scenie, a z tych 20 będzie wybranych 5 osób albo 4, to też oczywiście zależy od jury, które później będą losowały ptaki, które są na liście.
0: I tu się zaczyna prawdziwa jazda, jedna wielka niewiadoma. Które ptaki są najłatwiejsze do naśladowania twoim zdaniem, a które stanowią prawdziwe wyzwanie?
2: Moim zdaniem to chyba te gwizdające ptaki. Jeśli ktoś potrafi gwizdać, to chyba te takie, co można zagwizdać, to chyba jest najprościej. Ale powiem szczerze, że ja to się nie znam. Jak nagrywaliśmy jakiś czas temu z Marcelem Mierzejewskim rolkę, między innymi z Marcelem, z mistrzem z zeszłego roku, no to zażartował, że pewnie bym naśladowała będzia niemego, więc może zgadł to, co mogłabym naśladować.
0: Dzisiaj razem z nami jest Fatima Hayatli z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a rozmawiamy o trzecich mistrzostwach.

Polski w naśladowaniu ptaków. No to za moment jeszcze do rozmowy powrócimy i za chwilę też, no będzie niespodzianka, a co? A teraz zagramy.

0: Freestylers na antenie czwórki. 19 minut pozostało do godziny 9, a my wysyłamy was na konkurs.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Na trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Bang! Kto jest odważny? Kto się odważy, żeby wziąć udział w tak szalonym konkursie? Fatima Hayatli dzisiaj razem z nami z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jeszcze do dzisiaj, do końca dnia. Jeśli ktoś ma talent, jeśli ktoś to potrafi, może się zgłosić. Gdzie konkretnie powiedz?
2: Dokładnie tak. Na stronie otopork.pl jest formularz zgłoszeniowy, więc wypełniamy formularz i wysyłamy nagranie eliminacyjne na maila mistrzostwa@otopork.pl.
0: Czy ty potrafisz naśladować jakieś ptaki? Ha?
2: Nie wypowiem się, nie, bez komentarza.
0: Ale jesteś ornitologiem, więc musisz rozpoznawać ptaki.
2: Tak, rozpoznawanie zdecydowanie lepiej mi idzie niż naśladowanie.
0: No to teraz mała niespodzianka. Sprawdzimy, czy potrafisz rozpoznać głosy różnych ptaków. Załóż proszę może te słuchawki. O, tak, zobaczone tam są, podłączone chyba są. Ja ci tutaj rozkręcę na maksa.
2: O, słyszę.
0: Dobra, jak słyszysz, to jest dobrze, no to lecimy. Uwaga, pierwszy ptak. Będą...
2: A mam mówić tak od razu?
0: No, wysłuchajmy ich najpierw. Wiesz, wszystkie trzy...

0: Pobyły trzy, nie?
1: Tak jest.
0: Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Nur czarnoszyi.
0: Serio to wiedziałaś?
1: No oczywiście.
0: Drugi?
1: Dzięcioł zielono-siwy. Mhm. Oraz sroka.
0: Brawo. Bardzo dobrze, no, udało się. Ale to są takie bardzo charakterystyczne odgłosy, czy to są jakieś bardzo rzadkie ptaki, które występują w Polsce? Nur czarnoszyi, szczerze, muszę zobaczyć, jak wygląda.
1: No, nur czarnoszyi to występuje u nas obecnie tylko i wyłącznie na przelotach podczas zimowania i migracji. No i tego nura to raczej nie usłyszymy w ten sposób w Polsce, to trzeba raczej tam jechać sobie do Skandynawii na przykład, żeby usłyszeć ten głos, bo to jest głos godowy. Natomiast dzięcioła zielono-siwego jak najbardziej można spotkać. Co prawda nie za bardzo tutaj na Mazowszu, ale ja akurat pochodzę z Wałbrzycha i dzięcioły zielono-siwe mam pod oknem, także słyszałam je niejednokrotnie. Natomiast sroki, no tutaj akurat mieliśmy głosy takie bardziej kontaktowe i je usłyszymy wszędzie.
0: Fatima Hayatli, właściwa osoba na właściwym miejscu z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ornitolożka, która potrafi rozpoznać nawet takiego ptaka jak nur czarnoszyi, którego właściwie tutaj nie ma, on jest tylko tutaj przelotem, a to był jego, że tak powiem, śpiew godowy, więc no naprawdę bingo, jestem pod wrażeniem. Wracając do konkursu, czy są osoby, które mają jakiś wyjątkowy, naturalny talent i potrafią no niemal perfekcyjnie odtworzyć ptasie głosy i właściwie, czy wiadomo, jak one się w ogóle tego uczą? Czy są jakieś treningi ptasich odgłosów?
1: Z tymi treningami to trudno. Przynajmniej w Polsce nie słyszałam o tym, żeby były jakieś treningi ptasich głosów. No tutaj nasi uczestnicy raczej mówią o tym, że potrafią wydawać jakieś dźwięki, dopasowują je na przykład do jakiegoś gatunku ptaka i po prostu je ćwiczą. Więc no tutaj od strony technicznej i od kuchni nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo tak jak już wcześniej wspomniałaś, nie potrafię naśladować takich głosów, więc tego po prostu nie lubię, nie robię. No potrafię coś tam zaintonować, ale absolutnie nie wydaję takich wspaniałych dźwięków jak te osoby, które potem widzimy na scenie. No to, ale na przykład jest taki chłopiec, który też ostatnio się wybił w mediach społecznościowych, który po prostu tak naśladuje głosy ptaków, że jestem pod totalnym wrażeniem. Nie pamiętam, jak nazywa się to konto na Instagramie, ale myślę, że wielu słuchaczy gdzieś tam trafiło na to konto.
0: Czy ty myślisz, że ten konkurs, czy w ogóle naśladowanie ptaków może pomóc w lepszym poznawaniu ich świata? Czy dzięki temu zaczynamy bardziej zwracać uwagę na to, co słyszymy podczas spaceru w parku albo w lesie?
1: Jak najbardziej. Zwracamy wtedy też uwagę na te głosy, na niuanse, na to, jak się różnią pomiędzy gatunkami, no ale też jeżeli już poznajemy, no to zaczynamy wchodzić tak jakby w ten temat. I te mistrzostwa w Polski w naśladowaniu ptaków, to oczywiście no, jest fajna zabawa, bo sobie naśladujemy głosy ptaków, ale też zwracamy uwagę na jakieś problemy związane z ich ochroną, bo no, ptaki nie mają jakoś super w ogóle na świecie, zwłaszcza takie, które są związane z dolinami rzecznymi, czy też z krajobrazem otwartym, krajobrazem rolniczym. I tutaj naprawdę jest duże pole do popisu do tego, aby zwrócić na nie uwagę. I w tym roku będziemy bardziej zwracać uwagę na ptaki Doliny Wisły. O wszystkim oczywiście dowiecie się Państwo na mistrzostwach. Natomiast to jest doskonała okazja do tego, żeby coś o tej ochronie powiedzieć.
0: No a publiczności oczywiście nie brakuje. Sporo ludzi przychodzi zobaczyć, jak ludzie naśladują ptaki, choć my oczywiście zachęcamy do tego, żeby po prostu słuchać ich w naturze. Trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Jeszcze do dzisiaj można zgłosić się, jeżeli ktoś ma taką fantazję, żeby wziąć udział w tej jakże oryginalnej zabawie. A dzisiaj o trzecich Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków opowiada Fatima Hayatli, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Tam was też odsyłam, jeżeli szukacie więcej informacji na ten temat, ale także jeżeli szukacie informacji o ptakach. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Czwórce o poranku.
1: Dzięki wielkie.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was i ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radio.

0: Na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Wrzesień zaczyna się bez wielkiej dramy, ale też bez gwarancji pełnego słońca. Będzie około 21 stopni w Warszawie, zachmurzenie, przejaśnienia i miejscami deszcz, a wiatr momentami mocniej zawieje. Krótko mówiąc, zaczynamy klimat ubierania się warstwowo. W Krakowie, Kraków dostanie dzisiaj całkiem sympatyczne 23 stopnie, będzie trochę chmur, trochę słońca i możliwy przelotny deszcz, czyli wrzesień testuje naszą umiejętność podejmowania decyzji, brać tę kurtkę czy jednak zostawić w domu. A w Gdańsku, Gdańsk przywita jesień temperaturą około 20 stopni i sporą porcją morskiego wiatru. Możliwy również deszcz, więc Bałtyk oficjalnie przechodzi w tryb. Kawa, bluza i patrzymy na fale.
1: Autopromocja.
2: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2.

0: Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3400.

0: 12 minut po godzinie 9. Dzisiaj mamy pierwszy dzień września.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dla jednych pierwszy dzień szkoły, dla innych pierwszy dzień odliczania do kolejnych wakacji. Dla rodziców, cóż, powiedzmy sobie szczerze, pierwszy dzień nowego sezonu serialu pod tytułem Czy zdążymy na czas? Po wakacyjnym trybie wracamy do budzików, do planów lekcji, do kanapek robionych o 6:47 i dramatów pod tytułem, że nie mam się w co ubrać. A przecież jeszcze chwilę temu człowiek zastanawiał się wyłącznie nad tym, czy na plaży iść w lewo, czy w prawo. I to były nasze jedyne problemy. No ale wiecie co, nie spinajmy się. Wrzesień ma 30 dni, rok szkolny jest długi, a życie i tak napisze swój własny scenariusz. Nie wszystko musi być takie poukładane. Nie każdy zeszyt musi być podpisany. No i też powiedzmy sobie szczerze, nie każdy plan musi od razu wypalić. Na razie mamy poranek, mamy muzykę, mamy kawę, no i mamy też taką piękną, uniwersalną, polską filozofię, która mówi, jakoś to będzie. I właśnie z takim nastawieniem zaczynamy dzisiaj dzień.

0: Na zegarach godzina 9:20, a my idziemy do szkoły.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: 1 września to dobry moment, żeby spojrzeć na szkolny plecak trochę inaczej, bo choć dla większości z nas to po prostu miejsce na książki, zeszyty i absolutnie niezbędne rzeczy, z których połowy nigdy nie wyjmujemy i nigdy z nich nie skorzystamy, nie oszukujmy się, to w Japonii szkolny tornister ma zupełnie inne znaczenie. I będziemy dzisiaj mówić o takim bardzo ciekawym tornistrze, który nazywa się randoseru. Jest to japoński tornister i ten tornister przestał być wyłącznie elementem szkolnego mundurka już dawno temu. Pojawia się w japońskiej popkulturze, modzie, a nawet poza szkołą. Skąd wzięła się jego niezwykła historia? Dlaczego jeden plecak może być rodzinnym wydarzeniem i ile właściwie trzeba za niego zapłacić? O tym wszystkim opowie nam dzisiaj Natalia Naty Ishigaki, która jest w tej chwili w Japonii, gdzie jest godzina 16:21, z tego co zdążyłam policzyć. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, hajtaj.
0: No to łączymy się dzisiaj z Japonią o poranku po to, żeby porozmawiać o bardzo niezwykłym tornistrze, który nazywa się randoseru. I zacznijmy może od podstaw. Czym właściwie jest randoseru i czym różni się od zwykłego szkolnego plecaka?
2: Randoseru to jest po prostu taki tornister, który jest może bardziej taki stabilny, mocniejszy, lepiej zrobiony i jest też oczywiście mega drogi w stosunku do takich normalnych plecaków.
0: Jak daleko sięga jego historia i właściwie skąd w ogóle wziął się w japońskiej kulturze?
2: Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Moje dzieci nie za bardzo używają randoseru, bo powiem wam, że on nie jest aż tak fajny, jak się wydaje. Natomiast w japońskich mediach jest bardzo promowany. Mówi się, że on jest bardzo dobry na przykład na trzęsienia ziemi, bo można sobie przykryć nim głowę i się pod nim schować. I on podobno ratuje podczas trzęsień ziemi. Ostatnio widziałam nawet w social mediach, że ktoś twierdził, że działa jako flotation device, czyli można na nim usiąść i nie wiem, chyba po prostu płynąć jak na statku, co wydaje mi się bardzo nieprawdopodobne, bo one są bardzo ciężkie.
0: No to wydaje się on bardzo praktyczny, można go wykorzystać nie tylko do noszenia książek. Czy każde japońskie dziecko ma taki sam randoseru? Czy można wybierać spośród różnych modeli, kolorów oraz wzorów? Czy one zawsze wyglądają tak samo?
2: Tradycyjnie, dawniej wszystkie randosery były takie same i chłopcy mieli czarne, a dziewczynki miały czerwone randosery. No, w tych czasach bardzo się zmieniło i co prawda one mają takie same bryły, że tak powiem, wyglądają tak samo i mają te same rozwiązania technologiczne, ale generalnie są w bardzo różnych kolorach i mają różne wzory. Można też kupić z ulubionymi bohaterami z bajek. No ale moje dzieci wybrały sobie różowy, bo taki im się najbardziej spodobał, jak zaczynały szkołę w pierwszej klasie.
0: Czy to prawda, że w

0: zakup tego tradycyjnego randoseru angażują się dziadkowie i w ogóle dlaczego kupno tego tornistra jest dla japońskiej rodziny w sumie takim ważnym wydarzeniem?
1: Randoseru jest bardzo drogi. On kosztuje około 50 tysięcy, czasami nawet więcej. 50 tysięcy to jest taki generalny randoser. Ile to może być na złote? Musiałabym wam przeliczyć. No, ale jest to dosyć sporo pieniędzy dla japońskiej rodziny, więc jeśli ma się więcej niż jedno dziecko, a nie wiem, ja mieszkam na Okinawie i tutaj większość moich znajomych ma trójkę, czwórkę dzieci, no to może to być dosyć taki ciężki, prawda, orzech do zgryzienia, jak pokryć koszty na te randoseru dla każdego dziecka. I dlatego właśnie dziadkowi się angażują, prawda, żeby trochę pomóc tej rodzinie. Ja teraz sprawdziłam, 50 tysięcy jenów to jest 1165 zł.
0: No to grubo, jak za tornister do szkoły, ale czy można powiedzieć, że randoseru jest czymś w rodzaju takiego rodzinnego prezentu, takiego na wejście w jakąś taką szkolną dorosłość?
1: Absolutnie, no dziadkowie na pewno na to tak patrzą, prawda, bo to jednak jest coś takiego, co ma im służyć od pierwszej do szóstej klasy, bo randoseru najczęściej właśnie przez te 6 lat się nosi, a później zaczyna się gimnazjum i wtedy większość uczniów przenosi się na plecaki. Natomiast właśnie trzeba trochę wziąć pod uwagę, że dzieciom zmienia się bardzo gust podczas tych lat szkoły podstawowej, no dlatego ja nie jestem zbyt wielką fanką.
0: Dzisiaj razem z nami jest Natalia Natyi-Shigaki. Jesteśmy dzisiaj w Japonii, łączymy się z Japonią po to, żeby porozmawiać o kultowym tornistrze, który nazywa się randoseru i który jest bardzo drogi. Za chwilę do rozmowy na ten temat jeszcze powrócimy.

0: 29 minut po godzinie 9, a my dzisiaj jesteśmy jedną nogą w Japonii.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Natalia Natyishigaki dzisiaj jest razem z nami. Dzisiaj rozmawiamy o tornistrach, a konkretnie o jednym, który nazywa się randoseru. Jest no, takim tradycyjnym elementem w japońskiej rodzinie. Charakterystyczny tornister, tak tradycyjnie dla dziewczynek był czerwony, dla chłopców był czarny. I dzieci w Japonii nadal je noszą. Jest to dosyć spory wydatek. Ponad 1000 zł kosztuje taki tornister, a więc cała rodzina potrafi się na niego złożyć. Co się dzieje z randoseru po zakończeniu szkoły? Czy dzieciaki zachowują te tornistry na pamiątkę, czy po prostu gdzieś tam odkładają na dno szafy i wszyscy o nim zapominają?
2: Wydaje mi się, że większość rodzin albo odkłada właśnie na dno szafy, albo sprzedaje do second handów, bo też jest wiele rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na taki wydatek i kupują po prostu z drugiej ręki. One są, jeden z ich zalet jest to, że są bardzo dobrze wykonane. Bardzo często ręcznie wykonane, z prawdziwej skóry. W tych czasach też jest wiele z syntetycznego materiału, no ale one są bardzo dobrze wykonane, więc przetrwają wiele, że tak powiem. Więc po tych 6 latach one wyglądają w miarę dobrze, więc mogą odzyskać życie właśnie przez używanie second handów.
0: Czy dzisiaj randosero pojawia się także w japońskiej popkulturze oraz modzie? Czy ten szkolny tornister stał się też po prostu takim modnym przedmiotem i elementem popkultury?
2: Absolutnie. Właściwie to, szczerze powiedziawszy, one są bardzo modne i dlatego nie wychodzą z mody, że tak powiem. Natomiast ich prawdziwy użytek jakby dla małych dzieci, coraz więcej rodziców z naszych szkół przynajmniej, moich znajomych, odchodzi od randoseru i my też nie używamy, prawda? My używamy zwykłego plecaka, chociaż mamy jeden randoseru, które kupili nam dziadkowie i ono jest właściwie tylko do zdjęć. No bo faktycznie nie wyobrażam sobie tego zdjęcia z pierwszej klasy, prawda? Jeśli nie ma randoseru, to jednak nie ma tego samego vibe'u, prawda?
0: Czy są jeszcze jakieś inne elementy japońskiej edukacji, które bardzo różnią się od tego, jaki mamy w Polsce?
2: No tak jak teraz 1 września dzieci polskie poszły do szkoły, to moje dzieci 28 sierpnia zaczęły drugi semestr. Może to was zaciekawi, bo w Japonii rok szkolny zaczyna się w kwietniu, 1 kwietnia. Dlatego tak jak zobaczycie takie kultowe zdjęcia, że tak powiem, dzieci zaczynających rok szkolny w Japonii, to po pierwsze mają właśnie randoseru na plecach, a po drugie są otoczone sakurami, bo w kwietniu właśnie zaczyna się sezon sakurowy w Japonii. Nie oczywiście na Okinawie, bo na Okinawie kwietnią, sakury w styczniu.
0: Czy system nauczania w Japonii bardzo różni się od tego w Polsce?
2: Nie mam żadnego doświadczenia systemu nauczania w Polsce, ale z mojego doświadczenia może nie aż tak dużo, chociaż dzieci tutaj w Japonii bardzo dużo uczą się takich praktycznych rzeczy, jak po sobie posprzątać, jak zaserwować sobie obiad, jak posprzątać po sobie, jak posprzątać klasy na przykład. I mają bardzo dużo aktywności fizycznych i też zauważyłam, że tak jak u nas, no WF często się traktuje tak trochę po macoszemu, tak samo z muzyką albo z jakimś plastyka, prawda? To są takie przedmioty, które są jakby troszeczkę no ignorowane. Ważniejsze jest jednak ten polski matematyka, prawda? To w Japonii one są bardzo poważnie traktowane.
0: No to życzymy udanego drugiego semestru. Miejmy nadzieję, że pójdzie lekko twoim dzieciakom. Dziękuję bardzo za rozmowę na antenie czwórki na temat japońskiego tornistra, który nazywa się randoseru. No i życzę po prostu miłego dnia na Okinawie.
2: Bardzo dziękuję i nawzajem.
0: Natalia Natyishigaki dzisiaj była naszym gościem. Wielkie dzięki. Jest 27 minut do godziny 10.

0: 20 minut pozostało do godziny 10. Mamy dzisiaj bardzo fajny dzień.
1: Poranek czwórki.
0: Bo 1 września przypada No Rhyme or Reason Day, czyli dzień, w którym można robić rzeczy bez szczególnego powodu, logiki i co najważniejsze, konieczności ich tłumaczenia. No i trudno wyobrazić sobie lepszy dzień na takie święto niż 1 dzień września, no bo przecież wrzesień sam w sobie jest trochę bez sensu. Jeszcze wczoraj można było chodzić w klapkach o 22 i mówić, przecież są wakacje, a dzisiaj trzeba wiedzieć, która jest godzina, gdzie jest plecak, kto ma plan lekcji i dlaczego właśnie skończyła się kawa. No Rhyme or Reason Day mówi: odpuśćmy na chwilę logikę, załóżmy dwie różne skarpetki, zjedzmy lody na śniadanie, kupmy zeszyt, mimo że mamy ich w domu jeszcze 17. Włączmy muzykę o 7 rano, chociaż sąsiad najwyraźniej uważa, że cisza jest prawem człowieka. Albo po prostu wypijmy drugą kawę, mimo że ta pierwsza miała być ostatnią kawą tego dnia. No bo czasami nie trzeba mieć powodu, nie wszystko musi być produktywne, nie wszystko musi być rozsądne, wpisane w kalendarz. Czasem wystarczy, że coś nam po prostu poprawia humor. A jeżeli ktoś pyta, no ale po co? No to odpowiedź jest bardzo prosta. Nie wiem, no Rhyme or Reason Day. Nie zapominajmy, że dzisiaj mamy taki cudowny dzień i korzystajmy z tego dzisiaj na maksa.

0: 15 minut pozostało do godziny 9:00. To jeszcze przez chwilę poranek czwórki próbujemy jakoś zebrać myśli, jakoś się zorganizować. Dzisiaj mamy pierwszy dzień września, więc nie jest lekko. A co dobrego słychać dzisiaj będzie po godzinie 10:00. To będzie wiedział Bert, który jest już razem ze mną w blokach startowych. Czy wrzesień to jest dla ciebie dobry czas? Jesteś typem jesieniarza?
1: Nie lubię jesieni, przyznaję się. I dziś z bólem, idąc, prowadząc dziecko do szkoły na rozpoczęcie roku
0: w bólach to się odbywało,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Tak, w bólach się odbywało. Czy sama myśl była bólem, że jeszcze niedawno było lato, zaczynało się i już tego lata nie ma. I ten czas strasznie szybko leci. Tak. To jest taka myśl moja dzisiejsza.
0: Za chwilę Halloween, później święta.
1: Ale ma trochę... tak, tak, gram na Halloween i już wiem o tym, więc już przygotowuję się mentalnie do tego. Natomiast co dziś będzie? No dziś będzie pozytywnie. Skoro... takie myśli, to i musi być też wesoło i radośnie. 1 września będzie i disco, i Italo House, i klasyki house'owe, i dużo, dużo więcej jeszcze.
0: Będziesz grał dzisiaj Italo House?
1: Tak, Italo House, dużo pianin będzie.
0: To jest dobrze rozwijający się gatunek muzyczny?
1: Wiesz co, to jest gatunek muzyczny, który pojawił się jako odpowiedź na Italo Disco pod koniec lat 80. On był popularny w pierwszej połowie lat 90. Pod koniec lat 80. i w pierwszej połowie lat 90. Ale teraz ta moda wraca. I teraz bardzo wielu producentów tworzących muzykę house wraca do pianin. I do tego klimatu takiego lekko płynącego, może nie takiego bardzo agresywnego, jeśli chodzi o beat, ale spokojniejszego, z pianinami, bardziej nastrojowego, klimatycznego, ale tanecznego wciąż.
0: No to właśnie między innymi o tym będzie po godzinie 10:00, czwórka to słychać. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego dnia, udanego pierwszego dnia września. Słyszymy się niebawem. Kasia Dydo, trzymajcie się, cześć, miłego dnia.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Can't stop me, oh. Can't stop me.
8: Siemano, z tej strony BRK.

0: could also get lost in the sauce.
1: You can get lost. How you get lost in the sauce?
2: Minęła 10.
3: Pogoda.
2: No i początek, najcieplejsze i najzimniejsze stolice Europy. Na Półwyspie Iberyjskim, Półwysep Iberyjski zmaga się z kolejną falą upałów i właśnie tam, w stolica Hiszpanii, tam będzie najcieplej, 39 stopni może dziś być. Z kolei w Rzymie termometry pokazują około 33 stopni, w Atenach, Budapeszcie, w obu stolicach temperatura może sięgnąć 32 stopni. Najzimniej oczywiście Islandia, Reykjavik, temperatura od 10 do 12 stopni, Oslo, Norwegia, Sztokholm, Szwecja, no tam temperatury od 13 do 15 stopni. Skandynawia wkracza w jesienny klimat. Także Ryga, Łotwa, Tallinn, Estonia. Tam 15-17 stopni, a Warszawa dziś 21.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: To było bardzo przyjemne elektropopowe nagranie od holenderskiego trio Crack and Smack. Paco Versey tu się pojawił jako wokalista. Nagranie nazywało się When the Magic Comes. To propozycja z wytwórni Boogie Angst, bo tak właśnie nazywa się wytwórnia, którą prowadzi formacja Crack and Smack. Miałem przyjemność występować z jednym z członków tej grupy, Wimem, podczas sety. Gra naprawdę bardzo dobre sety DJ-skie. Dużo, dużo muzyki disco, którą ja bardzo lubię. No i pozostaniemy jeszcze przez chwilę z formacją Crack and Smack. Tym razem jednak zaśpiewa Izo Fitzroy. I to jest nowy remix, który dostałem w skróconej wersji, który dostałem dwa dni temu. Velvet Seas, tak nazywa się krążek, a za remix odpowiada Raj Gupta, znany brytyjski producent, londyński producent, który występuje pod pseudonimem Ray Meng.

Screw Screw i Gold Velvet, nagranie oparte oczywiście na samplach z muzyki disco Keep the Fire Burning. To pojawiły się małe fragmenty na Gwen McRae, na podstawie których został zbudowany ten utwór. A za chwilę włoski producent Huda Mani, bardzo lubię tego producenta, związanego z neapolitańskim kolektywem Periodica Records, to także założyciel wytwórni Biloba Records. Bardzo

ciekawa oficyna, którą prowadzi Hudamany, czyli Rafael Arcella. Kompozytor, DJ, producent, który wydał niedawno właśnie to nagranie Energia. Zresztą cała epka, na której znalazło się to nagranie, jest warta odsłuchania. Dużo nawiązań do klimatów Italo Disco pojawia się akurat w dorobku tego artysty.

Nowe nagranie Cats and Dogs i Drew Hall tu się też pojawia, nazywa się Take the Night. No to takie odejście trochę jest od takiego typowego klubowego grania polskiego duetu, chyba najbardziej popularnego, jeśli chodzi o muzykę house, najbardziej popularnego na świecie. No to jest nasza, można powiedzieć, duma, house'owa duma. I ta formacja, jeśli się posłuchacie ostatnich nagrań, trochę zmieniła styl. Zresztą panowie z Cats and Dogs o tym mówili w jednym z wywiadów i ja mam nadzieję też z nimi porozmawiać. Już tak wstępnie się umówiliśmy, że pojawią się pod koniec miesiąca właśnie w czwórce i porozmawiamy o tej zmianie stylu, ale także porozmawiamy o DJ-owaniu i różnych innych tematach. Cats and Dogs będą występowali w Warszawie, o tym też was będziemy informowali. A teraz klasyk nurtu UK Garage, można powiedzieć, choć nagranie powstało w roku 96, ukazało się w Wielkiej Brytanii w 97, powstało w Stanach Zjednoczonych. Gabriel, Roy Davis Jr. z udziałem Pevena Everetta, to jest klasyk muzyki

klubowej. Nagranie odniosło wielki sukces w Wielkiej Brytanii. Utwór powstał w Chicago i mówi się o nim, że jest to duchowy, gospelowy numer Deep House, Garage. Garage to jest taki gatunek, który pojawił się, którego nazwa wywodzi się od klubu Paradise Garage. To jest klub, który działał od końca lat 70. do roku 87, jak dobrze pamiętam, w Nowym Jorku. No, rezydentem tego klubu był Larry Levin. No i właśnie od tego klubu wzięła się nazwa Garage. Garage, czyli od stylu, który reprezentował Larry Levin, najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych DJ-ów w historii DJ-owania. On grał bardzo dużo nagrań, które nawiązywał, które były bardzo wokalne, które nawiązywały do soulowych wokali. Nawet jeżeli to były nagrania disco, to one zawierały bardzo dużo wokali. No i stąd się wzięła nazwa Garage. Od tych wszystkich różnych wokalnych utworów US Garage potem zaczęto mówić, żeby odróżnić od brytyjskiej odmiany UK Garage, która jest zupełnie innym brzmieniem, ale też zawiera jeden taki łącznik, mianowicie te właśnie wokale, które są do siebie dość podobne. Wokale nawiązujące i trochę też do nurtu gospel. I właśnie to nagranie nawiązuje do gospel i deep house'u, a w Wielkiej Brytanii stało się fundamentem gatunku UK Garage, czy też nawet Speed Garage. Tu dużo ciekawych tematów, o których jeszcze pewnie kiedyś będę mówił. Posłuchajmy. Roy Davis Jr., Pevin Everett i nagranie Gabriel. I to jest Live Garage Mix. Najsłynniejszy mix tego, z tego całego wydawnictwa, bo jest kilka różnych remixów.

To nagranie ukazało się w roku 91 i to był taki pomysł Prince'a. Get Off, tak nazywało się to nagranie. Tu akurat w edicie Random House Project. To był taki pomysł Prince'a, że na swoje 34 urodziny wyda właśnie promocyjną 12-calową płytę, 1500 egzemplarzy tego nagrania. No i okazało się, że DJ-e radiowi, nie tylko radiowi, no zaczęli, oszaleli wręcz, jak usłyszeli to nagranie. Każdy chciał mieć ten egzemplarz, więc wytwórnia Warner przekonała wtedy Prince'a do tego, żeby stworzyć z tego utworu singiel. No i to był wielki hit. Rok 91, no ale też duży skandal. Tu pojawia się takie zdanie 23 positions and one night stand, które było odniesieniem przez... rozgłośnie radiowe uznały, że jest to odniesienie do seksu, no i w związku z tym wahały się z emisją, zwłaszcza w pasmach dziennych, no co oczywiście napędzało wielką popularność w klubach, no a poza tym Prince pojawił się podczas gali MTV w roku 91 i założył spodnie bez pośladków i to był wielki skandal, no to ogromny skandal, jedna chyba z najbardziej skandalizujących sytuacji w historii, w sumie to nie wiem, czy jeszcze istnieje ta MTV w tej formie. Już nie istnieje w tej formie. W historii MTV, telewizji muzycznej. Wtedy, wówczas bardzo popularnej. Teraz nagranie Nicolasa Kotowicza, które nawiązuje trochę do klimatów balearyckich, ale też i do muzyki house i elektroniki. El Ritmo nazywa się ta kompozycja.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: No dobrze, teraz najzimniejsze i najcieplejsze miejsca na świecie. Na półkuli północnej kończy się lato, na południowej kończy się zima. Najcieplej, najwyższe temperatury koncentrują się w pasie pustynnym Bliskiego Wschodu, w Ameryce Północnej, Dolina Śmierci, w Stanach Zjednoczonych, pustynia Lud w Iranie. Tam temperatura dziś sięgnie 45-48 stopni. Kuwait, Basra, to Basra jest w Iraku, to temperatury od 43-46, w Mekce w Arabii Saudyjskiej 42 stopnia. Najzimniej jest na Antarktydzie. Stacja Concordia, tam temperatura wskazuje od minus 65 do minus 75 stopni, tam panuje środek nocy polarnej, więc różnica temperatur między najcieplejszym a najzimniejszym zamieszkanym lub badanym punktem na Ziemi wynosi dziś ponad 120 stopni.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Speak i Jamie Rosso, brytyjski producent, DJ Selector, który nagrywa na popularnej wytwórni Domino, wytwórni, która specjalizuje się w klimatach alternatywnych. Jest rezydentem kolektywu Social Record Society. Specjalizuje się w muzyce na pograniczu house'u, balearic, dubu, soul'u. Porównuje się go klimatem, jego twórczość do Karibu czy Daphne. Bardzo ciekawa epka, do której na pewno będę wracał, a teraz nagranie, które można określić mianem mashupu. No, mashup to jest połączenie kilku utworów w jednym, co najmniej dwóch w jeden. I te mashupy to taki gatunek, który był bardzo popularny pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Mashupy zdobyły dużą popularność między innymi za sprawą chociażby kompilacji formacji Too Many DJs, As Heard on Radio Soul Wax Part 3. To jest jedna z najsłynniejszych mashupowych płyt, ale także za sprawą Richarda X, który występował pod szyldem Girls on the Top i w 2001 roku wydał takie nagranie, które łączyło w sobie zarówno utwór Kraftwerk Numbers i Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody. I on stworzył w 2001 roku pod szyldem Girls on the Top właśnie ten mashup, który dodatkowo teraz zedytował i jeszcze rozwinął niejaki Zach Witness, czyli producent z Baltimore. Posłuchajmy tego nagrania.

0: klasycznie o tej porze.
1: O tym nagraniu, które pojawi się za chwilę, Madonna, królowa popu, w wywiadzie dla magazynu Mixmag powiedziała, że jest to jej ulubiona płyta do słuchania w domu, co zaskoczyło samego artysta. A samym artystą jest Mr. Scruff, czyli Brytyjczyk Andrew Carty, który wydał ten utwór nakładem popularnej wytwórni, brytyjskiej wytwórni Ninja Tune. To jest to rok 99. Nagranie nazywa się Get a Move On i pochodzi to nagranie z płyty Keep It Unreal. Bardzo dobry krążek. No, rok 99 to był bardzo udany rok dla muzyki tanecznej. Nagranie, jak w przypadku większości nagrań z roku 99, opiera się na samplach Bert Lement In Memory of Charlie Parker. To nagranie, muzyka

awangardowego muzyka jazzowego, Moondoga, to nagranie z roku 69. Pojawia się wokal, wokal od T-Bone Walkera, Hypin' Woman Blues, nagranie z roku 49. Uwaga. Dodatkowo fragmenty z Rubber Legs Williamsa, That's the Blues, i to z kolei nagranie z roku 46. To dowód, że można samplować tak stare nagranie i można to zrobić w bardzo dobry sposób. No, są tu też instrumenty dodane, bo pojawia się sekcja basowa, która nie jest samplowana, a którą została zagrana na żywo przez kontrabasistę Sneakiego, związanego z projektem Finger Think. No i to nagranie odniosło ogromny sukces. Ja miałem okazję poznać Mistera Scruffa, bo w roku 2006 miałem taką przygodę, jednorazową przygodę, że byłem stage managerem na jednej ze scen podczas takiego dużego wydarzenia, które odbywało się w Warszawie. No i na tym wydarzeniu właśnie występowała po raz jedyny chyba w Polsce formacja Daft Punk. Ja z kolei miałem taką małą scenkę, gdzie pojawił się między innymi Mr. Scruff. I tam wtedy miałem okazję go posłuchać i miałem go okazję poznać. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Już teraz to nagranie z roku 99. Mr. Scruff i Get a Move On.

Mr. Scruff i Get a Move On, klasyk z roku 99, w dużej mierze oparty na samplach. A teraz bardzo ciekawa informacja, chwytajcie już telefony w rękę. Otóż mamy jedną podwójną wejściówkę dla naszego słuchacza na imprezę, na której wystąpi Dizzy Rascal. Otóż w klubie Niebo w Warszawie 11 października wystąpi ten właśnie artysta. Jedna podwójna wejściówka 226452100. Dzwońcie i wygrywajcie, a ja też zapraszam do odsłuchania w najbliższą niedzielę setu Narazki w niedzielę 6 września w paśmie muzycznym o godzinie 22. Ten właśnie artysta pojawi się ze swoim setem, który został nagrany do audycji 12 cali na godzinę. Ja też zachęcam do odsłuchania zeznań świadka klubowego. W zeznaniach rozmawiamy na temat tworzenia muzyki, w tym wypadku na temat tworzenia muzyki z marokańskimi muzykami. Otóż Narazka właśnie wyda

A je epkę z remiksami zawierające właśnie te produkcje z marokańskimi muzykami, przerobione przez różnych polskich producentów, także bądźcie czujni, sprawdzajcie jego dorobek, a także słuchajcie setu w niedzielę w paśmie muzycznej po 22:00 na Raska z 12 cali na godzinę. A teraz Frankie Knuckles i Adiba i nagranie What Am I Missing? To nagranie ojca muzyki house.

0: Dobre soulflowe nagranie od nieżyjącego już ojca muzyki house, Frankie Knucklesa i Adivy. What Am I Missing? Tak nazywała się ta kompozycja. Ukazała się z kilkoma innymi starymi nagraniami na nowym wydawnictwie, także dostępna jest na winylu. A teraz...
1: Imprezowy latarnik.
0: Zastanawiałem się, co polecić imprezowo. No polecę wytwórnię, z którą jestem związany, którą bardzo lubię. Wytwórnia nazywa się The Very Polish Cutouts. Ci, którzy interesują się polskimi editami, na pewno te wytwórnie znają. Otóż w najbliższy piątek o 22 zacznie się impreza na Kaskadzie. To jest taka barka, popularna barka na Wiśle. Zacznie się impreza, na której wystąpi Marek Sierocki. Otóż Marek Sierocki pojawi się razem z moimi kolegami z wytwórni The Very Polish Cutouts, Beastim i Zambonem. Zambon to szef tej wytwórni. No i tu Marek Sierocki podobno na warsztat ma wziąć nagrania z katalogu wytwórni The Very Polish Cutouts. Ma grać właśnie utwory z tej oficyny. No ja jestem bardzo ciekawy tego wydarzenia. To już druga odsłona tego wydarzenia, która odbywa się na Kaskadzie. A jeśli chodzi o wytwórnię The Very Polish Cutouts, to cały czas coś się dzieje. Nie będę zdradzał tu jakichś wielkich tajemnic, ale mogę powiedzieć, że na pewno ukaże się nowa kompilacja z editami, także to jest dobra, to jest miła niespodzianka, ale kiedy to powiedzieć nie mogę, bo w sumie to sam nie wiem. Kaskada, najbliższy piątek, 22, Warszawa, Marek Sierocki kontra The Very Polish Cutouts w składzie Zambon i Beastie. A teraz posłuchajmy nagrania właśnie jednego z członków tej oficyny, jednego z nagrywających artystów dla tej oficyny, Duna. To będzie nagranie Bem i Bem, niewydane zresztą przez The Very Polish Cutouts, a może zostanie wkrótce wydane, tego nie powiem. Podaruj mi trochę słońca, jeden z moich ulubionych utworów z katalogu polskiej muzyki rozrywkowej. Już teraz posłuchajmy.

Premium, podaruj mi trochę słońca tu w edicie Duna Wrocławskiego. DJ-a, producenta, którego także można było usłyszeć w zeznaniach świadka klubowego, mówił właśnie o tym nagraniu, jak tworzył to nagranie, gdy nie było łatwa sztuka. A teraz Glenn Underground i Conquistador, kompozycja z roku 2000, klasyk chicagowskiego deep house'u. Tu także oczywiście oparty na samplach z jazzowej formacji The Jeff Lorber Fusion. Nagranie nazywało się Soft Space, ukazało się w roku 78. No i właśnie w tamtym okresie bardzo dużo, jak już mówiłem, sięgano po sample z jazzu, czy też z muzyki disco, a nawet i bluesa. Posłuchajmy.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety.

0: Lety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid.
6: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Minęła godzina... No właśnie, minęła godzina 12.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić. Miejscami burze, zwłaszcza w północnej, wschodniej części Polski, ale również mogą wystąpić na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 25 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, 25 stopni.

0: będzie w Rzeszowie. W Warszawie dziś 21, a w nocy spodziewany jest spadek temperatury do 13 stopni, co przyniesie zauważalne ochłodzenie, a warunki biometeo, no też warunki będą w miarę neutralne, z korzyścią dla aktywności na świeżym powietrzu, brak upałów i umiarkowana wilgotność na pewno posłuży aktywnościom fizycznym na świeżym powietrzu.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
10: Za każdy dzień!
5: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: To był Elado, pochodzący z Tel Awiwu, producent i DJ, który wydaje m.in. nakładem wytwórni Razor and Tape, nowojorska wytwórnia z editami, nie tylko z muzyką disco, ale także chociażby Running Back Gerda Janssona, czy też Permanent Vacation. Eld Ayo nazywała się ta kompozycja, a teraz K. Alexi Shelby, no to jest legenda muzyki house. El Chocolate, tak się nazywa ta kompozycja, którą usłyszymy za chwilę. K. Alexi Shelby, znany jako Club MCM, Risk Free, Beat Junkies. Wydaje od początku lat 90. Od roku 87 dokładnie, nie, końcówki lat 80. Wtedy się ukazał utwór Risk Free. Jest to artysta, który zaczynał jako już dwunastolatek, jako DJ. To jako dwunastolatek bywał w klubach Warehouse oraz Music Box. To dwa bardzo znane kluby z Chicago. Od tego zaczęła się muzyka house, od klubu Warehouse, od tej nazwy Warehouse. House wziął swój początek tam. Grywał Frankie Knuckles w Warehouse, a w Music Box grywał inny znany DJ, Ron Hardin. I on tam się gdzieś próbował przechodzić przez bramkę i się udawało zazwyczaj. Jako dwunastolatek już bywał na tych imprezach. Tam się zaraził muzyką house, którą zaczął produkować i ten przełom nastąpił w latach 90., choć jak mówiłem, pod koniec lat 80. ukazał się jego utwór pod szyldem Risk Free. Dziś to bardzo uznany producent, jedna z legend, można powiedzieć, muzyki house, czy też Chicago House. Posłuchajmy tego nagrania.

0: czwórka. To słychać.
1: Całkiem niedawno u chłopaków z sąsiedztwa, czyli Adama Smolarka i Dylema, pojawił się projekt Zima Stulecia. Ale posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
2: Zima Stulecia i epka 36,6, no to jest po pierwsze trochę inny koncept. Przeszliście na temperatury dodatnie, zacznijmy może od tego. Po drugie, gdy rozmawialiśmy parę lat temu, no to wtedy był to wątek biograficzny, jakby nie patrzeć, przy debiutanckim albumie Zimy Stulecia. A teraz?
3: Teraz cielski motyw, bo 36,6 to jest temperatura ciała. No i tak się złożyło, że materiał powstał podczas koncertu w klubie techno wrocławskim, który nazywa się Ciało. Tam zagraliśmy nasze regularne kompozycje z albumu Minus 30, ale one wymykały się spod kontroli jedna za drugą i powstawały nowe utwory. Na szczęście był włączony tak zwany rec. No i udało się wyłuskać z tego zupełnie nową muzykę.
4: Znaczy, zmieniliśmy też koncept trochę koncertowy. Gramy oczywiście numery z płyty na każdym koncercie, ale pozwalamy sobie też trochę odpływać i improwizować tu i teraz. No i tak się wtedy stało w klubie Ciało. Nagraliśmy to, przesłuchaliśmy tego i Sebol powiedział, to chyba trzeba wydać, bo to dobre kompozycje powstały, dobry lot. I tak się stało.
3: I przekorny właśnie koncept, tak. Że właśnie temperatura ciała 36,6, zdrowy człowiek, ale z biegiem tej epki temperatura rośnie, no i dochodzi do naprawdę sporego rozgrzania.
1: To był projekt Zima Stulecia, z którym rozmawiali panowie z chłopaki z sąsiedztwa, czyli Adam Smolarek i Del M. A teraz wracamy do muzyki house, a w zasadzie do muzyki deep house. Projekt 45th i Don't Tell.

white, red, or blue.

0: Štvorka poleca. Poleca.
1: Za nami nagranie DFX, Vogue With Me, a teraz dowiecie się na temat tego, co jest hymnem milenialsów, i o to zapytał w swojej sądzie Kuba Jamrozek.
2: Tego hymnu milenialsów szukałem też chociażby na ulicy.
3: Nawet Lady Punk bym powiedziała.
4: Ale to elektryczne gitary? Tak, bo tak.
5: Świetna propozycja, tak? O, Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary.
4: O, tak. I w sumie szczerze, Kuba Sienkiewicza bardziej skojarzę z tego, że jest tatą
5: Kwiatuje Błoni.
4: Tak, zgadza się.
3: Mi to się kojarzy z moim tatą bardziej, nie wiem, Jolka, Jolka, pamiętasz, ale to chyba nie milenialsi.
5: To chyba jeszcze wcześniejsze pokolenie.
3: No właśnie.
5: Piosenka, która mogłaby być hymnem milenialsów.
4: A to jaki przedział wiekowy?
5: No, przedział wiekowy 8196.
4: Ja chyba jestem za młody, żeby wiedzieć. Wczoraj słuchałem Włajarz.
5: Włajarz.
4: Moja mama bardzo lubi, nie wiem, czy ona się zalicza do milenialsów, chyba już, jeszcze nie, ale to chyba z 89.
5: Więc no to milenialsi znają.
1: No bardzo ciekawy wybór. To był Kuba Jamrozek, który zapytał o hymn milenialsów. Bardzo ciekawe odpowiedzi. A teraz hymn dla tych, którzy lubią afrykańskie klimaty, nawiązujące do Afrohausu, ale w tym dobrym wydaniu. Ebo Taylor i I Niam Niam i w wersji Henryka Schwarza.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Za nami Ebo Taylor i I Niam Nam A Mensuro. Tak nazywał się ten utwór w remiksie Henryka Schwarza. To niemiecki producent, bardzo dobry producent i bardzo dobry DJ. W ubiegłym roku, jak dobrze, w ubiegłym roku, tak, występował na festiwalu Carbon Silesia. To jest impreza, nad którą my czwórka mamy patronat. A co do dżingla, który przed chwilą się pojawił. No właśnie. W każdy piątek od godziny 18 do 20 na naszej antenie pojawia się audycja Gramy, co chcecie. No i właśnie w tej audycji pojawiają się utwory, które sami wybierzecie. Wysyłajcie wasze propozycje na nasz czwórkowy Instagram, a także na nasz czwórkowy mail. Piosenki, które wybierzecie, mogą pojawić się wówczas na antenie. W najbliższy piątek audycję poprowadzi Damian Sikorski. A za chwilę kompozycja, house'owa kompozycja, która była wielkim hitem paręnaście lat temu, Gramophone Eddie i Why Don't You. No, bardzo ciekawy utwór, grany przez bardzo wielu house'owych DJ-ów i nie tylko house'owych. To jeszcze do końca tej godziny, do końca audycji, ale pojawi się też Bonobo. Talk to Me z Nicole Miglis. To nowa propozycja od tego producenta. Producenta, który zagrał ostatnio bardzo ciekawy house'owy set. Jest on dostępny w sieci. To był set nagrany w ramach projektu, jak dobrze pamiętam, projektu pisma Mix Mag. No i tu duże zaskoczenie dla tych, którzy znają twórczość i znają twórczość producencką Bonobo, ale też znają twórczość DJ-ską Bonobo. Ja nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. Dziękuję za dziś. A po godzinie 13 pojawi się Kamil Jasiński, który na pewno bardzo dobrze was ubawi. Dzięki!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od Was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: I minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Zaczęła się szkoła, ale lato się jeszcze nie skończyło. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu na południu kraju, na Śląsku i na ziemi kieleckiej. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm, ale będzie stosunkowo ciepło. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 25 stopni na południowym wschodzie kraju. Do tego słaby wiatr, umiarkowany nad morzem, dość silny.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności.

0: Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21:00. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7 symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus, ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Po reklamie.
7: Tak jak

0: mieście krzyk. My ukryty w mieście krzyk. My ukryty w mieście krzyk. My.
1: Południowa z Kamilem Jasieńskim.
2: 11 minut po godzinie 13 PZ. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Witaj szkoło, ukryty w mieście krzyk. No tak, rzeczywiście. Powroty do rzeczywistości po wakacjach bywają trudne, no ale mam nadzieję, że dzisiaj właściwie to gładko wszystko wam idzie. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem, także mam nadzieję, że gładkie będzie dzisiaj zgadywanie, konkursy i nagrody i czwórkowe gadżety do zgarnięcia przez najbliższe 3 godziny. No i wybierzemy się również do lasu, zajmiemy się bushcraftem, sobie połazimy po dziczy i ekspert w tej dziedzinie nam o tym wszystkim opowie, jak się przygotować, co ze sobą zabrać, no i jak się w lesie zachowywać, także w lesie dzisiaj też będziemy. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasieński, jesteśmy razem do 16:00.

0: Już mamy 17 minut po godzinie 13. No, powroty z wakacji mogą być stresujące, szczególnie jeżeli wraca się samolotem, a ktoś boi się latać. No i na pewno stresował się bardzo powrotem pewien mieszkaniec Mławy. Otóż 42-latek wracał samolotem z Egiptu do Gdańska. No i tak był zestresowany, że postanowił zapalić sobie papierosa. A co? Chociaż nie można, zdawał sobie z tego sprawę. Gdzie zapalił? No oczywiście w toalecie, bo myślał, że nikt z załogi się nie kapnie. No ale no, okazało się, że wszyscy jednak się kapnęli. Służby graniczne od razu zostały poinformowane. No i kiedy tylko samolot wylądował, służby graniczne przejęły mężczyznę, no i ukarały go mandatem w wysokości 500 zł. No i łącznie, jeśli chodzi o tego typu wykroczenia, to służby graniczne na lotnisku w Gdańsku już przeprowadziły w tym roku 54 interwencje wobec 58 osób i łącznie przyznali mandatów za 14 tysięcy złotych. No więc teraz można sobie przeliczyć, ile będzie za to paczek papierosów.
1: To jest Popołudniówa w czwórce. Nowość na playliście.

to Koshin i Haiju, 25 minut po godzinie 13. Teraz zmieniamy muzyczne klimaty, ponieważ już teraz pojawia się muzyczna zagadka. Pewien utwór najpierw został przyspieszony, później zwolniony i wy musicie odgadnąć, co to jest za kawałek. A do zgarnięcia są czwórkowe klapki Kubota. To jest to powakacyjne czyszczenie magazynów. Ostatnie rozmiary nam zostały i mogą powędrować prosto z naszego studia na wasze stópki. 226452100, numer do studia czwórki. Czekam na wasze telefony, tylko musicie odgadnąć, co to za kawałek. No dzisiaj chyba łatwiejsza zagadka niż wczoraj. 226452100. Jeżeli macie pomysł, co to jest za utwór, co to za piosenka, jaki zespół odpowiada za to dzieło, to dzwońcie do naszego studia. 226452100.

0: To Stormzy, 24 hours, 29 minut po godzinie 13, natomiast my szukamy innego utworu. Łukasz jest razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Łukasz, jak tam rozpoczęcie roku?
1: Znakomicie.
0: Tak? Jak nastawienie?
1: Odbyło się.
0: Odbyło się, udało się wszystko, tak? Wiedziałeś na którą godzinę?
1: Nie, wiedziałem. Starłem na czas, dzieci zawiezione.
0: To najważniejsze. Łukaszu, tak teraz słuchamy twojego pomysłu. Co to za utwór?
1: To brzmiało jak Rolling Limp Bizkit.
0: Niestety nie. Dzięki bardzo.
1: Pierwsza lufa w tym roku szkolnym.
0: To tylko nieprzygotowanie. Albo minus co najwyżej, więc spoko. Tak źle nie zaczynamy. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki, na razie, hej. No i mamy Dawida na linii. Dzień dobry, Dawidzie.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Witamy i słuchamy.
2: Moim zdaniem, a raczej naszym zdaniem, był to Michael Jackson, Beat It.
0: Nie, to też nie to, to nie też wiem. Nie to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was, na razie. Udanego roku szkolnego. 226452100, numer do naszego studia. No to słuchamy drugiej podpowiedzi.

Jakiego utworu dzisiaj szukamy i jaka piosenka została teraz spowolniona? 226452100, numer do naszego studia. Przypominam, czwórkowe klapki Kubota do zgarnięcia.

0: 27 minut pozostało już tylko do godziny 14. Słuchajcie, czwórki popołudniowy. Adam jest razem z nami. Dzień dobry, Adamie.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam u kolegi dzisiaj dzień mija?
1: Pracy. Słuchając czwórki.
0: No to dzień jak co dzień, tak powinno być, to chcę słyszeć. Adamie, słuchamy twojej propozycji. Jaki kawałek został najpierw przyspieszony, później zwolniony?
1: To jest zespół Pink Floyd i utwór Another Brick in the Wall.
0: Tak, to jest ten kawałek, brawo, brawo, brawo, brawo. No jaki inny utwór mógłby dzisiaj być w zagadce, skoro mamy początek roku szkolnego, prawda?
1: Tak jest,
0: no właśnie.
1: Idealny.
0: Tutaj nic nie dzieje się przypadkowo, elementy układanki do siebie zaczęły pasować, no i czwórkowe klapki Kubota są już twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Tylko żeby w szkole ci nikt nie ukradł, więc wiesz, trzeba w szafce zamykać, nie zostawiać w worku. Trzymaj się, Adamie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam cię i ze specjalną dedykacją dla ciebie już teraz Pink Floyd w czwórce.

To oczywiście Pink Floyd, Another Brick in the Wall z okazji dzisiejszego dnia, czyli pierwszego dnia szkoły, ale już teraz powracamy do naszej czwórkowej playlisty Brodka i Monika.

0: Chase me.
1: 16 minut pozostało do godziny 14. Co prawda rozpoczął się dopiero rok szkolny, ale my w czwórce przewrotnie myślimy już o tym, jak będziemy spędzać Sylwestra, być może w Holandii. Otóż Holendrzy po raz pierwszy będą świętować Sylwestra bez fajerwerków. Od miesiąca obowiązuje zakaz ich sprzedawania, kupowania i posiadania i wszelkie zapasy można, uwaga, za darmo i bez płacenia grzywny oddać, do czego zachęca rządowa kampania Oddaj i uniknij mandatu.
2: Specjalny żółto-srebrny autobus, który będzie zbierał przyniesione przez mieszkańców sztuczne ognie, rusza w trasę po miastach i miasteczkach. Wjedzie ona z południa na północ. Daty i lokalizacje podane są na specjalnej stronie internetowej. Obok nich prośba o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przewożenia fajerwerków, zwłaszcza komunikacją publiczną. Do 9 października Holendrzy mogą oddać swoje zapasy za darmo i bez mandatów. Rząd wprowadził zakaz pod naciskiem policji, służb medycznych i obrońców praw zwierząt. Nie każdemu się to jednak podoba. Szkoda, to nasza tradycja. Mała grupa psuje nam zabawę. Myślę, że zakaz jest niepotrzebny. To tylko fajna impreza. Holendrzy w zeszłym roku na sylwestrowe fajerwerki wydali 130 milionów euro. Dwie osoby zmarły, a ponad 1200 odniosło obrażenia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Ciekawe, na co teraz wydadzą te 130 milionów euro. Najważniejsze, żeby kierowca wożący te fajerwerki, żeby się nie zestresował i nie zapalił papierosa, jak w tym samolocie, o którym dzisiaj była mowa.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Autopromocja.
3: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
4: Cześć Kuba, witam serdecznie.
5: Witam was serdecznie, chłopaki.
3: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
6: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
3: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
4: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
3: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
4: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
3: A mój numer chyba znać. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Tutaj! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Do końca dnia powinno być stosunkowo pogodnie, ale także czeka nas całkiem ciepła noc. Na północy w centrum zachmurzenie okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Nad morzem możliwe są burze, natomiast prognozowana wysokość opadów na Pomorzu i w rejonie Elbląga, a także Zatoki Gdańskiej z sumą opadów do 10 mm. Temperatura minimalna przeważnie od 10 do 13 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, miejscami 7-8, najcieplej na wybrzeżu 15-16 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: na mediaexpert.pl.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Takie

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 14, druga godzina popołudniowy przed nami i przed nami zgadywanki i pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia. Już za moment podam kategorię, no być może związana jednak będzie trochę z 1 września. Do godziny 16 jesteśmy razem, kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasieński.

0: say. All right. Who's hungry?
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: No i tanecznym krokiem dopływamy do naszego konkursu, do naszej zgadywanki. Mamy już 17 minut po godzinie 14. Oczywiście Chemical Brothers za nami i Salmon Dance. I przypominam też, że playlistę znajdziecie na naszej stronie czwórka.online. No skoro mamy dzisiaj pierwszy dzień września, no to nie może być innej kategorii jak szkoła. 226 4521 00. Czwórkowe gadżety dzisiaj są

do zgarnięcia, a wśród nich między innymi czapka z daszkiem. A co, proszę bardzo, też nowa kolekcja wjechała na magazyn 226452100. No i tradycyjnie pierwsza dzwoniąca osoba może zadać dwa pytania, później jeden strzał, a później jeden telefon, jedno pytanie i jeden strzał. Kategoria szkoła 226452100, numer do naszego studia i pakiet gadżetów do zgarnięcia.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut po godzinie 14. Myślę o tym, że Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, Kamilu.
2: Cześć, Kamilu.
1: Jak tam u ciebie dzisiaj, wtoreczek?
2: No, ja do szkoły dzisiaj nie poszedłem.
1: Nie poszedłeś? No, a brzmisz jeszcze na młodego człowieka, no to znaczy, że dobrze się trzymasz, gratuluję ci tego. Kamilu, no to jak spędzasz pierwszy dzień szkoły, skoro nie idziesz do szkoły?
2: No nie, no niestety w pracy.
1: No niestety, a wolałbyś być w szkole, prawda? Każdy chyba.
2: Chyba teraz już tak, jestem w takim wieku, że wolałbym być w szkole.
1: No dobrze, ale chyba już tego nie zmienimy, chyba że uniwersytet trzeciego wieku, ale dobrze. Zanim do tego jeszcze dojdziemy, jeszcze trochę pewnie czasu ci zostało. Kamilu, słuchamy twoich dwóch pytań, dzwonisz jako pierwszy.
2: Dobra, powiedz mi, czy to jest osoba związana ze szkołą?
1: No tak.
2: Czy ta osoba pełni funkcję nauczycielską w szkole?
1: Nie.
2: Czy administracyjną?
1: Ja nie. Mogę tylko odpowiadać tak lub nie, więc nie. Nie nauczycielska. Dobra. Osoba.
2: To strzelam.
1: Dawaj.
2: To jest woźna.
1: Nie, to nie jest, a z jaką radością. Dobrze wspominasz na pewno wszystkie panie woźne. Ale nie, to nie jest woźna. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie.
2: Jeszcze muszę pozdrowić moją Dobra. Kobietę, która jest nauczycielką. Kasiu, pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiamy Kasię, nauczycielkę. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Hej, hej.
2: Cześć.
1: 226452100. Numer do naszego studia i dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Mateusz jest teraz razem z nami. Dzień dobry, Mateuszu.
3: No witaj, Kamilu.
1: No witam, jak tam u ciebie pierwszy dzień szkoły?

0: Pięknie, można powiedzieć, bo akurat urodziłem się 1 września.
1: O, wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego. Trapa, parapa. No.
1: No to jak świętujesz dzisiaj urodzinki?
0: Oj nie, no to tak, że córki, żona poszła z córkami na rozpoczęcie roku i teraz zaraz idą tam na drugie, na popołudniowe, gdzieś tam do drugiej szkoły, także pancio sobie siedzi, po prostu nic nie robi.
1: Dobrze, no to też jest fajna forma spędzania wolnego czasu urodzinowa. Słuchamy, tak. Słuchamy pytania.
0: Trochę mnie zbił tam kurczę Kamil, bo już wiesz, ja to chciałem pojechać z klasyka, przedmiot najmniej przyszedłem w szkole, ale to niestety nie to, nie? I ta osoba, czy wiesz co, czy ona, kurczę. Trochę mnie zbił. Czy ona pracuje na zewnątrz szkoły?
1: Nie.
0: Czy jest to dyrektor?
1: Nie, to nie jest dyrektor.
0: No,
1: dyrektor czasami, sobie wyjdzie też ze szkoły, ale nie. To nie jest dyrektor, nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie.
0: Hej,
1: 226452100, numer do naszego studia. I teraz razem z nami jest Patrycja. Dzień dobry, Patrycjo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
2: Czy to jest uczony?
1: Nie.
2: Woźny.
1: Był już woźny, to nie jest on. Pozdrawiam cieplutko, na razie. Hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i już teraz razem z nami jest Łukasz. Dzień dobry, Łukaszu.
3: No, powitać, Kamilę.
1: Powitamy. I jak tam u ciebie dzisiaj?
3: A dobrze. Jakoś nie byłem, w pracy jestem, więc jakoś leci.
1: Jakoś leci, no dobrze. Słuchamy pytania.
3: Czy ta pani, znaczy tam pani, czy ta osoba, czy ta związana z tą pracą administracyjną pracuje za piórkiem?
1: Nie.
3: A to będzie konserwator.
1: Nie, to nie jest konserwator. Niestety nie. Okay. Pozdrawiam, na razie. Hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. Jeszcze mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć. Słuchamy twojego pytania.
4: Ja mam pytanie, czy to jest uczeń? Jakaś nazwa na ucznia?
1: Nie.
4: Dobra, to strzelę pan Stopek.
1: Pan Stop... Ten, który na przejściu stoi, tak?
4: Tak.
1: Nie. To nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Hej, 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria szkoła i wiemy, że szukamy jakiejś osoby. Tylko kto to może być? 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Dzisiejsza kategoria to szkoła, czwórkowe gadżety do zgarnięcia i Dorota jest razem z nami. Dzień dobry, Doroto.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak tam pierwszy dzień szkoły u ciebie?
2: Dziękuję. Jedna córka do drugiej klasy, druga do siódmej, tak wy.
1: Dajesz radę.
2: Ciężki rok się zapowiada.
1: No tak. Dobrze, dobrze. Bądźmy dobrej myśli. Doroto, słuchamy tak. Pytania.
2: Czy ta osoba pomaga uczniom?
1: W pewien sposób tak.
2: Bo mam dwie osoby na myśli.
1: No, próbujemy.
2: Pani psycholog.
1: Nie, to nie jest pani psycholog. Dzięki bardzo, Doroto. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję,
1: na razie.
2: Pozdrawiam. Hej, hej.
1: I mamy Filipa na linii. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak tam samopoczucie u kolegi?
3: A bardzo dobrze. A u pana?
1: No powiedzmy, jakoś leci. Jakoś to leci. Dobra. Już zaraz koniec audycyjki, proszę bardzo, i do domu. Filipie, słuchamy twojego pytania.
3: Czy ta osoba ma bezpośredni kontakt z uczniami?
1: Tak.
3: Tak.
1: Tak.
3: Czy to jest pani kucharka?
1: Nie, to nie jest pani kucharka. Nie. Trzymaj się. Na razie. Pozdrówki. Hej, hej. No i dodzwonił się do nas Łukasz. Dzień dobry.
4: No witam ponownie.
1: Ponownie słuchamy.
4: Czy żywienie tam było wszystkim, tak? Dobrze pamiętam?
1: Pani kucharka przed chwilą była.
4: Pani kucharka. A to może, czy to jest osoba, która planuje żywienie w szkole?
1: Nie.
4: Nie, mówię, co ty byś tam dzisiaj wymyślił?
1: No co ja mogę, no nic takiego skomplikowanego.
4: Nic skomplikowanego. Będzie bibliotekarka.
1: Nie, też nie. Pozdrawiam serdecznie.
4: No, pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego na razie. No i teraz razem z nami jest Sebastian. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Sebastianie, słuchamy.
5: Powiedz mi, czy atrybutem tej osoby są klucze?
1: Nie.
5: To pani sprzątaczka?
1: Nie. To, a pani sprzątaczka chyba ma trochę tych kluczy, ale nie, to nie jest ona. Pozdrawiam, na razie, trzymaj się.
5: Dzięki, hej, hej. Na razie.
1: Dobra, teraz mamy Bartka. Dzień dobry, Bartku.
6: Cześć, witam.
1: Cześć, słuchamy twojego pytania.
6: Od razu strzelam,
1: dawaj.
6: Od razu strzelam.
1: Dawaj, dawaj.
6: Piguła.
1: Nie, to nie jest piguła, nie. Dobre, dobre, trzymaj się. Ajajaj, trzymaj się na razie. Muszę do piguły, dobra. I Mateusza teraz mamy na linii, dzień dobry.
7: Okej, czy ta osoba ma kontakt z książkami?
1: Nie. Znaczy może ma, no w wolnym czasie, ale tak. Atrybutem nie jest książka.
7: W takim razie to będzie pani sztabniarka.
1: Nie. Trzymaj się, pozdrówki na razie. No i jeszcze mamy Marcina. Halo, halo.
8: Halo.
1: Dzień dobry, Marcinie. Słuchamy.
8: No ja też stawiałem na to, co tam było poprzednio, ale się nie udało.
1: No.
8: Ale czy to jest osoba, która ma coś wspólnego z narzędziami?
1: Nie.
8: No, czyli nie pan konserwator.
1: Nie. Masz jakiś alternatywny strzał?
8: No to może... Nie mam.
1: Nie masz, dobrze, poddajesz się. Może dobra. Później się uda, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
8: Tak,
1: cały
8: dzięki.
1: Czas możecie dzwonić. 226452100, numer do naszego studia, kategoria szkoła.

0: tylko o jednym myśli.
1: 25 minut pozostało do godziny 15. Ewa jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ewo, jak tam 1 września u ciebie?
2: No spokojnie.
1: Wszystko dobrze?
2: Jedno dziecko tylko z czwórki poszło do szkoły, pozostałe gdzieś na wyjazdach. Okay. Jeden tak na spokojnie.
1: No dobrze, czy jak spokojnie, w takim razie to słuchamy spokojnego pytania.
2: I ja myślę, że od razu strzelę, bo nic innego nie przychodzi mi na myśl. Higienistka szkolna.
1: Nie, to nie jest ona. Nie. Pozdrawiam, na razie, hej. Dobrze, teraz mamy Dawida. Dzień dobry, Dawidzie.
3: Dzień dobry, witam.
1: Witamy i słuchamy pytania.
3: Moje pytanie, czy ta osoba jest łącznikiem między uczniem a na przykład dyrekcją?
1: W pewien sposób tak, trochę tak.
3: Trochę tak. Mhm. No dobra, to ja obsadzam sekretarka.
1: Nie, to nie jest ona. Nie. Na razie.
3: Dobra.
1: Hej.
3: Dzięki, pozdrawiam.
1: Cześć. 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest Sebastian. Halo.
4: Cześć, witajcie.
1: Witamy, słuchamy.
4: No miałem też higienistkę na myśli.
1: No to musimy weryfikować.
4: A teraz muszę coś strzelić, no. Wychowawczyni.
1: Nie, to nie jest wychowawczyni, nie. Pozdrawiam, na razie, hej.
4: Pozdrawiam.
1: 226452100, numer do naszego studia i Filip jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam
1: Filipie,
5: ponownie.
1: Filipie, słuchamy.
5: Czy jest to osoba, która pomaga z niegrzecznymi uczniami?
1: Z niegrzecznymi?
5: Tak.
1: Nie.
5: Nie. Czy jest to logopeda?
1: Nie, to nie jest logopeda, nie. Trzymaj się na razie, pozdrówki.
5: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. No i walczymy dalej. 226452100 to jest numer do naszego studia. Był Filip, teraz Wiesiek. Dzień dobry, Wieśku.
6: Dzień dobry, Kamilu. Ja dzwonię specjalnie, żeby życzyć ci udanego urlopu.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że już, że będzie udany, ale już tęsknię. Już tęsknię.
6: Słuchamy. Pytanko, czy osoba zaczyna się na literkę I jak igła?
1: Nie.
6: No to świetliczanka, pani ze świetlicy.
1: Nie, to nie ona. Pozdrawiam, na razie.
6: Pozdrawiam.
1: 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest Bartek.
7: Cześć, witam ponownie.
1: Cześć, Bartku, dawaj.
7: No to strzelam dalej.

0: dalej. Tym razem będzie to sprzedawczyni ze szkolnego sklepiku.
1: Nie, to nie jest ona. To nie jest ona. Chociaż mogą tutaj się pojawić pewne powiązania. Sklepik szkolny z naszą osobą, której dzisiaj szukamy. Trzymaj się, na razie, Bartku. Pozdrawiam serdecznie.
0: No, na razie, hej.
1: 226452100. Numer do naszego studia i mamy Wojtka. Dzień dobry, Wojtku.
2: No cześć, Witarka.
1: Cześć, dawaj,
2: tak
1: dawaj.
2: Witarka, a jak początek roku szkolnego?
1: Nie.
2: Kurator. Sądowy.
1: Nie, od razu kurator, od razu kurator. Bądźmy dobrej myśli, ale nie, to nie jest kurator. Trzymaj się, pozdrówki. No jeszcze Janek jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Kamilu.
1: Janku, też, słuchamy, miłego, słuchamy, słuchamy.
3: Wiesz co, ja od razu strzelę.
1: Dawaj.
3: Świetlicowa?
1: Nie, to nie jest Świetlicowa, już było, już było. Trzymaj się, tak, od Wiesiek strzelał. Trzymaj się, na razie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam czule. 226452100, numer do naszego studia. Cały czas szukamy tej osoby związanej ze szkołą. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 19 minut pozostało do godziny 15. Cały czas szukamy jakiejś postaci związanej ze szkołą i Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, Kamilu.
2: Cześć.
1: Cześć. Słuchamy twojego pytania.
2: Czy ta osoba ma związek z żywnością?
1: Nie.
2: Nie. Bibliotekarz?
1: Nie, to nie jest on. Trzymaj się na razie, pozdrawiam. Dzięki, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i dodzwonił się do nas Jarek. Dzień dobry, Jarku.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć.
3: Troszeczkę mnie rozwalił kolega przed chwilą. Chciałem zapytać, czy ma wspólnego coś z jedzeniem, ale nie ma. Pomyślałem, że to dietetyk.
1: Nie.
3: Ale oddaję dalej czas.
1: Dobrze, na razie, pozdrawiam. No i mamy Damiana. Halo, halo.
4: Halo, halo, cześć.
1: Cześć, Damianie, słuchamy.
4: Czy ta osoba ma związek z kurtkami?
1: Kurtkami?
4: Tak.
1: Nie.
4: Nie, to strzał. Pedagog.
1: Nie, to nie jest... A pedagog...

0: kurtki nie nosi?
1: No, nosi. Może.
0: Tylko z jedną kurtką ma związek, tą, którą nosi. Ale nie, to nie jest on. Pozdrawiam, na razie. No i proszę bardzo, drugi Damian. Halo, halo.
2: A, dzień dobry. A czy było pytanie w ogóle, czy ta osoba jest nauczycielem?
0: Nie było. Nie było chyba takiego pytania.
2: To czy jest nauczycielem?
0: Nie.
2: Nie? Nie. A to może to jest osoba przewodnicząca Rady Rodziców?
0: Nie, ale no jesteśmy już bliziutko. Już jesteśmy bliziutko, ale nie, to nie jest przewodniczący. Trzymaj się, pozdrawiam. A, na razie, dzięki, hej, hej. Nara. No i teraz Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć Patrycjo, słuchamy.
3: To ja strzelam, to będzie rodzic?
0: Nie, to nie jest rodzic, ale rodzic może być tą osobą, ale odpowiedzią nie jest rodzic. Pozdrawiam, trzymaj się na razie, 226452100, numer do naszego studia i na linii jest Kamil. Halo Kamilu.
4: Cześć Kamilu.
0: Cześć, słuchamy.
4: Czy ta osoba jest odpowiedzialna za finanse?
0: Tak.
4: Czy jest to skarbnik?
0: Tak, to jest skarbnik, brawo! No, w mękach dzisiaj. Myślałem, że szybciutko pójdzie, że tutaj osoba pyk, ale jednak skarbnik gdzieś tam daleko. Chyba dlatego, że...
4: Trzy razy dzwoniłem i za ostatnim razem udało mi się i teraz się jeszcze udało zgadnąć. Jak...
0: Chyba dlatego, że nikt tym skarbnikiem nie chce być. To dlatego dzisiaj tak walczyliśmy dumno.
4: Możliwe, możliwe. Każdy ma jakieś niepewności co do siebie.
0: No, no tak, prawda? Nie chcę też odpowiedzialności na siebie brać. Jak początek roku szkolnego u ciebie?
4: U mnie początek roku się nazywa przedszkolny, także ostatni rok w przedszkolu mój syn, a ja już w pracy.
0: No dobrze. To miłego dzionka życzymy, wszystkiego dobrego. Dzięki. Gratuluję serdecznie, czwórkowe gadżety są już twoje. Pozdrawiam, trzymaj się, na razie, hej, hej.

Poczyna się rok szkolny, natomiast w czwórce po godzinie 15 wybierzemy się do lasu. My dalej w lesie i zajmiemy się tematem bushcraftu i survivalu. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W Media.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najgorętszym w historii pomiarów, pobijając rekord z zeszłego roku, poinformowało dzisiaj biuro meteorologiczne Met Office. Średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 16,5 stopnia. Tym samym pobity został rekord z 2025 roku, kiedy to wyniosła 16,1 stopnia. Pomiary te obejmują zarówno dzień, jak i noc.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: and it's Titans, and these here rains water like the ocean.
1: Południówa z Kamilem Jasieńskim.
2: Już mamy 9 minut po godzinie 15. Rok szkolny się rozpoczął. Idealny dzień, żeby wybrać się do lasu. A do lasu zabierze nas dzisiaj Jakub Kasprzak, który jest miłośnikiem bushcraftu. Prowadzi profil na Instagramie Bushcraft Jack. Dzień dobry, cześć.
3: Witam.
2: Bardzo się cieszę, że wpadłeś dzisiaj do nas do studia. Na samym początku, Jakubie, takie pytanie bardzo prozaiczne. Kiedy ostatni raz byłeś w lesie?
3: Ostatni raz w lesie byłem przedwczoraj.
2: Okej. Okay. Ile czasu tam spędziłeś?
3: Spędziłem 4 noce, 5 dni.
2: To całkiem sporo. Taki, można powiedzieć, mikrourlop w lesie.
3: Tak, dokładnie tak. Musiałem specjalnie wziąć na to urlop.
2: I co robiłeś przez te dni? Co się robi przez 5 dni w lesie?
3: Przez 5 dni w lesie po prostu się chodzi. Szuka się miejsca takie, które najbardziej mi odpowiadało do tego, żeby spędzić tam noc, i po prostu tam zostawałem. Robiłem między innymi kilometry, trasy, a później szukałem miejsca do spania i tam spałem.
2: No jak jest z korzystaniem z telefonu komórkowego? Bo masz teraz przed sobą smartfona, ale domyślam się, że w lesie to trochę inaczej jest z zasięgiem, prawda?
3: Tak, w tym miejscu, gdzie byłem, bo byłem w Norwegii, był absolutny brak zasięgu. Nie mogłem nawet wysyłać SMS-ów. Korzystałem jedynie z nawigacji, bo akurat nawigacja tam działała bardzo dobrze. A tak, telefon leżał praktycznie cały czas w plecaku. Mhm.
2: A co najbardziej ci się podoba w tych norweskich lasach? Bo to jest taki twój konik, chociaż polskie lasy też jak najbardziej lubisz.
3: Dokładnie tak. Polskie lasy uwielbiam, ale uwielbiam Skandynawię między innymi za to, że tam jest prawnie zagwarantowany dostęp swobodny do natury. Można swobodnie biwakować, tylko są jakieś tam lokalne obostrzenia, które trzeba respektować, które trzeba poznać, ale to przeważnie na stronach danego obszaru jest od razu jasno to zakomunikowane, czego nie można robić.
2: Czyli ta dostępność do lasów jest większa w Skandynawii, tak? Niż
3: dokładnie
2: w Polsce.
3: Tak, dokładnie tak.
2: Czy w Polsce jest więcej obostrzeń i mniej miejsc, gdzie można coś takiego robić, tak?
3: Tak, oficjalnych miejsc mamy, to są ściśle określone w programie, który nazywa się obecnie Zanocuj w lesie. Każde nadleśnictwo dostało taką dyspozycję, żeby wyznaczyć takie tereny, gdzie właśnie można uprawiać bushcraft i survival, czyli po prostu uprawiać turystykę leśną, bo tak to powinniśmy nazywać obecnie.
2: No dobrze, ale zanim zaczniemy nocować w tych lasach, no to na samym początku też można po prostu tam się wybrać i trochę pospacerować. I to już można wejść do lasu w różnych miejscach. Nie muszą tutaj jakieś być konkretne,
3: dokładnie tak,
2: wyznaczone
3: las
2: tereny.
3: Las jest dostępny dla każdego. Nikt nie będzie nas ścigał z termowizją ani z latarką po lesie, jeżeli będziemy w tym lesie sobie spędzać miło czas.
2: To w takim razie, jak się przygotować do takiej wizyty w lesie, jak się też przygotować na taki nocleg, o tym porozmawiamy. Już za chwilę zostańcie z nami.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Kwadrans po godzinie 15. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czym jest bushcraft, jak do tego wszystkiego się przygotować. Są dwa pojęcia. Ten bushcraft to jest stosunkowo nowe określenie. Wcześniej mówiło się, że to jest survival, a wcześniej po prostu jeszcze to były wyprawy do lasu. Czy tutaj rzeczywiście są jakieś duże zmiany, czy to jest tylko nowe określenie?
2: Dużo osób stawia znak równości pomiędzy tymi dwoma pojęciami, natomiast bushcraft korzysta z wiedzy survivalowej, ale sam w sobie nie jest walką o przetrwanie w dziczy. Tak w dużym skrócie to można powiedzieć. Bushcraft to jest turystyka leśna, leśne obozowanie, czyli idziemy do lasu dlatego, że chcemy w nim być, natomiast survival jest wtedy, kiedy w tym lesie nie chcemy być i chcemy się jak najszybciej z niego wydostać.
1: A czy to jest bezpieczne?
2: Uważam, że tak. Przez wiele lat, jak to robię, to praktycznie nic mi się nie stało. A praktycznie chodzi o to, że jakieś tam drobne zacięcia, praca tępymi narzędziami spowodowała pewne uszkodzenia, natomiast to jest rzecz, której też się z czasem uczymy, żeby to było bezpieczne.
1: No dobrze, z narzędziami na pewno można jakoś się oswoić, no a jeśli chodzi o dziką zwierzynę, czy tobie się coś takiego przytrafiło? Spotkałeś? Była jakaś niebezpieczna sytuacja?
2: Osobiście uwielbiam spotkania z dziką zwierzyną. Miałem spotkania z łosiami, z niedźwiedziami, z wilkami, no i też z mniej groźnymi.
1: Ale z jakimś śmiechem na twarzy o tym mówisz, no bo ja ci, jak ja bym się spotkał z wilkami, no to nie wiem, czy byłoby tak do śmiechu.
2: To jest takie przeżycie, które w pierwszym momencie uważam jest tylko takie mrożące krew w żyłach. Natomiast wilki jak w momencie, kiedy mnie rozpoznał, bo miałem taką sytuację, że wyszedł na leśną polanę, która była zakryta mgłą, nie było praktycznie ruchu powietrza, więc one też nie były w stanie mnie wyczuć szybciej. I poświeciłem latarką na skraj lasu i dopiero zobaczyłem takie jasno, jaskrawe, zielone parę oczu. Najpierw jedną, drugą, aż do sześciu. I w momencie, kiedy ja zrozumiałem, że mam do czynienia z wilkami, no to tak troszeczkę się wystraszyłem, bo jednak to było bardzo blisko, tak z 30-25 metrów. Ale w momencie, kiedy wilki rozpoznały we mnie człowieka, bezszelestnie oddaliły się w swoją drogę.
1: Okej, czyli

0: Nie było żadnej niebezpiecznej sytuacji, po prostu się zobaczyliście.
1: Nie, to nie wyglądało tak jak na filmach.
0: Nie rzuciły się, nie musiałeś uciekać na drzewo.
1: Nie było żadnego warczenia, ani niczego takiego.
0: No dobrze, ale na pewno w takim podręczniku, w takim ABC bushcraftu, no i są jakieś informacje, jak zachowywać się w takich sytuacjach, kiedy dzika zwierzyna pojawi się na naszej drodze, albo wręcz niebezpieczna dzika zwierzyna. No to jak powinniśmy się zachować? Jak zobaczymy dzika, to na drzewo uciekać?
1: Nie, niekoniecznie. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że dzika zwierzyna zawsze jest dzika. Nie możemy jej nadmiernie romantyzować. Trzeba mieć świadomości to, że do lasu idziemy jako goście. To jest ich królestwo, ich dom. I pewne działania nasze mogą spowodować to, że ta zwierzyna będzie do nas się zbliżać. Na przykład pozostawienie jakiegoś jedzenia, pachnące rzeczy, odpady nasze, to będą taką obietnicą łatwego posiłku dla niektórych zwierząt. I zachowanie takiego leśnego savoir vivre będzie dla nas ochroną przed tym, żeby nie napatoczyły się te zwierzęta na nas niepotrzebnie, a nie my na nie.
0: Powoli kończą się, właściwie już wakacje się skończyły, powoli kończy się lato, ale ty też się specjalizujesz w takim bushcrafcie zimowym. Co jest w tym przyjemnego, żeby marznąć przez kilka dni w lesie? O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: No ale lasy cały czas są, zrobi się chłodniej. Okazuje się, że w zimie także można z tych lasów korzystać. No i ja zastanawiam się, oczywiście, że można, ale po co marznąć? Jak ty do tego podchodzisz?
1: Największym atutem takiego zimowego obozowania jest to, że przede wszystkim nie ma absolutnie żadnych owadów, więc dla osób, które nienawidzą komarów, kleszczy, to jest idealny moment, żeby rozpocząć takie przygodę z leśnym obozowaniem. Ale to oczywiście też ma swoje osobne wymagania, przeciwności w postaci właśnie tego zimnego powietrza, zimna ogólnie, mrozu.
0: No dobrze, ale też jest ciemno. Jest przez większość doby jest ciemno. I co wtedy można robić w tym lesie?
1: Tak naprawdę las do nas przemawia dwoma językami. Językiem dnia i językiem nocy. One się zupełnie różnią, są zupełnie inne odgłosy. Ja polecam na początku, jak ktoś wyruszy w ogóle zimą, to już jest ogromny sukces, na początku wsłuchiwać się w dźwięki i próbować się z nimi oswoić, dlatego że kiedy już zaczniemy rozróżniać te dźwięki, które są, jak mówiłem, różne za dnia czy nocą, to wtedy przestajemy się ich bać, bo to, czego nie widzimy, to oczywiście zawsze wywołuje u nas strach. I to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o to, co robić zimą w lesie, wieczorem. A druga rzecz, to możemy po prostu wziąć sobie książkę, coś poczytać i spędzić miło ten czas.
0: No dobrze, ale czy w lesie, nawet nie tyle w zimie, ale ogólnie w nocy jest strasznie? Czy ty jeszcze się trochę czegoś obawiasz? Czy to już się tego wyzbyłeś? Czy inaczej trochę wyglądały twoje początki, inaczej teraz to wygląda?
1: Oczywiście ta walka z nyktofobią, czyli tym strachem przed ciemnością, trochę u mnie trwała, bo to jest coś naturalnego, co mamy od urodzenia. Mózg sobie radzi nasz w ten sposób, że nawet jeżeli zaśniemy, to czasami ja miałem takie sny realne, że wyobrażałem sobie, śniło mi się, że ktoś koło mnie chodził, co faktycznie nie miało takiego miejsca. Natomiast czasem po kolejnych samotnych biwakach to po prostu mija i przestawia się nasz mózg z trybu czuwania na tryb relaksacji.
0: No dobrze, ale ty mówisz głównie o takich samotnych wyprawach leśnych, ale domyślam się, że miałeś też okazję być z jakąś większą ekipą. Czy w ogóle w bushcrafcie jest to popularne, żeby wybrać się grupą do lasu?
1: Tak, nawet w programie Zanocuj w lesie, który lasy państwowe realizują, w wymaganiach do tego programu, właściwie w założeniach tego programu jest tak, że nie trzeba zgłaszać naszego pobytu lasom państwowych, jeżeli jesteśmy w grupie do 9 osób. Więc z założenia możemy wybrać się z grupą przyjaciół na takie leśne nocowanie. Ja też tak nocowałem w grupie, mamy taką grupkę 5 przyjaciół z dzieciństwa i też albo jeździmy do Norwegii, albo tutaj lokalnie nocujemy po tych naszych lasach.
0: A jeszcze jakieś inne lasy europejskie? Czy tylko Polska i Norwegia?
1: Bardzo lubię też Alpy. Mhm. Bardzo lubię te widoki, które wyłaniają się, kiedy wychodzimy z tego lasu. Też tam już, kiedy nocujesz lokalnie w lesie, to zdobywasz takie umiejętności, które ci pozwalają też nocować w innych miejscach, nie tylko w lesie, ale właśnie na skałach i tak dalej. Bushcraft dla wielu osób to jest taki wstęp do wielkiego świata outdooru. Zaczynają szkolić się właśnie w biwakowaniu, w obozowaniu lokalnie i wtedy przenoszą na inne aktywności te umiejętności, które już poznali i właśnie my tak też robiliśmy.
0: No dobrze, to może za chwilę porozmawiamy o tym jeszcze, co w praktyce trzeba ze sobą zabrać, żeby przetrwać jedną, dwie noce w lesie. O tym już za moment, zostańcie z nami.

0: Już mamy 15.30, dzisiejsze popołudnie spędzamy w lesie. Jakub Kasprzak jest dzisiaj naszym gościem, opowiada nam to i owo o bushcrafcie. No dobrze, Jakubie, co ze sobą dzisiaj przyniosłeś tutaj do studia? Co masz za sprzęcik?
1: Przyniosłem ze sobą, niestety nie możecie mnie zobaczyć, nas zobaczyć tutaj, ale przyniosłem ze sobą nóż i krzesiwo, czyli takie dwa atrybuty prawilnego bushcraftera.
0: No dobrze, a to jest drewienko jakieś tutaj.
1: To jest coś, co ułatwia nam jeszcze bardziej rozpalanie ognia. To jest kawałek żywicznego drewna.
0: I co z tym drewnem robimy?
1: To drewno należy zeskrobać nożem. Mhm. W taki sposób, aby powstała nam taka kubka żywicznego pyłku. I następnie te iskry, które zrzucimy z krzesiwa, padną na to łatwopalny materiał i powstanie ogień.
0: Czyli ten pyłek żywiczny się zapali, tak?
1: Tak. To jest jedna z metod rozpalania.
0: I rzeczywiście przed audycją tam parę razy tak siu, zrobiłeś i rzeczywiście iskry leciały. No ale różne są warunki, co tak za każdym razem udaje ci się rozpalić ognisko przy minus 11 stopniach w Norwegii. Też dajesz radę z tym sprzętem?
1: Tak, bez problemu. Tam akurat jest jeszcze łatwiejsza sprawa, dlatego że brzozy, które tam występują, są tak nasycone, ich kora nasycona olejkami eterycznymi, że palą się dosłownie, nawet jak są mokre. I wystarczy jedna mała iskra do tego, żeby rozpalić duży ogień.
0: No dobrze, ale to chyba nie można w każdym miejscu tego ogniska rozpalać, prawda?
1: W Polsce nie.
0: W Polsce nie. A w Norwegii?
1: W Norwegii można.
0: Wszędzie?
1: Tak, jeżeli jest odpowiednia pogoda, jeżeli jest odpowiednia wilgotność, to można to ognisko zapalić. Bardzo.
0: No dobrze, to są tutaj takie podstawowe sprzęty, które ze sobą wziąłeś, no ale domyślam się, że jak wybierasz się na takie kilka dni do lasu, no to plecak jest pełen innych też gadżetów, co zawsze trzeba ze sobą wziąć.
1: Dokładnie tak. Oprócz gadżetów, to na pewno najważniejsze jest schronienie, bo musimy się odizolować od podłoża, musimy się zabezpieczyć od pogody, czyli jakiś namiot, hamak z tarpem, śpiwór, mata, karimata.
0: No to ty z reguły w czym nocujesz, albo w jaki sposób nocujesz?
1: Najczęściej śpię w hamaku.
0: Mhm. Czyli on wisi, ale ten hamak też tam jest jakaś chyba izolacja od
1: dokładnie
0: podłoża,
1: tak. Hamak,
0: prawda?
1: Jest... Ja korzystam z hamaków wyprawowych, czyli taki system hamakowy składa się z hamaka, z moskitierą, z podpinki, czyli takiego elementu, który zapobiega owiewaniu nam od dołu powietrzem, czyli izoluje nas od powietrza. No i też zadaszenie, czyli tarp, żeby czynniki zewnętrzne, takie jak deszcz, śnieg, też na nas nie padały.
0: Czyli bez namiotu, tak?

0: Tak, tylko dokładnie taki... tak. Namiot czasami też stosuję, ale głównie w lasach korzystam z hamaków.
1: No dobrze, nie marzniesz? Nie. Jesteś na pewno dobrze opatulony, ale tam kawałek twarzy zostaje chyba na zewnątrz.
0: Zimą nie miałem jeszcze takiego momentu, żebym na tyle przemarzł, żeby to powodowało szybsze zakończenie mojego biwaku. Po prostu sprzęt dobieram pod pogodę konkretnie taką, jaką się spodziewam. Z lekkim zapasem.
1: No, no dobrze, ale ja sobie cały czas nie mogę tego jakoś zwizualizować. I śnieg pada, i może jakiś deszcz jeszcze padać. No jak w tym wszystkim, a później trzeba coś rozpalić, albo no nie wiem, przez rękawiczki wszystko się robi. Jak w ogóle wytrzymać 4 dni w lesie przy minus 11?
0: Da się to zrobić. Przede wszystkim na pewno najbardziej rozgrzewającą rzeczą jest ruch. Więc jeżeli przemieszczam się z miejsca na miejsce, to wytwarzam sam ogromne ilości ciepła, nawet czasami się muszę rozpinać, no ale to tutaj najważniejsza rzecz przy jakiejkolwiek aktywności w terenie, aktywności outdoorowej, to jest warstwowanie ubrań, które nam największą, że tak powiem, dobrą robotę robi, jeśli chodzi o zatrzymywanie ciepła.
1: No dobrze, to mamy ubrania już odhaczone, tutaj ostrze też wzięliśmy, ale jeszcze kilka innych rzeczy trzeba ze sobą zabrać i o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: 24 minuty pozostały do godziny 16. Jakub Kasprzak jest cały czas razem z nami. Jakubie, ile z reguły twój plecak waży? Bo to też jest bardzo ważne, bo jednak no, głównie spacerujesz po lesie.
1: Moje ostatnie dane, bardzo świeże, sprzed 7 dni, pokazywały mi na wadze 16 kg. Razem ze sprzętem fotograficznym wideo, więc taka bazowa waga mojego plecaka, bez tych dodatków sprzętowych, fotograficznych, to jest około 10 kg.
0: To jest chyba stosunkowo mało.
1: Tak, to jest bardzo mało.
0: Mhm. To co w tym plecaku zawsze ze sobą masz, poza tym, że są te ostrza, jest ten hamak, jest jeszcze izolacja, no i coś, żeby nie kapało na głowę.
1: W plecaku zawsze mam trzy kategorie sprzętu, czyli schronienie, jedzenie

0: i właśnie narzędzia.
1: Mhm. I pośród tych narzędzi coś jeszcze, oprócz tego, co tutaj ze sobą wziąłeś, jeszcze coś jest...
0: Tak, oprócz ostrych narzędzi mam też elektronikę, czyli latarkę, bo to jest bardzo ważne, żeby być widocznym i też jeśli chodzi o bezpieczeństwo przy poruszaniu się, jak już się robi ciemniej. Mam też turystyczny panel solarny, który ładuje mi moje urządzenia. No i też różne inne gadżety. Nawet miałem ze sobą teraz taki pompowany ponton, który się nazywa Packraft, mhm, bo pływałem też tam po rzece.
1: Okej. Okay. A jeśli chodzi o jedzenie, wspomniane już, to najprzyjemniejsza rzecz. Co można ze sobą wziąć? Domyślam się, że jakieś suszone instant.
0: Dokładnie tak. To akurat jedzenie liofilizowane to nie są jakieś na wypasie turbo zupki chińskie, tylko to jest pełnowartościowe posiłki, które po prostu są pozbawione wody i żeby je przywrócić do prawie pierwotnego stanu, to wystarczy je zalać wrzątkiem, poczekać chwilę. One stosunkowo mało ważą, a dają bardzo dużo kalorii.
1: Dobrze, ale też jak sobie myślę o takiej zimowej Norwegii, to też jakieś skojarzenie z suszonym mięsem renifera.
0: Dokładnie
1: się
0: tak. Też miałem okazję jeść suszone mięso renifera, ale w tym miejscu, w którym też byłem, to ze sobą zabrałem z Polski suszone mięso, wołowinę.
1: Okej, czyli takie beef jerky, ale ten renifer to jest podobna forma podania, prawda?
0: Tak, dokładnie.
1: I jak smakuje ten renifer? Dobre czy niedobre?
0: Mi osobiście bardzo smakowało. Najbardziej mi smakował hot dog z mięsem renifera.
1: Czyli taka parówka, tak?
0: Tak, okay. Tak.
1: No dobrze, jeszcze zastanawiam się nad jakieś takie źródło ciepła, coś, czymś się ogrzewasz, coś masz jeszcze, jakiś piecyk dodatkowy, coś możesz
0: tak,
1: ze sobą wziąć?
0: Zimą często obozuję też z piecem, bardzo lekkim, składanym tytanowym piecem, który waży nawet mniej niż 2 kg razem z kominem. To jest prosta konstrukcja, po prostu skrzynka, do której pakuje się drewno, rozpala się i ono...
1: Czyli taki po prostu piecyk,
0: się,
1: tak?
0: Dokładnie tak.
1: Taki przenośny. A czy w okresie takim właśnie letnim, jak teraz, czy jakieś grzyby, czy jakieś tam owoce leśne jesteś w stanie zbierać? Czy to jest w ogóle częścią bushcraftu, czy no, to akurat jest ten poletko zagospodarowane przez grzybiarzy?
0: Częścią bushcraftu jest na pewno wiedza o tym, jak pozyskiwać rośliny jadalne, jak pozyskiwać jagody i grzyby, które trzeba rozpoznać, żeby było to dla nas bezpieczne. No i taka wiedza jest na pewno bardzo ważna, dlatego że mamy bardzo dużo tutaj w Polsce rzeczy, których nie możemy jeść, a mniej rzeczy, które możemy jeść. Przynajmniej tak ja uważam i znam.
1: Znaczy,
0: te
1: można
0: rzeczy.
1: Jeść wszystko, tylko później
0: dokładnie
1: może to
0: tak.
1: się źle skończyć.
0: Dokładnie tak. Więc częścią wiedzy bushcraftowej na pewno jest identyfikacja roślin i grzybów.
1: No dobrze, zbliża się już powoli jesień, niestety pogoda coraz gorsza będzie. Czy ten okres jesienny to też jest taki czas, kiedy wybierasz się do lasu? No, myślę o tym, że jest taka plucha, deszcz pada i nieprzyjemnie.
0: Jest coś absolutnie magicznego w tym, kiedy leżysz w hamaku i na tarp, czyli na to zadaszenie nad twoją głową, pada deszcz. Jest to niesamowicie kojące. Ja bardzo uwielbiam ten moment. Oczywiście wilgoć nie jest dla każdego, ale uważam, że jesień niesie ze sobą tyle pięknych krajobrazów, że warto jesienią też spróbować takie odbozowanie.
1: Jakubie, to jeszcze na koniec. Wyjeżdżasz na kilka dni do lasu, w głąb dziczy. Jak się kontaktujesz z najbliższymi, że dajesz znać o sobie, że wszystko jest okej, że cię tam wilki nie dopadły?
0: Z moją żoną mamy taki system komunikacji, że raz na jakiś czas wysyłam jej SMS-a o treści żyje i wtedy ona wie, że wszystko jest okej.
1: Okej. I na tym to się kończy,
0: na
1: tak?
0: Na tym to się kończy.
1: Czyli
0: jeżeli łapię zasięg, no to już wtedy porozmawiamy, ale jak nie mam zasięgu, to tylko szukam takiego miejsca, żeby chociaż SMS-a wysłać.
1: No i dobrze, no to tego jak najwięcej takich wypraw ci życzę. Kiedy w najbliższym czasie wybierasz się gdzieś do lasu ponownie?
0: Myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni.
1: Okej. Okay. No to w takim razie miłego czasu w lesie. Jakub Kasprzak, Bushcraft Jack, był razem z nami. Wielkie dzięki za spotkanie. Wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego
0: bardzo.
1: Życzę. Wielkie dzięki.

0: 12 minut pozostało do godziny 16. Kuba Jamrozek na miejscu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Kuba. Co u ciebie dzisiaj w programie?
1: No dzisiaj oczywiście 1 września, więc będziemy wspominać. Będziemy wspominać naszą szkołę, naszą klasę, być może nauczycieli i najlepsze przedmioty. Bo z perspektywy lat uważam, że szkoła wypada dużo lepiej niż wtedy, kiedy się do niej chodzi.
0: Czy ty byłeś kujonem?
1: No ja raczej byłem... Zależy kiedy, wiesz. W podstawówce i w gimnazjum byłem, a w liceum... Nie.
0: Nie, to już nie, ale czerwony pasek?
1: Nie zawsze.
0: Ale w liceum jeszcze miałeś?
1: Jeszcze miałem. A to jest kujon?
2: To kujon.
1: No to byłem kujonem od samego początku do końca.
2: Proszę bardzo.
1: Ale jeszcze jedna ważna rzecz, ważna informacja dla kujonów i nie tylko. Będziemy też rozmawiać, bo sezon ślubny w pełni, o tym, jak konserwować bukiety ślubne. Więc to taka ważna rzecz. Tak, można prasować te kwiaty, co są w bukietach.
0: I co później?
1: No i na ścianę, bo to w formie obrazu.
0: No dobrze, no to ciekawy temat u Kuby. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zmykam na urlop. Słyszymy się za 2 tygodnie, moi drodzy, ale wrócę ze zdwojoną siłą. Wielkie dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Na razie.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Kastopio, Kastopio,
10: siemano, z tej strony BRK, a ty

0: Nie powiem wam, co usłyszałem w tej piosence. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najgorętszym w historii pomiarów. Pobijając rekord z zeszłego roku, poinformowało Biuro Meteorologiczne Met Office. Średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 16,5 stopnia. Tym samym pobity został rekord z 2025, kiedy to wyniosła nieco ponad 16 stopni. Te pomiary obejmują zarówno dzień, jak i noc, stąd też nie są to liczby powalające na łopatki. U nas natomiast jutro maksymalnie 25 kresek powyżej zera.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
1: Po reklamie.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: To Faustyna Maciejczuk o gołębiach. Pamiętam, że kiedyś szedłem do szkoły, zacząłem dokarmiać gołębie i co? I oczywiście się spóźniłem. Dziś 1 września. Dzieci i młodzież idą do szkoły, rodzice stają się taksówkarzami, a my w czwórce oczywiście relaksik. U nas wakacje trwają do końca września. Zresztą weekend nawet rozpoczynamy w piątek, więc mogę spokojnie teraz ogłosić, że do piątku zostały 2 dni, 7 godzin, 53 minuty i 8 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: No dzisiaj naszymi barwami narodowymi stały się biel i czerń i do takiego wniosku doszedłem chociażby w komunikacji miejskiej, no bo oprócz tego, że nie było gdzie usiąść, to jednak te stroje galowe zdominowały stylówki mieszkańców polskich miast. Ale początek szkoły, którą mamy chyba wszyscy za sobą, to też okazja do tego, żeby powspominać naszą szkołę i naszą klasę. Do tego będę was zachęcał, ale zanim to, trzeba sprawdzić listę obecności. Kto dziś słucha czwórki, kto zapisał się do 4 ELO imienia Polskiego Radia? Czekam na telefony 226452100.
1: Po robocie.
0: Profesor Alicja Mucha, pedagog szkolny Paweł Worobiej i ja, Kuba Jamrozek z 4 C. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Kto jest z nami? Kto zapisał się do 4 ELO imienia Polskiego Radia? 226452100. Czekam na telefony.

0: Otwieram dziennik, bo tam prawdopodobnie Arek, uczeń 4C. A ja pytam, czy obecny?
1: Tak, jestem obecny, zgłaszam obecność na pierwszej lekcji.
0: Fantastycznie. Rozumiem, że nie przygotowania nie zgłaszasz dzisiaj, no bo to pierwszy dzień, nie ma czego się uczyć nawet.
1: Tak jest, przeszedłem pierwszą lekcję, pełen radości i chęci na kolejne lekcje.
0: Arku, optymizm wyczuwam w twoim głosie. Czy on jest dlatego, że dzisiaj 1 września, a ty nie musisz iść do szkoły, czy dlatego, że wysłałeś dzieci do szkoły, czy dlatego, że zacząłeś wspominać, jak to było w twojej szkole?
1: Zacząłem wspominać, jak to było w mojej szkole i tak sobie przypominam, tak jak powiedzieliście o tym czwartym liceum, czwórki, tak sobie przypomniałem, że to w sumie wcześniej szkoły też miałem, zaczynając od radiostacji przez jeszcze wcześniej chyba rozgłośnię harcerską. Mhm. Więc trochę kibluję w tej waszej czwartym elo.
0: No, fantastycznie. Rozumiem, że jak chodziłeś do szkoły takiej już prawdziwej, czy to podstawówki, czy liceum, to czwórka też ci towarzyszyła.
1: Tak jest, tak wtedy było. Pod inną nazwą oczywiście, nie?
0: I bardzo się z tego cieszę. Arku, to jeszcze jedno ważne pytanie. Czy dzisiaj do szkoły wziąłeś kanapki?
1: Do szkoły może nie, ale do pracy jedną kanapkę ze sobą wziąłem.
0: I fantastycznie. To jest jeszcze druga, jeszcze lepsza wiadomość. Jak się bierze kanapki, to warto mieć ze sobą też coś do picia, a jak się ma coś do picia, to warto mieć to gdzieś, w czymś. I dlatego chciałbym ci dać w twoje ręce 1 września idealną do pracy, szkoły i na wycieczkę butelkę od czwórki. Bierzesz?
1: Biorę, oczywiście, dziękuję ślicznie.
0: Fantastycznie. Twój adres mailowy mamy w sekretariacie, więc na pewno się odezwiemy. Wszystkiego dobrego, dobrze. Trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo.
0: Samych piątek i samych czwórek.
1: Cześć wielkie.
0: 226452100. Sprawdzam dzisiaj listę obecności. Kto zapisał się do 4 ELO imienia Polskiego Radia? 226452100.
2: I co ty na to? 226452100.

To Nenufar, czyli ulubiony kawałek Karola Strasburgera. 13 minut po godzinie 16 rozpoczęliśmy rok szkolny. Dobrze wiecie, że po robocie codziennie na 7 lekcji między 16 a 19, a ja otwieram dziennik.

0: To Ice Cube w czwórce. 18 minut po godzinie 16. Kto zapisał się do czwartego ELO imienia Polskiego Radia, do czwartej C?
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Arek już w klasie, bo dyżur w opiece nad rybkami akurat dzisiaj ma, a w pierwszej ławce melduje się Łukasz. Halo, halo, cześć Łukaszu.
2: No witam, witam. Z reguły w ostatniej, ale mogę dziś usiąść u ciebie w pierwszej.
0: Takiego urwisa trzeba było do pierwszej przesadzić.
2: Dobrze, dobrze, już będę grzeczny.
0: A jak wspominasz te czasy szkolne teraz, kiedy nie musisz do szkoły iść?
2: Wiesz co, z roku na rok widzę, że mi się to będzie z coraz większą taką nostalgią kojarzyć, bo mój starszy, w sensie no młody, no starszy poszedł do piątej klasy i już tak widzę, że w zeszłym roku tak trochę bardziej spokojnie to przychodził, ale w tym roku to już ma coraz bardziej na to wywalone. Poszedł na 10 i właśnie jadę zapytać, jak tam lekcji, chociaż w tych czasach to już tak wiem dużo wcześniej, bo to są te wyniki. Natomiast jadę zapytać go, jak tam pierwsze te emocje właśnie.
0: Czyli rozumiem, on ma teraz takie podejście z lekkim dystansem do szkoły.
2: Tak, już nie jest taka, że euforia szkoła, tylko widzę, że z roku na rok to już trochę tak słabnie, nie? Nie mówię, że tam źle się uczy, że coś, tylko samo takie zachowanie. Fajnie się to zmienia, widać, jak w roku na rok, jak dzieci właśnie rosną, kurczamy raz z nimi.
0: Czyli poszedł w ślady tatusia.
2: Chyba tak.
0: A ty rozumiem teraz na drugim etacie etat taksówkarza. Jak to w
2: szkole
0: bywa?
2: No niestety, teraz najgorszy okres, pierwszy tydzień, drugi, żeby to zsynchronizować z żoną, z zajęciami, z całą resztą, także będzie trzeba usiąść przy kalendarzu i porozpisywać wszystko.
0: No tutaj te umiejętności matematyczne ze szkoły mogą się przydać.
2: Tak jest.
0: Łukaszu, do szerokości pozdrów syna. Jemu ślemy butelkę od czwórki do szkoły. Niech ma.
2: A lubi słuchać was ze mną często, także...
0: Fantastycznie. Jak będziecie razem, też możecie dzwonić. Hej, trzymaj się. 226452100. No, coraz więcej nazwisk w naszym dzienniku. Czwarte ELO imienia Polskiego Radia, czwarta C, a w czwartej C między innymi Wojtek, który się obraził trochę, bo jego jako prymusa przesadziłem do ostatniej ławki, bo wiedziałem, że będzie grzeczny. Halo, halo, cześć Wojtku.
3: Siema, dokładnie tak jak mówisz. Poczułem się wywołany do tablicy jako prawdziwy absolwent czwartego liceum. Nie imienia Polskiego Radia, ale imienia Komisji Edukacji Narodowej. Także stwierdziłem, że się skontaktuję i opowiem wam może coś ciekawego, a może coś nudnego. Believe it or not, ale jadę autem i właśnie widzę morze przez przednią szybę.
0: Gdzie ty jesteś? Gdyni. Zamiast w szkole.
3: W Gdyni. W szkole nie jestem.
0: A słuchaj, ale to czwarte ELO to właśnie w Gdyni, czy nie?
3: Tak jest. Niestety już nieistniejące.
0: Czwarte liceum ogólnokształcące. Była kiedyś taka piosenka. No, się słuchało pewnie u ciebie również.
3: Była. No, może powiedzieć, że miała status kultowego utworu w tamtych czasach w naszym liceum. No ale to dawne czasy. Na chwilę obecną nic mnie ze szkołą i z edukacją nie wiąże, więc dzień jak co dzień tak naprawdę dla mnie dzisiaj.
0: Słuchaj, a tak z ciekawości, zdarza ci się czasem iść w te miejsca w Gdyni, gdzie wagarowałeś kiedyś?
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Dużo było wagarów, więc tych miejsc jest bardzo dużo.
0: Ja podejrzewam, że jak ktoś jest z nadmorza, to większość ma na plaży. Chyba, że się mylę.
3: Tak. Dokładnie tak było. Większość naszych wakacji właśnie było... wagarów odbywało się na plaży. No i co mogę więcej dodać? No oczywiście w sekrecie. Miałem jeden mały problem, pamiętam, jeśli chodzi o wagary, bo mieszkałem blisko szkoły i strasznie ciężko było mi... przebić się przez strefę obserwacji nauczycieli, żeby jakby wyjść już w teren jakby nieobserwowany. I pamiętam, że było dla mnie zawsze trudne zadanie, no ale jakoś sobie radziłem z tym.
0: Trzeba było wykazać się sprytem. Wojtku, to w takim razie dobrego początku września ci życzę oceniania żadnego. Trzymaj się.
3: Dzięki, cześć.
0: Szerokości, popatrz sobie na morze, bo my nie możemy. 226452100, a razem z nami, z tego co wiem, Rafał. Halo, halo, cześć Rafale. A, T-Love zagramy, a ja usłyszałem, że zadzwoni Rafał. No czasem tak bywa. To posłuchajcie, czwarte liceum ogólnokształcące.
1: Ten numer warto znać. 226452100.

0: To T-Love ze specjalną dedykacją dla Wojtka z Gdyni, który ogląda teraz Morze i który chodził do 4 ELO w Gdyni. Z tego co wiem, Muniek Staszczyk też jest absolwentem 4 Liceum Ogólnokształcącego, tylko nie w Gdyni, a w Częstochowie. A Przemek, to się zaraz okaże. Halo, halo, cześć Przemku.
1: Halo, cześć. Ja trochę się poczułem wywołany do tablicy, bo liceum, o którym jest mowa w piosence sprzed chwili, w zeszłym roku wysłałem tam syna swojego.
0: A, proszę bardzo.
1: Więc tak, trochę się poczułem wywołany do tablicy.
0: Rozumiem, że wysłałeś syna tam dlatego, że lubisz piosenkę T-Love.
1: Nie, akurat nie z tego powodu, ale syn bardzo chciał się tam dostać i dlatego tak, dlatego tam poszedł.
0: No to teraz moje zdolności profetyczne mówią, dzwonisz do nas z Częstochowy.
1: Dokładnie tak. Skąd wiedziałeś?
0: A widzisz. Jednak styki jeszcze działają czasem, pomimo podeszłego wieku i tego, że szkołę mam dawno za sobą. A jak ty wspominasz swoją?
1: Ja swoje liceum szczególnie bardzo dobrze wspominam. Super znajomości, fantastyczni nauczyciele, liceum bardzo dobrze wspominam, tak, do tej pory.
0: No to dobra.
1: Już mam parę lat na karku mam, ale bardzo było wspominać.
0: No to teraz raz muszę cię umiejscowić jakoś w naszej klasie, no bo część rozrabiaków powędrowała już do pierwszej ławki. Ty jesteś z tych grzecznych, których mogę trochę w czwartej C, czwartego ELO imienia Polskiego Radia posadzić dalej, czy nie? Czy ci nie ufać?
1: Ja zawsze siedziałem tak dalej. Nie na samym końcu, ale przedostatnia ławka. To była moja miejscówka.
0: Czyli trochę taki, który tam plasteliną będzie rzucał, ale specjalnie się nie przyzna. Jak ktoś zwali na kolegów, to Przemek.
1: Dokładnie, tak było.
0: No dobra, to jeszcze mały test na koniec. Ulubiony przedmiot w szkole?
1: Matematyka.
0: Najlepszy nauczyciel?
1: Moja wychowawczyni od fizyki.
0: I najlepszy kumpel z ławki? Albo kumpel.
1: Tomek.
0: Pozdrawiamy Tomka, którego tak awansem, siłą rzeczy zapisujemy też do naszej czwartej C, czwartego LO imienia Polskiego Radia. Chyba się nie obrazi, nie?
1: Nie, na pewno się nie obrazi.
0: Przemku, ty też zapisany, świadectwo dojrzałości za 4 lata.
1: Okej.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, szerokości.
1: Trzymaj się, dzięki, na razie.
0: 226452100. Dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami. Sprawdzam listę obecności. 4 ELO imienia Polskiego Radia, 4 C. Ma być komplet. Mam nadzieję, że będzie. Jakąś dziewczynę będziemy mieli w klasie, bo to zawsze smutno, jak same chłopy. No co zrobić? 28 minut po godzinie 16. Nowość na playlist.

0: To czwórka i po robocie. Jeśli ktoś wpadłby na pomysł kolejnej części filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, mam kandydata do roli tytułowej człowieka, którego zdradziły stopy.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale policjanci z Rawy Mazowieckiej w Łódzkiem zatrzymali 35-latka, który od roku ukrywał się w związku z niepłaceniem alimentów. No i ten mężczyzna przebywał sobie w Norwegii, ale wrócił do Polski, żeby spotkać się z poznaną w internecie kobietą, którą chciał potem do Norwegii ściągnąć. Mówi starszy aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
2: Kryminalni go namierzyli, zatrzymali, zanim udało im się zrealizować plany. 35-latek jeszcze chciał ukryć się przed policjantami, schował się pod kołdrą, jednak nieskutecznie.
0: Nieskutecznie, bo spod kołdry wystawały mu stopy i ten 35-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie ma spędzić teraz najbliższe miesiące.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Dobra wiadomość jest taka, że tam podobno mają dłuższe kołdry.

0: person. Original Coffee, 20 minut pozostało do godziny 17. To jest chyba taki moment, kiedy możemy zaczynać mieszać w naszym muzycznym garze czwórki i dorzucić tam kawałek, którego zwykle próżno szukać na naszej playliście, ale to wiąże się z pewną zagadką. Ciekawy jestem, czy wiecie, o jakiego artystę chodzi. W wasze ręce oddam butelkę czwórki. 226452100.
1: Teraz to już luz.
0: Ostatnio było za łatwo, dlatego dzisiaj tylko dwie podpowiedzi. Pierwsza, nie tylko Czarna Wołga. To jest pierwsza podpowiedź w naszej zabawie i ta druga, wokal to często falset, a w tekstach sporo anglicyzmów. Pierwsza podpowiedź, nie tylko Czarna Wołga, druga, wokal to często falset, a w tekstach sporo anglicyzmów. Czy wiecie, o jaki zespół chodzi? Czekam na telefony 226452100.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.

Kiedy numer raz połączy siły z zespołem Sisters, powstaje chwila. Wy też macie chwilę, żeby zorientować się, o jaki zespół muzyczny chodzi. Dwie podpowiedzi, nie tylko Czarna Wołga, i ta druga, wokal to często falset, a w tekstach sporo anglicyzmów. Ale że jest trudne, to dorzucam też trzecią podpowiedź. Ich największy przebój mógłby być hymnem każdego rolnika. Ich największy przebój mógłby być hymnem każdego rolnika. O jaką kapelę chodzi? Czekam na telefony 22 645 2100.

0: Jeśli ten kawałek Melody od Daisy was uspokoił, no to teraz podniesiemy wam ciśnienie. 13 minut pozostało do godziny 17.
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Przyznawał będzie się Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Cześć.
0: Pytanie na dziś, o jaki zespół muzyczny chodzi, przygotowałem dla was trzy podpowiedzi. Pierwsze dwie były takie: nie tylko Czarna Wołga i wokal to często falset, a w tekstach sporo anglicyzmów. Potem dorzuciłem trzecią podpowiedź, ich największy przebój mógłby być hymnem każdego rolnika. Ty, rozumiem, wiesz, o jaki zespół chodzi.
2: Znaczy, myślę, że ta trzecia odpowiedź była taka kluczowa. Najlepsza. Blenders?
0: Tak jest, to jest oczywiście zespół Blenders. I kawałek, wiesz, o jaki chodzi?
2: Kurczę, no właśnie tutaj nie.
0: Tu nie wiesz. No, chodziło oczywiście o czarny ciągnik. Albo ciągnik, bo chyba tak brzmi jeden do jednego tytuł. Dlatego podrzuciłem to hasło jako pierwszą podpowiedź: Czarna Wołga. Nie tylko Czarna Wołga, bo też czarny ciągnik. Ale wiem, że dzisiaj było niełatwe. Wiem, że to było dzisiaj niełatwe. Powiedz jeszcze, drogi Tomku, jak spędzasz ten pierwszy dzień września? Posyłałeś kogoś do szkoły, wspominałeś, jak wyglądała twoja szkoła, jak to wygląda u ciebie?
2: Wiesz co, dwie córki były dzisiaj na rozpoczęciu, ja niestety musiałem pracować, także żona ogarnęła temat. No, a ja już mam trochę lat, także już te wspomnienia są dość tak...

0: odległe, ale chyba miło wspominam.
1: No to fantastycznie, zresztą o tym będziemy rozmawiać po godzinie 17, będziemy wspominać naszą szkołę. Ty dzisiaj wracasz do domu i będzie relacja z pierwszego dnia od twoich córek, tak to widzę.
0: Tak jest, dokładnie.
1: To teraz jeszcze, zanim będą relacje i zanim będziesz wsłuchiwał się w opowieści twoich córek, to możesz zamienić się w dziennikarza muzycznego i zapowiedzieć specjalnie na antenie czwórki Blenders i Ciągnik. Bardzo proszę, Tomek jest dziennikarzem muzycznym czwórki.
0: Przed wami Blenders i Czarny Ciągnik.
1: To słuchamy.
2: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: Tak jak

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Jaka to będzie środa pogodowa? Pogodowo minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: No, temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 stopni. Trochę cieplej będzie na południowym wschodzie od 23 do 25, natomiast upały plus 30, no to już nie w Polsce. Warto też pamiętać o tym, że w środę możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Miejscami będą to też burze, również z gradem, no i te mgły, które z samego rana będą ograniczać widzialność na drogach do 200 metrów. O tym na pewno warto jutro pamiętać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: 1 września, no niby początek nowego roku szkolnego i to jest oczywiście prawda, ale u nas w czwórce wakacje trwają jeszcze cały miesiąc. Mało tego, tydzień pracy trwa 4 dni, więc weekend rozpoczynamy w piątek. Do piątku zostały 2 dni, 6 godzin, 50 minut i 13 sekund, a lista obecności 4C w 4 ELO sprawdzona.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: 4C w 4 ELO imienia Polskiego Radia, oczywiście. Sprawdziłem to dzisiaj. W całym systemie polskiej edukacji, jeśli policzymy sobie przedszkolaków, ale też najstarszych licealistów, to znajduje się ponad 6 milionów dzieci i młodych ludzi. I właśnie dlatego tych najstarszych nasz reporter Max Harton pytał o nastroje przed nowym rokiem szkolnym.
2: Super, mega się cieszę. Tak się stęskniłem za tą szkołą. Uważam, że wakacje powinniśmy skrócić o miesiąc.
3: Ja ze świetnym nastawieniem wracam. Jestem zwarty, gotowy do pracy, do działania, żeby tutaj przyswajać nową wiedzę i w tym roku osiągać jeszcze wyższe cele niż w zeszłym.
4: No, z dobrym nastawieniem. No, zobaczymy, co będzie.
5: Tak, może nie będzie najgorzej. Tak. Ze znajomymi spędzić.
4: Plan lekcji, no jest ciężko.
5: I geografia.
4: No, wstawanie, bo to jest wszystko na 8, więc to o 6 trzeba wstawać. No to tak nieciekawie.
5: No, podobnie. Myślę, że gorzej będzie, że trzeba zostać do późna, bo długo mamy lekcje.
4: Sma 15:40.
6: Wakacje były mega fajne, ale no skończyło się i po prostu to akceptuję. No, tutaj zawsze można z kimś pogadać, to jest jakby spoko. No przede wszystkim jest sporo nauki, no plus trzeba wstawać rano.
7: Znam swoje umiejętności i wiem, w czym muszę się poprawić, żeby tą maturę zdać. Na pewno będę pisał matematykę rozszerzoną, prawdopodobnie fizykę oraz chemię i być może historię, jeżeli będę chciał.
8: Czy zawsze to stanowi pewną taką dozę niepewności nowy rok szkolny, ale wydaje mi się, że jednak wrócenie do ludzi, z którymi się spędziło poprzednie 3 lata i spędzenie z nimi ostatniego maturalnego roku może być jedną z najciekawszych chwil, jakie spędzam w liceum, więc raczej z pozytywnym nastawieniem.
9: 4 września wychodzi kolejny sezon Ninjago i czekałem na to całe wakacje, więc naprawdę dobre nastawienie tutaj. A rok szkolny? Też dobrze. Humor dopisuje, wakacje się udały, będzie ciężko.
0: I to są priorytety. Tak się żyje, nawet jak rozpoczyna się nowy rok szkolny. Max Harton pytał o nastroje przed tym nowym rokiem szkolnym, a ja chciałbym was spytać o wspomnienia, to znaczy jak wspominacie swoją klasę, jak wspominacie swoją szkołę i co najważniejsze, najlepszy kumpel ze szkolnej ławki. Czekam na telefony 226452100.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: No my prawie też. Ala Mucha, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek, jesteśmy z wami dziś, to się nie zmienia, do godziny 19.
10: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Pytam was dziś w czwórce o to, jak wspominacie swoją szkołę, jak wspominacie swoją klasę i kto był waszym najlepszym kumplem z ławki. Michał napisał na Instagramie czwórki tak. Za liceum tęsknię, mam do tej pory kontakt z kilkoma osobami, ale Wojtek dodaje, nie tęsknię wcale, nie wyobrażam sobie znów być pytany przed tablicą i wkuwać wieczorami do klasówki. Choć nauczycieli miałem w porządku, miło ich wspominam, za to kolegów z klasy już nie. A jak wy wspominacie swoich kumpli i kumpele z ławki? 226452100.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: A o tym, jak w 96 było w liceum, opowiadał będzie teraz nasz słuchacz Felix, który ma 11 lat. Halo, halo, cześć Feliksie.
2: Dzień dobry, ja bym chciał powiedzieć o wspomnieniach i o koledze.
0: Opowiadaj.
2: Wspomnienie to pamiętam jeszcze w tą zimę. Byliśmy aż dwa razy na łyżwach i według mnie to chyba było najlepsze wspomnienie.
0: I to z klasą, tak? Rozumiem, byliście na tych łyżwach.
2: Nie, w ogóle z klasami 4-8.
0: Z klasami 0-8, rozumiem.
2: A kumpel taki, właśnie teraz na rozpoczęciu razem siedzieliśmy, taki kolega Kiełek.
0: Kiełek to jest przezwisko?
2: Znaczy, no taka ksywka.
0: Ksywka, aż się boję spytać od czego?
2: Nazwisko ma podobne.
0: A, nazwisko ma podobne, no to wszystko jasne. A ty masz jakiś pseudonim, jakąś ksywkę szkolną, czy nie?
2: Nie do końca.
0: Nie do końca, czyli czekasz jeszcze na swój moment, żeby ktoś wymyślił.
2: Tak.
0: Super. Feliksie, a powiedz, jak dzisiaj było w szkole, bo dzisiaj pierwszy dzień, pewnie z kolegami widziałeś się pierwszy raz od kilku miesięcy. Opowiadaj.
2: Myślę, że fajnie. Trochę zmęczony, że muszę teraz już tak wcześnie wstawać. Najchętniej to bym jeszcze spał do 10:00.
0: No, ja mam dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo jak ty. I zawsze miałem z tym problem, bo u mnie do szkoły chodziło się na 7:10.
2: No ja akurat mam trochę lepiej.
0: Na 8:00?
2: W tym roku na 8:00.
0: To się dobrze trafiło. A plan lekcji masz taki w porządku? To znaczy wcześniej w miarę kończysz, że masz trochę czasu dla siebie, czy nie?
2: Właśnie przyjemny jest. Nie najlepszy, nie najgorszy. Taki spoko.
0: No to spoko. Czyli pani dyrektor i z całą ekipą grona pedagogicznego się po prostu spisali. To powiedz jeszcze dwie rzeczy. Ulubiony przedmiot?
2: Teraz mi doszła geografia, a więc ja się bardzo cieszę, bo od 5 roku życia się uczę.
0: A, czyli rozumiem, stolice państw Europy i świata to jest twój konik.
2: No, nawet nie tylko Europy, ale właśnie świata też.
0: No i super. Jeszcze jedno pytanie. Kogo pozdrawiamy, jeśli chodzi o twoją klasę? Rozumiem, Kiełek to jest number one, ale może jeszcze ktoś jeden?
2: Nauczyciel, wychowawca, pan Marcin.
0: Panie Marcinie i Kiełku, wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Trzymaj się, Feliksie. Pozdrowienia dla całej rodziny i całej twojej klasy. Razem z nami Maciek. Halo, halo, cześć Maćku.
3: Cześć Kuba.
0: Już nie 11-letni Maciek.
3: No, przed chwilką minęło, tak.
0: Minęło.
3: Natomiast ja bym chciał powiedzieć bardziej o nauczycielu, bo dwa razy w życiu, i to prawda, było tylko w szkole podstawowej. Miałem okazję spotkać takich nauczycieli przez bardzo duże N, tak? I jeden to był nauczyciel matematyki. Ja byłem straszna noga z maty. Nawet taki fenomen był, że pierwsze swoje świadectwo z czerwonym paskiem miałem strują z maty, to był ewenement, ale reszta była piątki, więc tam mi uznali, że dostałem to świadectwo z czerwonym paskiem, ale to było jeden pierwszy i ostatni raz. Natomiast tego nauczyciela wspominam, może jakimś cudem nas słucha, bo próbowałem go gdzieś odnaleźć, wiem, że on gdzieś w Polskę wyjechał z mojego miasta, nazwisko ma Waszczak, ale to był człowiek, który w tym czasie, kiedy się wchodziło w tą taką, w ten etap właśnie już jakiejś dyscypliny szkolnej i tak dalej, on w nas zaszczepił, poprowadził taki klub turystyki pieszej i te wszystkie dzieciaki, udało mu się jakoś tak zgrać, że przeszliśmy chyba z 1500 kilometrów z nim przez w klasie 4-8 na różnych rajdach, wycieczkach. Także no, super sprawa, tak? No, chciało mu się, oprócz tej nauki matematyki, która

0: akurat ciężko, wiadomo, dla nas, ale to jeszcze poza tą szkołą zaszczepić w nas taką pasję, no i poświęcić nam czas i chcieć nam ten czas organizować. Także to była jedna z lepszych stron szkoły w moim życiu. A druga to była pani, nasza wychowawczyni od języka polskiego, pani Danuta Ostrowska, to akurat pamiętam, może też jakiś student słucha, która nas bardzo dobrze przygotowała z języka polskiego, żeby później do tych szkół średnich iść i po prostu umieć mówić i pisać po polsku.
1: No i potem można dzięki temu dzwonić do czwórki i płynąć w swojej opowieści. Dzięki wielkie, Maćku, za te wspomnienia. Pozdrawiamy dzięki pana Waszczaka od matematyki i pieszych wędrówek, jeśli nas słucha, i panią Danutę od polskiego też.
0: Tak jest, pozdrawiamy.
1: Jak coś, to połączymy z Maćkiem, nie ma żadnego problemu. Trzymaj się, Maćku, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, hej.
1: A razem z nami uczeń Mariusz. Halo, halo, cześć, Mariuszu.
2: Witam serdecznie.
1: Ty to zwykle w pierwszej czy ostatniej ławce byłeś?
2: Ciężko powiedzieć, może zależy jaka była duża klasa, bo u mnie klasy się zmieniały, prawda? W większości byłem z ostatniej, no niestety, tak lubiłem.
1: Dlatego,
2: że po prostu byłem wysoki i mogłem widzieć, prawda, z samego końca. Niektórzy uczniowie siedzieli na samym przodzie, prawda, ja byłem na samym końcu.
1: To ty zawsze miałeś też przekichane, bo rozumiem, jak było zdjęcie klasowe, to nigdy nie mogłeś leżeć gdzieś z przodu albo kucać, tylko zawsze z tyłu.
2: Zgadza się. No niestety taka jest to godność, prawda, być, jeżeli jest wysokim. No,
1: ale tak się zdarza. A szkołę generalnie wspominasz dobrze, czy masz takie mieszane wspomnienia z nią związane?
2: Ze szkołą bardzo dobrze. To dla mnie to była po prostu ewolucja przez lata, zmienianie szkół, zmienianie klas, zmienianie ludzi. Pamiętam lata od samego przedszkola, także ludzi, którzy byli ze mną, imion nie pamiętam, ale gdybym zobaczył kiedyś, to prawdopodobnie bym rozpoznał. Dlatego bardzo dobrze wspominam. Naprawdę dla mnie to była szkoła życia. Nie tylko szkoła, ale szkoła życia. Jako też młody człowiek w wieku 15 lat przyniosłem się do internatu i tam się zaczynała już, można powiedzieć, moja taka młodzieńcze dorastanie w wieku 15 lat, będąc w internacie i samemu. Także to są naprawdę fajne doświadczenia. Nie mam złych doświadczeń.
1: No właśnie powiedziałem, że byłeś już młodym dorosłym w wieku 15 lat, więc fajnie, że te dobre doświadczenia ze sobą niesiesz. Ulubiony przedmiot w szkole?
2: To chyba była, mnie się wydaje, biologia.
1: Biologia?
2: Biologia albo i chemia. Były to naprawdę tematy, które lubiłem rozmawiać i rozmawiałem. Były mi bardzo dobre z innych przedmiotów, aczkolwiek przedmioty ścisłe to są trochę nudzące po pewnym czasie. Nie ma tam nic nowego, żeby, dla mnie przynajmniej, żeby odkryć, chyba że się naprawdę człowiek zastanowi na tym, rozwiązywać chce jakieś tematy, ale biologia i chemia były dla mnie interesujące, zwłaszcza doświadczenia.
1: No, a ja jednak coś dzisiaj, słuchaj, chciałem ci powiedzieć, odkryłem, to znaczy istnieją ludzie, którzy lubili biologię i chemię i jest to nasz słuchacz Mariusz. Dzięki za ten telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pytanie do was. Jaka była wasza szkoła, jaka była wasza klasa i kto był waszym najlepszym kumplem z ławki? 226452100.
3: I co ty na to? 226452100.
1: Czekam na wszystkie telefony, ale zachęcam też do tego, żeby odpalić nasze media społecznościowe, bo tam pojawiła się sonda wideo czwórki.

0: Tony Cap i Irish Goodbye, irlandzkie pożegnanie, choć my się jeszcze nie żegnamy, wręcz przeciwnie, pytamy was o to, jak wspominacie swoją szkołę, jak wspominacie swoją klasę i jak wspominacie tych najlepszych kumpli i kumpele z ławki. Czekam na telefony 226452100.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Ale o te wspomnienia pytałem też przechodniów.
2: Podstawową czy liceum?
3: A tu się robi problem, a to rozumiem, że różnica.
2: Oczywiście, podstawówkę tego średnio, ale liceum jak najbardziej. Pierwsze imprezy, osiemnastki i tak dalej, liceum jak najbardziej. Cztery wspaniałe lata.
3: To dzięki znajomym czy dzięki nauczycielom?
2: Bardziej dzięki znajomym niż nauczycielom, no dokładnie.
3: Dobra paczka w klasie.
2: Tak, no podstawa, nie? Dobre towarzystwo, fajna ekipa i można się bawić, nie? Dobra muzyka i nic więcej.
3: A jak żona wspomina swoją szkołę? Ciekawy jestem.
4: No też myślę, że najlepsze lata to pewnie były licealne, no i potem studia. No to takie pierwsze właśnie, pierwsze spotkania, pierwsze miłości.
3: Ale w ogóle o podstawówce nie mówicie.
2: No bo podstawówkę no, mamy swoje już lata, 47 lat, więc ta podstawówka jest tak trochę za mgłą.
5: Proszę pana, wspominam czule. Właśnie dlatego jestem nauczycielką. Nie. Że miałam zwariowanych nauczycieli po drodze. W małej miejscowości, nie mam słów po prostu, nazywał się Kępkowicz, cała rodzina nauczycieli. Prowadził zespół artystyczny. Potem do takiego zespołu trafiłam w Półtusku, kiedy właśnie poszłam pierwszy raz do szkoły, żeby być nauczycielką.
6: Podstawówka to byle jak, chodziłam do Rembertowa w szkole podstawowej, a do liceum już w Warszawie i to było okej. Okay. Przede wszystkim przez kumpli.
3: Działo się?
6: Oj. No, studniówka do białego rana u mnie w mieszkaniu.
0: Ach, ta szalona noc. 226452100. Jak wspominacie swoją szkołę, klasę? No i kto był waszym najlepszym kumplem z ławki? Dajcie znać, złapcie za telefon. A z Dawidem to my zdawaliśmy maturę w 2001. Dawid, lat 11, razem z nami. Halo, halo, cześć Dawidzie.
7: Dzień dobry, witam.
0: Dobrze cię słyszeć. Ale taki rześki głos. Rozumiem, że jeszcze nie zmęczyłeś się szkołą w tym roku szkolnym.
7: Nie, na razie jest dobrze.
0: A jak było na rozpoczęciu?
7: Na rozpoczęciu było całkiem fajnie, bo się dowiedziałem, że mamy na łączniku automat z przekąskami.
0: Ulalala, a to chyba teraz te zdrowe przekąski, bo wiem, że w szkole się pozmieniało, więc bez cukru
7: czy... No niestety tak.
0: Niestety tak, no co zrobić? Nawet teraz automaty takie gorsze robią ze zdrowym jedzeniem. No ale co tu dużo kombinować. Opowiadaj, jaki to będzie dla ciebie rok szkolny, bo pewnie masz jakieś wyobrażenia. Klasa która?
7: Teraz będzie piąta, ale wyobrażenie mam takie, że szczerze powiedziawszy, trochę będzie po prostu lepiej od

0: czwartej klasy, bo to było takie dopiero wejście.
1: Takie na miękko. Na razie było na miękko, a teraz będzie poważnie.
0: No, tak.
1: Słuchaj, ulubiony przedmiot w szkole. Dzisiaj wszystkich o to pytam, więc opowiadaj.
0: Historia. Mam świetnego nauczyciela, pan Robert. Pozdrawiam. Najlepszy nauczyciel na świecie.
1: A masz jakiś taki ulubiony okres historyczny, do którego lubisz sięgać, o którym lubisz czytać?
0: Polska pierwszych piastów.
1: Polska pierwszych piastów, czyli ty jesteś z tych, którzy wiedzą, kiedy był chrzest Polski.
0: No tak.
1: To kiedy był? Ale jestem złośliwy dzisiaj.
0: Nie, co ja gadam. 996 chyba? Nie pamiętam.
1: Dobrze, dobrze. A kto był pierwszym królem Polski?
0: Bolesław Chrobry.
1: Dobry, takich zawodników to my potrzebujemy. Dawid lat 11, człowiek, który pasjonuje się historią. Przepraszam cię, że zacząłem ci robić sprawdzian, jak jeszcze nikt nie chciał ci dać dzisiaj oceny w szkole, ale od nas masz piątkę. My nawet czwórek nie dajemy, chociaż to czwórka. No dobrze, ulubiony kumpel ze szkoły jeszcze. To już ostatnie pytanie.
0: Justin, pozdrawiam.
1: Dustin czy Justin?
0: Justin.
1: Nie usłyszałem, ale pozdrawiamy. Dustina albo Justina.
0: Justina
1: albo Justina. Okej, przez J. Teraz wszystko jasne. Dawid lat 11. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Trzymaj się. Samych piątek w szkole, a nawet jakby piątek nie było, to przynajmniej baw się dobrze. Jak wspominacie swoją klasę, jak wspominacie swoją szkołę i kto był waszym najlepszym kumplem ze szkolnej ławki? 226452100.
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Ale o innych rzeczach zawsze możemy porozmawiać, możemy dzisiaj powspominać, możemy też odpalić na przykład media społecznościowe czwórki, bo tam pojawiła się nasza sonda wideo, gdzie też pytam przechodniów o to, jak wspominają swoją szkołę.

0: to The Roots. Wprawdzie nie ma tu mojej ukochanej Eriki Badu, ale jestem w stanie to wybaczyć. 18 minut pozostało do godziny 18. Pytamy was dziś o to, jak wspominacie swoją klasę, jak wspominacie swoją szkołę. No i kto był waszym najlepszym kumplem ze szkolnej ławki? Dajcie znać. 226452100.
1: Relaksik.
0: No i tak się składa, że właśnie to pytanie zadałem też przechodniom.
2: Bardzo pozytywnie.
3: Naprawdę?
2: Tak, miałam świetnych nauczycieli. Chodziłam do tysiąclatki. Byli tam nauczyciele, którzy potrafili wzbudzić w uczniach współpracę. Zawsze był na to nacisk i myślę, że to bardzo budowało naszą grupę.
3: Ulubiony przedmiot?
2: Matematyka.
3: Ulubiony kumpel albo kumpela ze szkoły?
2: O, to trudne.
3: Teraz trudne.
2: To jest trudne, bo ktoś by się mógł obrazić. Myślę, że Patrycja. Spędziłyśmy w ławce w sumie 6 lat.
4: Ja głównie się spotykam właśnie z jedną koleżanką z podstawówki, ma na imię Agnieszka i no akurat mieszka już na stałe w Londynie, więc raz na jakiś czas przyjeżdża i dalej kontynuujemy znajomość.
3: Tutaj już dawno nie mieszka.
4: Tak, Agnieszka już tutaj już dawno nie mieszka, dokładnie.
5: I podstawówkę i liceum wspominam całkiem dobrze.
0: Aha. Dzięki nauczycielom, czy dzięki kolegom? Dzięki...
5: Myślę, że głównie dzięki kolegom, dzięki dobrej atmosferze. No, nauczyciele oczywiście też mieli jakiś na pewno wpływ na to, ale głównie znajomi które, i przyjaźnie, które zostały do dzisiaj.
0: To mały test, najlepszy przedmiot w szkole.
5: No chyba WF.
0: Jednak.
5: Chyba jednak WF. Chociaż sam aktualnie jestem nauczycielem, to jednak...
0: A czego uczysz?
5: Historia i WOS. Ale jednak twierdzę, że WF był lepszą alternatywą dla pozostałych zajęć.
0: Zerkam na komentarze na Instagramie czwórki. Profil bez nazwy 2023. Ja mam przyjaciółkę od pierwszej klasy podstawówki. Mam 39 lat. Jest chrzestną mojej córki. Ale to ja mam podobnie. Moglibyśmy sobie tutaj przybić piątkę. Kolega Łukasz, pierwsza klasa podstawówki. Trzymamy się do dzisiaj. Mało tego, wygraliśmy nawet w trzeciej klasie podstawówki wspólnie konkurs mini playback show. Śpiewaliśmy, a właściwie udawaliśmy wtedy, że śpiewamy muzykę zespołu Eiffel 65. Move Your Body. Tak nazywał się chyba ten kawałek, ale to zamierzchłe czasy, epoka kamienia łupanego. Jak wspominacie swoją klasę, szkołę i jaki był najlepszy kumpel ze szkolnej ławki? Dajcie znać. 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.

0: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
1: Dziś 1 września, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich przedszkolaków, to raz, wszystkich, którzy chodzą do podstawówek i do szkół średnich, to się okaże, że jest to 6 milionów dzieci i młodzieży, którzy rozpoczęli dzisiaj swój rok szkolny. Jakie są ich nastroje? Jak się czują u tego progu kolejnego roku szkolnego i czy widzą jakąś nadzieję na to, że to będą dobre oceny, dobre znajomości, czy jednak absolutnie nie? O to pytał nasz redaktor, nasz kochany reporter Max.
2: Znaczy, no zaczynamy drugą klasę, podobno najtrudniejszą, więc no trzeba po prostu przejść przez to, no i iść dalej, tak, no trzeba jakby być pozytywnie nastawionym, wiadomo. Boję się tego, że będzie dużo sprawdzianów, kartkówek w jednym tygodniu.
3: Ja jestem przerażony i jednocześnie zadowolony, bo dobry plan, przerażony, ponieważ polski tragedia. Matwi z chem jesteśmy, więc pewno chemia, na pewno matematyka, rozszerzony angielski, wszystkie podstawowe i tyle wiem póki co.
4: A ja matematyka, fizyka, chemia, angielski i jeszcze się uczę na stypendium do japońskiego rządu, więc jeszcze japoński. No najwyżej, że z kolegami się można spotkać z powrotem, bo jednak nie widzieliśmy się od 2 miesięcy.
3: I też ostatni nasz rok, że chodzimy do jednej klasy.
2: Negatywnym dosyć, bo to jest klasa maturalna, więc trochę się obawiam. Myślę, że będzie okej. Okay. Biologii, z chemii, z matematyki rozszerzoną, no i podstaw, więc trochę się obawiam, no ale myślę, że będzie fajnie.
5: Będzie ciężko, no bo matura, 3 matury, ale damy radę, no i w końcu już koniec liceum. No.
2: Jest rok 18 też, więc będzie fajnie.
6: Obawy tak, za dużo dni wolnych będzie niestety. To jest marnowanie czasu i pieniędzy podatników na edukację publiczną.
7: I słyszałem jeszcze, że niestety wakacje się mają zacząć kilka dni wcześniej niż w tym roku, więc też, no tak, no nie wiem, nie, jakoś nie jestem zachwycony z tego.
8: O Jezu, tak mi się nie chce. Straszliwy, nie? Jeszcze teraz klasa maturalna. No najbardziej taki strach przed maturami, że słowo mi pójdą i nie będę mógł się dostać tam, gdzie bym chciał. Tam, gdzie faktycznie chcę, to muszę po 90 biologii, 90 chemię napisać. No to będzie ciężko.
1: Będzie dobrze, a skoro szkoła to zajęcia plastyczne, u nas też plastyka w 3 godzinie spotkania. Będziemy prasować bukiety ślubne.
0: Odetchnij, jesteś po robocie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowie.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Coco la mano, kate.
1: To już godzina 18.
2: Pogoda.
1: Dziś w nocy temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Nieco cieplej będzie nad morzem, tam około 15. A jutro? No jutro tylko lekki polarek, a może nawet krótki rękaw, bo temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie od 23 do 25, gdzieniegdzie natomiast może popadać. No i uważajcie na burze.
2: Autopromocja.
3: Młodość, urok i zajawka.
4: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
4: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
4: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
4: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
4: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
5: Tak jak my.

1 września to jest taki czas, kiedy zaczyna się myśleć o tym, co dzieci będą robić po szkole, na jakie zajęcia dodatkowe warto się zdecydować. Jest dobra wiadomość, bo my w czwórce też coś takiego robimy, tylko robimy to dla dorosłych, dla ludzi, którzy mają na przykład 30, 40 albo 50 lat. Jeśli nie potrafili pływać, to nauczymy. Jeśli nie potrafili jeździć na rowerze, pozwolimy to

0: nadrobić. Jeśli na przykład ktoś nigdy nie growlował, a miał takie marzenie grać w zespole metalowym, u nas też to jest możliwe.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam, zapraszam. Sezon ślubny w pełni. Latają muchy, latają też bukiety. No i

0: minut. Rozpoczniemy pierwsze radiowe warsztaty prasowania bukietów ślubnych, a do naszego studia wkroczy Daria Mazurowska, która uczy prasowania bukietów i znana w sieci jest jako Spłatka. Daria pojawi się w naszym studiu za kilka minut. Wy szykujcie kwiaty, szykujcie żelazko. Na razie wydaje mi się, że tak właśnie to wygląda. Jak wygląda prasowanie bukietów w praktyce, wszystko się okaże.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Paweł Worobiej, Ala Mucha, Kuba Jamrozek. No my na razie wyprasowane mamy tylko koszule, ale myślę, że wszystko się zmieni do godziny 19:00.

0: to się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze wypi...
4: Co mówiłeś?

0: przecież nigdy nie wiadomo, kto się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Czwórka, Polskie Radio.
2: Czwórka, Polskie Radio.

0: hobby nie zrobi się samo.
1: Ale ktoś zawsze może nam w tym hobby pomóc i będzie to chociażby Daria Mazurowska, która uczy prasowania roślin, prasowania również bukietów ślubnych między innymi, a w sieci znana jest jako spłatka. Dzień dobry, cześć Dario.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Jest taki przesąd, że bukiet ślubny trzeba spalić w pierwszą rocznicę ślubu, ażeby chronić to uczucie. Tobie się podoba ten przesąd, czy w żadnym wypadku?
2: Niezbyt. Niezbyt, ale ja to tak wychodzę z założenia, że nasze myśli i przekonania trochę kształtują rzeczywistość, więc wierzymy w to, co chcemy. Ja nie wierzę i moje klientki też nie wierzą, więc z powodzeniem wyprasowałam już ponad 250 bukietów ślubnych. Na szczęście, z tego co wiem, jeszcze są małżeństwami, więc oby tylko więcej.
1: A co to znaczy prasować bukiety ślubne? Bo ja wiem, że bukiety ślubne można suszyć. To znaczy, jak się skończy wesele, to się weźmie na słońce i się ususzy. A prasować?
2: Tak, ty mówisz o metodzie zielarskiej, gdzie się podwiesza faktycznie ten bukiet na przykład pod karniszem, tak jak ze starych dobrych czasów, i on sobie schnie, narażony na czynniki zewnętrzne. Natomiast ja prasuję kwiaty i prasuję nie żelazkiem, to od razu trzeba zdementować, natomiast prasuję w prasie botanicznej. Jest to suszenie dwuwymiarowe, zielnikowe, właśnie może się kojarzyć z takimi zielnikami, które kiedyś wykonywaliśmy w szkole. No i nazywa się prasowaniem od prasy botanicznej, bo też tak naprawdę w botanice prasy są używane do tworzenia naukowych dzielników takich botanicznych.
1: Prasa botaniczna. No, ja trochę byłem takim botanikiem w szkole. Dzisiaj 1 września, kiedy musiałem zrobić ziel.

0: czytelnik. Mhm. Wtedy zbieraliśmy z rodzicami liście i potem przyszedłem do domu i do słownika je powkładałem i się ususzyły.
1: Liście mają szansę i rację bytu w książce, dadzą radę. Jakieś takie delikatne, polne kwiaty jak najbardziej. Natomiast prasa jest takim dedykowanym narzędziem, który sprawia, że i zachowujemy kolor, i faktycznie spłaszczamy tak, żeby te kwiaty były gładkie. No a ja w swoim fachu skupiam się na tym, żeby jednak te walory estetyczne były jak najbardziej wyeksponowane, więc tu bym rekomendowała mimo wszystko prasę.
0: Przez moment nie patrzyłem ci w oczy, dlatego że starałem się wygooglać, jak wygląda prasa botaniczna.
1: Okej.
0: No jest to trochę taka książka?
1: Prasa botaniczna, no nie do końca, bo książka ma gdzieś szycie i to szycie nam tutaj ogranicza dostęp powietrza. A prasa botaniczna to tak w skrócie, żeby to zwizualizować, to są dwie deski, które na rogach mają śruby z nakrętkami motylkowymi, którymi sobie możemy regulować nacisk. I między tymi deskami znajdują się chociażby tektury, a między tekturami już teraz stricte znajdują się materiały chłonne, tak najprościej domowo rzecz ujmując, mogą to być kartki do drukarki, do drukowania i między nimi układamy kwiaty różnymi metodami, tak? Albo w płatkach, albo w całości na przykład.
0: Czyli bierzemy taki bukiet ślubny, świeżo po ślubie, wyjmujemy poszczególne kwiaty, bo to jest pewnie ważne, żeby to robić pojedynczo i prasujemy w prasie botanicznej.
1: Dokładnie tak. Najpierw jak otrzymuję taki bukiet ślubny, to muszę przejrzeć wszystkie kwiaty, czy one są aby na pewno zdrowe, bo pierwsza podstawowa zasada jest taka, że nie wkładamy czegoś, co jest pleśniałe do prasy, bo wtedy marnujemy po prostu wszystko dookoła. Tak? Pleśń nam przechodzi także na materiał chłonny, a prasa jest wielofunkcyjna, ekologiczna, no bo możemy też ją wielokrotnie używać, więc nie chcemy czegoś takiego. Następnie rozkładam właśnie kwiat. No w przypadku bukietów ślubnych mam aż jedną szansę na to, żeby je zachować poprawnie, więc faktycznie rozkładam kwiaty na płatki. Płatek po płatku, listek po listku. Trwa to wiele godzin, w zależności od tego, jakie gatunki zostały użyte. Najczęściej w sezonie to są jednak piwonie i dalie, a także róże, które mają dużo płatków. Więc trwa to naprawdę kilka godzin. Potem w pierwszym tygodniu tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby wymieniać materiały chłonne codziennie, co drugi dzień, a po tygodniu można już zostawić taką prasę na parę kolejnych tygodni, mniej więcej od 3 do 6, żeby kwiaty sobie wyschły.
0: No to taka wielotygodniowa robota. I to nie jest jeszcze koniec całego działania, no bo tu dopiero mamy wysuszone kwiaty.
1: Mamy dopiero wysuszone kwiaty, więc wszystko trzeba z tej prasy botanicznej wyjąć i zrekonstruować na nowo, bo wszystkie płatki, które sobie rozłożyliśmy, musimy złożyć na nowo, skleić, tak żeby ten kwiat jakkolwiek przypominał ten oryginalny. Chociaż i tak trzeba się liczyć z tym, że ten dwuwymiarowy kwiat nie zawsze jest takim idealnym odwzorowaniem tego trójwymiarowego kwiatu.
0: Słuchajcie, bo ja w ogóle zachęcam do tego, żeby odpalić teraz kamerkę, która jest w naszym studiu, 4.online. Tutaj znajduje się taki wyprasowany bukiet, dlatego że panna młoda daje ci bukiet, który trzyma w ręce na przykład w kościele albo w urzędzie stanu cywilnego, a ty potem robisz z tego de facto z wyprasowanych kwiatów obraz.
1: Tak
0: na szkle.
1: Jest. Tak jest. Więc tutaj nawet na tym obrazie możemy zobaczyć róże bordowe, które są w towarzystwie takiego anturium. Co ciekawe, te róże były czerwone, więc myślę, że też tutaj słuchaczy zainteresuje fakt, że kwiaty po prasowaniu zmieniają swój kolor, nie tylko cały kształt, ale też kolor, więc z czerwonych wyszły nam bordowe, ale bardzo intensywne, bo bukiet był mega świeży, więc też ta świeżość jest istotna. I jak te kwiaty są zrekonstruowane, to faktycznie układam kompozycję, wysyłam pannie młodej do akceptacji, jedną z dwóch, czasem z trzech, i potem wklejam tutaj akurat na szybę. Więc to jest taka rama typu floating, te kwiaty wyglądają jakby się troszeczkę unosiły w powietrzu. Mamy naklejone je na jedną szybę i przykryte drugą szybą.
0: To o tym wszystkim jeszcze dziś porozmawiamy. Daria Mazurowska, która uczy prasowania roślin razem z nami, znana w sieci jest jako Spłatka. Spłatka nam pójdzie ta rozmowa i mam nadzieję wiele ciekawych rzeczy odnoszących się też do warsztatów prasowania roślin w naszej rozmowie się pojawi.
2: Twój sposób na relaks?

0: eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Po pracy zaczyna się życie.
2: Zaczyna, bo po pracy można na przykład prasować rośliny. Dzisiaj tego się uczymy, a uczy nas i naszą nauczycielką jest, w końcu dziś 1 września, Daria Mazurowska, która znana w sieci jest jako Spłatka. Dario, czy zdarzyło się tak, że przyszedł do ciebie facet z takim bukietem, na przykład 100 albo 1000 róż czerwonych i powiedział: pani Dario, proszę mi to wyprasować?
3: Facet się nie zdarzył, ale narzeczona, która otrzymała taki bukiet ze 100 róż, się zdarzyła. Co prawda niestety wszystkie do mnie nie trafiły, bo część już zdążyła paść po drodze, bo to były gdzieś oświadczyny chyba nad morzem, z tego co pamiętam, i dotarły do mnie do Łodzi już troszeczkę w okrojonym stanie, ale tak, zdarza się, że i zaręczynowe, i okolicznościowe, wszelkie tak naprawdę, bo i na pożegnanie, na odejście z pracy, na urodziny, na zaręczyny właśnie, różne, przeróżne.
2: Świeżo cięte kwiaty, zakładam, że to jest taki najlepszy materiał do prasowania, bo sama wspomniałaś o tym, że jak one trochę postoją, tu opadną, tu jakaś pleśń się pojawi, no to nie, to wtedy trzeba odrzucić, bo nic z tego nie będzie.
3: No tutaj trzeba obalić ten mit, że jak kwiaty nam stoją w wazonie i zaczynają więdnąć, to o, w sumie szkoda mi wrzucić, to może je wysuszę. No nie. Tutaj jest tak, że im świeższy bukiet, tym lepsze efekty prasowania i też bardziej napigmentowane są te kwiaty. Tak jak tutaj na obrazie, to był bardzo świeży bukiet, on miał 2 dni. To jest mój taki obraz, który po raz pierwszy od dawna mogłam zrobić dla samej siebie tak naprawdę, bo do tej pory to wszystko było dla moich panien młodych i innych klientek. I on miał faktycznie 2 dni, więc tutaj no, te kolory są bardzo intensywne i bardzo długo się zachowają. I zdarzają się oczywiście bukiety, które trafiają do mnie po tygodniu, ale no, to też jest kwestia komunikacji i rozmowy z klientką, że te efekty nie mogą być oczekiwane dokładnie takie, jak to byłby bukiet, który otrzymałabym kolejnego dnia.
2: Coś, co mnie zaskakuje, to jest to, że taki wyprasowany kwiat wygląda zupełnie inaczej niż żywy, bo przyniosłaś swój obraz, to jest wyprasowany bukiet i to jest róża, która jest teraz bordowa, a była czerwona. Ja się pytam, czy to nie jest przypadkiem bratek? Ale
3: nie,
2: okazuje się, że bratek wygląda zupełnie inaczej, kiedy jest wyprasowany.
3: Bratek. Tak jest. Bratki wyglądają troszeczkę inaczej, one są też jednowarstwowe i tak naprawdę dosyć łatwo je uprasować. Ja swoim uczestniczką warsztatów i w ogóle osobom, które gdzieś tam edukują się ze mną online, polecam z reguły bratek, stokrotkę i inne kwiaty polne do rozpoczęcia nauki prasowania kwiatów.
2: Prasujemy w prasie botanicznej, nie żelazkiem, to od razu obalamy ten mit, który już zresztą dzisiaj kilka minut temu obaliliśmy. Wydawało mi się, że nie storczyk, a...
3: Goździk.
2: To trzymam w ręce, to goździk. To jest taki najpiękniejszy kwiat, który może wyglądać niesamowicie, kiedy jest wyprasowany. I faktycznie,

0: Jak na niego patrzę, to jest taki wielowarstwowy.
1: Jest wielowarstwowy i tak naprawdę tutaj można się bawić troszeczkę tą rekonstrukcją, zrekonstruować jednowarstwowo, wielowarstwowo, zależy też ile mamy miejsca, jak chcemy to wyeksponować.
0: A co jest najtrudniejsze w prasowaniu roślin? Teraz pytam, nie pytam wyłącznie o bukiety ślubne, bo pewnie jest taka jedna roślina, która jakoś, no trochę sprawia ci kłopotu, jeśli chodzi o to prasowanie.
1: Na szczęście coraz mniej roślin sprawia mi kłopoty i ostatnio podjęłam się nawet na obrazie widać prasowania papryczki chili, też się udało, ale no bo trzeba znać te zasady gdzieś tam uniwersalne i faktycznie praktykować to bardzo mocno, a ja mam kilkaset kwiatów co weekend, żeby sobie potrenować, że tak powiem. Ale chyba tak najmniej lubię pracę z eustomą, która jest faktycznie bardzo popularna też w bukietach ślubnych i w ogóle jest piękna, nazywana jest chińską różą, czasem można się pomylić, ale ona jest kapryśna, jest piękna i kapryśna, robi się lekko przezroczysta po prasowaniu, też oczywiście w zależności od koloru, ale białe eustomy lubią zmieniać mocno kolor od razu po suszeniu.
0: Eustoma to jest ten taki pąk, można powiedzieć, czy nie?
1: Eustoma, no tak można sobie ją faktycznie zwizualizować jako różę, też w zależności od odmiany, bo ma sporo płatków. No ten środek się troszeczkę różni, bo tam mamy żółte pręciki, ale sama w sobie jest delikatna, ma cienkie płatki, natomiast one są bardzo wilgotne, więc lubią sprawiać problemy.
0: W tym momencie udaję wybitnego znawcę kwiatów, ale jakoś próbuję się odnaleźć. Jest specjalistka Daria Mazurowska, która uczy prasowania roślin i znana jest w sieci jako Spłatka. A za kilka minut, Dario, wchodzisz w to, pogadamy o tym, jak wyglądają warsztaty, bo ty też takie warsztaty prowadzisz?
1: Tak jest.
0: No i fantastycznie.
2: Hobby nie zrobi się samo.

0: swój sposób na relaks?
1: To na przykład prasowanie roślin. Tak jest w przypadku Darii Mazurowskiej, która znana jest w sieci jako spłatka i prowadzi też warsztaty z prasowania roślin. To wygląda w ten sposób, że ty wychodzisz na łąkę i zbierasz kwiaty, czy idziesz do kwiaciarni i tam je kupujesz?
2: Nie, idę do kwiaciarni, kupuję różne gatunki, różne kolory i różne kształty, żeby uczestnicy mieli jak najwięcej materiału do trenowania. Zaczynamy, bo warsztaty trwają 4 godziny, więc zaczynamy tak naprawdę od takiej godzinki rozgrzewki.
1: A ty mi powiedziałeś, że kwiaty się prasuje przez kilka tygodni.
2: No.

0: Ale tutaj przekazywanie wiedzy musi być troszeczkę szybsze, bo nie wyobrażam sobie teraz trzymać uczestników warsztatów i spotykać
1: suszarka
0: się z nimi
1: do
0: przez
1: włosów,
0: całe.
1: Rozumiem, i tak suszymy.
0: No ewentualnie mikrofalówka, bo tak też się da. To też jest metoda suszenia kwiatów, której nie stosuję, ale istnieje. Więc spotykamy się na 4 godziny i przez pierwszą godzinę taki creme de la creme teorii przedstawiam, tego czego się nauczyłam na metodzie prób i błędów, no i ze swojego kilkuletniego doświadczenia. A potem to już tak naprawdę praktyka, no to ma być warsztat, więc trenujemy sobie w prasach botanicznych, na różnych materiałach chłonnych, właśnie na różnych roślinach, kształtach i kolorach, żeby też uczestnicy, którzy później dostają pracę domową, mogli jak najwięcej tej wiedzy praktycznej przyswoić. Jesteśmy potem w kontakcie, jest możliwość konsultacji, dostaję zdjęcia, czy te kwiaty się prasują dobrze, czy nie, czy coś nam tam nie brązowieje i w jakim kierunku to wszystko idzie, więc no fajna sprawa.
1: No to wychodzi na to, że to są takie warsztaty, gdzie dostaniemy wiedzę i potem możemy robić to sami w domu, no bo czasem jak ktoś chce robić garnki na przykład i nie ma koła garncarskiego, no to nie jest taka łatwa sprawa, albo nie ma gdzie tego wypalić. W piekarniku tak. Zwykłym domowym nie wypali. Tutaj da radę, jak sobie kupi taką prasę botaniczną do suszenia kwiatów.
0: Da radę, ja do tego zachęcam, bo to jest świetny sposób spędzania czasu wolnego. Zresztą u mnie też się zaczynało tak, że mnie to dało po prostu bardzo dużo wytchnienia i takiego odpoczynku i oddechu, bo ja zawsze byłam bardzo szybka i dynamiczna i okazało się, że da się mnie uspokoić. I wiele osób, które przychodzi na moje warsztaty, faktycznie mówi, że jest to taki czas, który po pierwsze leci za szybko, więc dla mnie to komplement, a po drugie faktycznie gdzieś tam jest ten element wyciszenia, mimo że cały czas gdzieś tam pracujemy, bo sobie układamy płatek po płatku, listek po listku, trenujemy też oczywiście trudniejsze metody jak prasowanie w całości, ale no, daje to bardzo dużo moim uczestnikom i myślę sobie tak, że można robić to oczywiście samemu później i gdzieś przez te parę pierwszych tygodni mamy kontakt, więc ja widzę, jak to się rozwija, ale też kilka uczestniczek moich warsztatów kontynuuje w ogóle pracę z bukietami ślubnymi, więc to też jest super, bo ta nisza gdzieś tam niesie się w świat i same sobie gdzieś tam polecamy klientki, więc to jest świetne. No ale tutaj trzeba bardzo zaznaczyć, że trzeba trenować. Po prostu trzeba trenować. Warsztat daje podstawy i daje wiedzę i daje metody, ale bez tej praktyki w zasadzie, no ja bym codziennej to nazwała najlepiej, no to nie osiągniemy gdzieś tam wielkich sukcesów.
1: Ważna rzecz, taki wyprasowany bukiet to jest obraz, tu są dwie szyby i ten bukiet jest klejony do szyby klejem modelarskim. Aha. Próbowaliśmy dojść trochę z naszym niesamowitym gościem do tego, czy to jest taki klej, jakiego używa się na przykład przy modelach samolotowych. Prawdopodobnie tak, no bo to jest po prostu sklep modelarski, on jest przezroczysty na bazie wody.
0: Tak jest.
1: Ten klej, o którym mówimy. No dobrze, czyli każdy jest w stanie się tego nauczyć, bo to nie jest trudne. Twoja pasja zaczęła się od czego? Od filmiku. Zdradź, jaki to był filmik.
0: Tak naprawdę to zaczęło się od zdjęcia, bo to było, gdy mój synek miał rok i karmiłam go piersią i po prostu już każdy dzień wyglądał na tyle tak samo. Ja szukałam czegoś, żeby uprzytulnić wnętrze. I szukałam różnych rzeczy, obrazów, plakatów, aż w końcu po prostu algorytm podpowiedział z hinduskiego profilu taką złotą ramkę metalową, gdzie właśnie między dwiema szybami były suszone kwiaty, tam był jeszcze taki kaligrafowany biały napis. No, ale że to było w Indiach, to no, nie mogłam sobie pozwolić, żeby to ściągać przez pół świata, zwłaszcza, że to dwie szyby. I zaczęłam szukać gdzieś tutaj w naszych okolicach. W sumie na początku to nie wiedziałam, czego szukam dokładnie, bo myślałam po prostu, że to są suszone kwiaty w ramie. Ale jak właśnie algorytm zaczął podpowiadać mi coraz więcej takich treści, no to okazało się, że to jest hashtag pressed flowers, czyli prasowane kwiaty. I się uparłam, że zrobię sobie coś takiego sama i tutaj muszę wrócić, bo jest to trudne. Jest to trudne, ale jest do nauczenia.
1: To najważniejsze. Czy w zależności od pory roku to tak na koniec pracuje się różne rzeczy?
0: Tak, to jest bardzo sezonowe.
1: To no. Jaki będziesz miała teraz sezon, jeśli chodzi o prasowanie kwiatów jesienią?
0: Teraz sierpień, wrzesień to w ogóle w bukietach ślubnych to jest druga królowa, że tak powiem, bo w pierwszej połowie sezonu ślubnego jest piwonia jako pierwsza królowa, w drugim królują dalie, ale to jest czas gdzieś tam astrów, no na łąkach jest już coraz mniej kwiatów i roślin w ogóle, więc pojawiają się jakieś trawy, nawłoć na przykład, którą tutaj mam, nasza znana polska mimoza.
1: Z łąki.
0: Z łąki, tak, ta jest z łąki akurat zbierana. I tak naprawdę teraz to już ta sezonowość nie jest aż tak w samych bukietach ślubnych wyraźna, bo sprowadzamy kwiaty z Holandii, z Ekwadoru, więc naprawdę jest ich mnóstwo różnych gatunków i nawet piwonie się znajdą w październiku.
1: To ja ci życzę, żebyś oprócz tego, że robisz takie bukiety ślubne suszone dla pań młodych, miała też czas, żeby zrobić czasem coś dla siebie, jak chociażby ten obraz, który dzisiaj zagościł w naszym studiu. Czwórka.online. Jeszcze można go tam zobaczyć. O tym wszystkim opowiadała dzisiaj Daria Mazurowska, która uczy prasowania roślin i znana w sieci jest jako Spłatka. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: poszło
0: serdecznie.
1: Poszło jak Spłatka?
0: Poszło.
2: co dziś.

0: To jeszcze raz, dziś 1 września, więc sprawdzamy listę obecności. 4 C, 4 Liceum Ogólnokształcące imienia Polskiego Radia. Czy obecny jest Adam Smolarek?
1: Halo.
0: Jest Delem?
2: No ja.
0: I wszyscy gotowi. Za szybą pan nauczyciel, którym jest Michał Piwowarek, więc on będzie pilnował porządku w klasie. Wy to byliście raczej z tych, którzy siedzieli w pierwszej czy ostatniej ławce?
1: Najpierw ty.
2: Ja, to zależy od przedmiotu.
0: Co to znaczy? Rozumiem na WF-ie na ławce.
2: No, w WF-ie byłem na zwolnieniu. A przynajmniej tak się starałem być.
1: Cwaniak?
2: No, ale na polskim zawsze na pierwszej ławce. W pierwszej ławce siedziałem, słuchałem uważnie, same piątki, a z innych przedmiotów pomidor.
1: Ja zależę od przedmiotu. Na kilku siedziałem, jak wchodzisz do sali i w lewo jest sala, no to jest rząd pod ścianą, jest ten na środku i ten pod oknem. No to ja siedziałem zazwyczaj pod ścianą albo w środkowym z tyłu. A jeśli pod ścianą, to tak druga, trzecia ławka. Ja
2: rozumiem, ciekawa metodologia, no nie? No, zawsze nie wybierał, patrzył na salę i od razu wiedział, to jest moje miejsce.
1: Poza jakimiś niestandardowymi salami, no to
0: rozumiem,
1: tam było to, zupełnie
0: to takim tajemniczym Donem Pedro, jeśli chodzi o klasę, nie że rozrabiaka i nie że prymus.
2: O tak, też nie o nim mówią dziewczyny.
1: Ja po prostu nie uważałem.
0: Że tajemniczy Don
2: Pedro.
0: Tajemniczy Don Pedro.
1: Elvito Don Pedro, no.
0: Słuchajcie, a szkołę generalnie wspominacie dobrze, czy to trudne doświadczenie? Nie powinienem pytać, tylko przechodzimy dalej.
2: Ja się codziennie budzę i cieszę się, że już nie muszę iść do szkoły.
1: Są ludzie, którzy budzą się po tylu latach i myślą, że ojej, śniło mi się, że nie zdałem matury, coś, nigdy tak nie miałem, ale nie wróciłbym do szkoły.
2: Ja w życiu bym nie wrócił do szkoły, ale nie mam mowy, absolutnie nie mam mowy. Te 45 minut patrzenia w zegarek, bo tak bardzo interesuje mnie zagadnienie na biologii czy chemii.
0: No słuchajcie, ja będę patrzył na zegarek przez 2 godziny, bo jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się po godzinie 19.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: No to u nas, posłuchaj, nie?
1: Tak, Celine Desberg, to będzie wywiad nagrany na festiwalu, a porozmawiałem z nią wtedy o... To jest muzyczka, która pochodzi z Francji, ale ma korzenie mongolskie, w jej muzyce to przebija. Porozmawiamy o tym, dowiecie się wszystkiego. A oprócz tego, no przecież piosenki szkolne się pojawią, tak.
2: To już rozmawiamy ogólnie o szkole.
0: Zaczniecie, rozumiem, od... To już jest koniec.
1: Już za parę dni, za dni parę.
0: Ala Mucha, Paweł Worobiej, Kuba Jamrozek. Dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Do usłyszenia. Cześć.
2: Pa.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie.

0: gdzie indziej. Każdy wtorek od 21:00 zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: świecie mój, dziecku cienia. Oto zbliża się godzina 19.
1: Pogoda.
2: Deszczyk pada, słońce świeci, dwóch chłopaków masło kleci.
0: To jesteśmy my.
2: To my.
0: Jeśli chodzi o pogodę, no to ja mam mieszane uczucia. Zmokłem trochę, ale też bez przesady. Więc było tak nijako. No cóż, no wrzesień płacze, bo dzieciaki wróciły do szkoły.
2: Ha, a ja nie. Tak.
0: No, ja też się cieszę, że nie wróciłem do szkoły. Może by mi się przydało. Czasami tak sobie myślę. Może by mi się przydało.
2: Ale co do tego, że faktycznie trudno określić tę pogodę, trudno mieć jakieś konkretne zdanie, to gdy szedłem tutaj, to było mi ciepło, tak? I świeciło piękne słońce, tak? Po czym zaczęło padać, tak. I no. Nadal było pięknie. Dookoła, zielono, świeciło słońce i padał deszcz.
0: No to słuchaj stary, ja wychodzę rano, bo świeci słońce, jest pięknie, no nie? I więc wsiadam sobie na rowerek, cały uśmiechnięty i nagle zaczyna lać, ale to tak wiesz, tak na maksa lać. Przejeżdżam dwie przecznice i tak zaczyna tylko lekko padać. Dojeżdżam do miejsca, zero deszczu. Później wychodzę na chwilę, znowu leje, znowu mało pada i znowu sucho. No i tak cały dzień, no ludzie, no to się trzeba zdecydować, to trzeba być konsekwentnym, tu trzeba, wiecie, jak powiecie A, to powiecie B, a nie takie byle co.
2: To się chyba nazywa przelotny deszcz po prostu.
0: No przelotny deszcz mógłby po prostu przelecieć, no.
2: No przeleciał.
0: No ale przeleciał, bo tak wiesz, niepewnie, trochę zawracał. Trochę tak, wiesz, kombinował. Ja to nie lubię takiego kombinowania. Ja to lubię, jak coś jest konkretne. Wiesz, kawa na ławę, prosto z mostu, no.
2: Czyli powódź, tak? No nie polecam.
0: No ale przynajmniej jest konkretna.
2: Myślę, że każdy, kto doświadczył, nie przyzna ci racji, że to spoko, że
0: no,
2: to lepiej.
0: No okej, okay, to możemy się kłócić, możemy się nie zgadzać, od tego są poglądy.
2: Jaki rating?
0: No... 4.
2: 4? Wow!
0: No dobra, 5.
2: No ja powiem 5,5, takie. 6. Ode mnie?
0: No to 5,5.
2: Tak, 5,5 i tak wychodzi. No dobrze, no to taka to pogoda, znacie naszą ocenę. A 5,5. Za godzinę oczywiście afirmacje pogodowe, czego byśmy od pogody chcieli.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

0: Już się nie dołuję, bo się wypisuję, już nie chodzę z dołem, bo rzuciłem szkołę.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: 1 września.
3: Już dosyć mam tej budy, szczerze mówiąc.
0: Tak, dosyć,
3: dosyć tej budy.
0: Jezu, facetka już wtedy, można, coś tam no. znowu.
3: Już można byłoby sobie bez odpuścić,
0: sensu.
3: No.
0: Bez sensu.
3: No, no dobra, no słuchajcie, dzieciaki i młodzi dorośli. Aha. I wszyscy, którzy poszli dzisiaj do szkoły. Współczujemy. Nie chcielibyśmy się z wami zamienić. Dużo fajnie się siedzi tutaj, ale wiecie, jak się będziecie pilnie uczyć i będziecie mieli same piątki z matmy, z polskiego, z przyrody, no to wtedy będziecie mogli usiąść tu, gdzie my teraz siedzimy.
0: A przede wszystkim z chemii.
3: A przede wszystkim z chemii. Bez piątki z chemii to byśmy nawet nie poprowadzili pół audycji.
0: A tak serio, co miałeś z chemii na koniec liceum? No powiedz, no powiedz.
3: Zgrzyt.
0: No powiedz.
3: No słuchaj, no, na dwójce jakoś tam się wcisnęło,
0: a
3: nie?
0: A ja też, no. Jestem z dwóch, bo stwierdziłem w którymś momencie, że chemia mnie kompletnie nie obchodzi, nie zamierzam nic wiedzieć z chemii już.
3: Moje, ja coś
0: byłem,
3: tam
0: źle, byłem źle uczony od podstaw, ale potem no, już trudno było to nadrobić i stwierdziłem skoro tak, że no sorry, to już nie dowiem się czym są mole, skoro tak. I nie jestem dumny z tego, ale jakoś specjalnie, bo lepiej zawsze rzeczy wiedzieć niż nie, ale z drugiej strony jakoś żyję. Nie?
3: No, myślę, że to jest trochę tak, że niektóra wiedza i tak do ciebie trafi, jak jesteś ciekawy świata. A,
0: zwłaszcza z chemii.
3: Zwłaszcza z chemii, albo z biologii. Mm-hmm. No, ja jakoś po prostu leciałem na uroku osobistym i nauczycielki po prostu przepychały mnie, żebym tylko zdał.
0: A, to nic się nie zmieniło, widzę.
3: Nic się nie zmieniło, nadal próbuję na uroku osobistym lecieć.
0: No dobrze, dobrze.
3: Z gorszym skutkiem, kiedyś byłem bardziej uroczy.
0: Aha.
3: No, totalnie. Mm. Teraz jest gorzej.
0: Umawiam się tylko ze słodkimi patusami. Tak rapowała Oliwka Brazil. Tak ty próbujesz używać charyzmy na koleżankach.
3: Próbuję, no.
0: No ale coś nie wychodzi.
3: Trzymajcie
0: no.
3: kciuki.
0: Jesteśmy z wami w składzie. Delem Smolarek, Paweł Wrobiej za konsoletą oraz jeszcze Michał Piwowarek, który nas wydaje, jak zwykle nasz tata. Także dzisiaj czeka nas troszkę szkoły faktycznie, ale przede wszystkim czeka nas to, co za chwilę. Rozmowa z Celine Desberg nagrana na OFF Festiwalu. Rozmowa, którą przeczytała nam Marta Zienkiewicz, za co bardzo dziękujemy.
3: A ja pamiętam, jak ją prowadziłeś, tę rozmowę.
0: Tak?
3: Tak, pamiętam.
0: A, no,
3: szukałem,
0: się,
3: tak,
0: faktycznie.
3: Szukałem cię gdzieś. Szukałem,
0: a ja byłem zajęty.
3: Chciałem, tak, byłeś zajęty, ty byłeś w pracy, a ja chciałem, żebyś po prostu ze mną poszedł posłuchać muzyki.
0: No, ktoś musi pracować, ktoś. Żeby ktoś mógł korzystać z dobroci backstage'u. Dobrze.
3: Dziękuję.
0: Ale, teraz pozostaje nam jeszcze w temacie szkolnym posłuchać piosenki z High School Musical.
3: Oj.
0: Wiesz, kiedy to oglądałem pierwszy raz?
3: Nie wiem, w 2011?
0: W tym roku.
3: W tym roku?
0: Na przełomie.
3: Czemu? Czemu to? Mam tak dużo pytań.
0: Tak. Czego gość nie zrobi, kiedy mu okay. na kimś zależy?
3: No tak.
0: Także w tym momencie Start of Something
3: wow.
0: New.
3: Ale Troy dużo pytań.
0: I Gabriela.

0: Celine Desberg. Słyszeliśmy ją na żywo na Off Festiwalu, a Adam miał jeszcze tą przyjemność, żeby z nią porozmawiać.
1: To prawda. A to było Una Parei, czyli kawałek z jej epki Hudu, wydanej 2 lata temu.
2: Kto puka?
3: So, tam, powiedz mi, czy jesteś zadowolona ze swojego występu?
4: Jestem bardzo szczęśliwa. Dolecieliśmy dzisiaj i nie mieliśmy czasu na próby, a pod koniec utworów patrzyłam na moich muzyków i myślałam, wow, dajemy radę. Byłam tak zadowolona z tego, jak grali, jak graliśmy wszyscy. Piosenki też były dobre. Wszyscy wykonali świetną robotę.
3: Tak, ale nie wiem, jak to powiedzieć.
4: Oczywiście, że nie jest idealnie.
3: Tak, ale to nie była wasza wina, tylko to były kwestie techniczne.
4: Ale takie są koncerty. Nie jest idealnie i to właśnie czyni je ludzkim. I dlatego to tak porusza.
3: Całkowicie się zgadzam. Natomiast niedawno supportowałaś Josefa Dejsa. Uwielbiam jego niektóre live sesje. Jak było?
5: It was crazy. So the night was sold out, the venue was
4: Szaleństwo. Koncert się wyprzedał. Royal Festival Hall znajduje się nad rzeką i wyglądało to pięknie. Trochę jak Filharmonia albo inna poważna instytucja. Więc czuliśmy się bardzo, wiesz, podniośle. I każdy muzyk, który był na scenie, czyli my jako support, ale także Józef. Wszyscy zaproszeni przez niego goście dali tak piękny występ, że czułam, jakby wszyscy łączyli się ze swoimi przodkami poprzez muzykę. Ja też. Sposób, w jaki Józef gra na perkusji, jest tak naturalny, że wydaje się, jakby przychodziło mu to samo. I tak samo w stosunku do wszystkich muzyków, którzy tam występowali. Mam nadzieję, że też mi się to udaje. I po prostu czułam, że wszyscy tam byli mega utalentowani i byłam po prostu tak dumna, że mogłam być tego częścią.
3: No cóż, no przecież byłaś. Myślę, że to znaczy, że jesteś równie utalentowana.
4: Dziękuję.
3: Tak, no ale przede wszystkim jesteś multiinstrumentalistką. Grasz na gitarze, pianinie, śpiewasz, do tego dochodzi jadga i to jest mało znany instrument. Czy mogłabyś mi o nim trochę opowiedzieć? Bo wiem, że można go porównać do harfy.
4: Założenie jest takie samo. Myślę, że to idealne połączenie gitary i pianina, ponieważ masz dużo strun i grasz palcami, więc to jak połączenie tych dwóch instrumentów. Ale to też bardzo stary instrument. Pierwsze wzmianki na jego temat pojawiają się około 2 wieków przed naszą erą, naprawdę dawno temu. I od tego czasu ewoluował. Pojawił się w różnych krajach, nie tylko w Mongolii, ale także w Korei, Chinach, Japonii, Wietnamie i wielu innych krajach azjatyckich. Tak, to po prostu bardzo stary instrument. Harfa istniała również w Cesarstwie Rzymskim i kulturze celtyckiej. W Afryce istnieje kora, która powstała w Mali. Istnieje wiele jej wersji. Ostatecznie ludzie po prostu robili struny z jelit czy końskiego włosia i wydobywali z nich dźwięki.
1: No i tak właśnie skonstruowana jest jadga albo jatak, bo to zależy od której wersji językowej używamy. No tak, trochę jak harfa, trochę jak cytra. O tym instrumencie porozmawialiśmy jeszcze trochę więcej, o tym za moment. A teraz w czwórce raz jeszcze Celine Desberg, z którą rozmawiałem na Offie, oraz jej kawałek Chintamani.

0: Tintamani to singiel z ubiegłego roku, a dzisiaj słuchamy rozmowy z jego autorką, czyli z Céline Desberg.
1: Prosto spod sceny.
0: How do you play? Do you play? A zatem jak grasz? Tradycyjnie czy bardziej nowocześnie? No bo są instrumenty, które kojarzą się z muzyką tradycyjną, ale można ich używać w nowoczesny sposób. Mam na myśli, że dzisiaj chwilę przed tobą występował zespół Tercet Imperial. Oni grali tradycyjne polskie kompozycje, mazurki, oberki itd., ale miksowali to z syntezatorami, z perkusją elektryczną, także brzmiało to zupełnie inaczej.
2: Pretty different.
3: Okay, that's a very good question.
4: To bardzo dobre pytanie, bo moja rodzina w Mongolii dała mi jatkę, bo jestem jedyną muzyczką w rodzinie, więc któregoś razu powiedzieli, masz, weź to, to prezent. Przywiozłam ją do Francji i nie mogłam tam znaleźć żadnego nauczyciela, więc nauczyłam się sama, czyli sposób, w jaki zaczęłam grać, nie był tradycyjny. Zaczęło się od mojej znajomości gry na gitarze. Po prostu próbowałam odtworzyć dźwięki, które słyszałam w muzyce mongolskiej, ale inspirowałam się też muzyką zachodnią. Dopiero później pojechałam do Mongolii i brałam lekcje u muzyków tradycyjnych. To pozwoliło mi poznać lepszą technikę, ale czuję, że ten instrument jest dla mnie idealny, ponieważ jestem jednocześnie francuską i mongołką i z tym instrumentem mogę odnaleźć moje brzmienie, które jest francuskie i mongolskie naraz.
0: No cóż, no, historycznie zawodowi muzycy często albo uczyli się sami, albo siebie nawzajem. Więc to nie jest tak, że zawsze istniały, no nie wiem, uniwersytety.

0: fakultety i tak dalej, prawda? Także samodzielna nauka jest, można by powiedzieć, jednak tradycyjna, nawet gdy włączasz do niej współczesne melodie.
1: Czy ta muzyka brzmi dla ciebie tradycyjnie?
0: Nie wiem. Nie chcę mówić, że słyszę jadgę i zakładam, że muzyka jest tradycyjna, no bo brzmi to tak mongolsko, jest takie oderwane od kultury zachodniej i tak dalej. Mam na myśli to, że nauka, że odkrywanie tego samemu wydaje się całkiem naturalne i w tym sensie tradycyjne.
1: Och, rozumiem. Tak, i do tego piszę piosenki po francusku, a muzycy, którzy ze mną grają, są bardziej ze świata zachodu. W taki sposób to łączę.
0: To z kim grasz?
1: Dzisiaj byłam z Tiago Cayetano, gitarzystą. Jest Portugalczykiem i Brazylijczykiem, ale urodził się i wychował we Francji i ma też własny projekt muzyczny. Każdy, z kim gram, gra gdzieś jeszcze. Perkusistą jest Sholto. Tak też nazywa się jego projekt. On mieszka w Londynie i tworzy bardzo piękną muzykę. Jest perkusistą, ale pisze piosenki. Basistka Alice Chabazion również ma swój projekt i gra jazz. Gra zresztą w wielu zespołach, ale niedawno rozpoczęła karierę solową.
2: No i przyznam, że na Sholto ja trafiłem już wcześniej, ale pozostałą dwójkę akurat musiałem sobie sprawdzić. Tak to jest. Wracamy do muzyki od Céline Desberg, od mojej gościni z Off Festiwalu. Przed nami Selengę, czyli kawałek, który pochodzi z dokładnie tego samego wydawnictwa, co chwilę temu Chintamani.

0: Selengę, to jeszcze jeden singiel Celine Desberg. Dziś słuchamy rozmowy z nią nagranej podczas tegorocznego OFF festiwalu.
1: Przy jednym stole.

0: Jesteśmy na takim festiwalu, na który przyjeżdża się, żeby odkryć artystów. Pierwszy raz usłyszałem o tobie, kiedy ogłosili tutaj twój występ, czyli, nie wiem, jakieś pół roku temu. I szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, że nie masz jeszcze wydanego long playa, jedynie dwie epki.
1: I was, to be honest, surprised that you don't have long play. You have two EPs?
2: Yeah.
1: Yeah. But no long play yet.
3: Nie, nie. Nagrałam już dwa albumy, ale jeszcze ich nie wydałam. Zastanawiam się, jak to zrobić. Poza tym po prostu chcę podążać własną ścieżką. Na pewno nie chcę się spieszyć.
0: No, to chyba całkiem sprytne. Jak jest klucz do twojego specyficznego brzmienia?
3: Powiedziałabym, że jest bardzo rozbudowany, ale powiedziałabym też, że posiada duszę. Tak, moja dusza jest w nim zamknięta.
0: Więc w sumie jest soulowe?
3: Tak, soulowe, dokładnie. Wow, twoje słownictwo jest lepsze niż moje.
0: Dziękuję, ale oba te ładne nowe single brzmią jednak jak soul, jako gatunek. To też jest ze sobą powiązane, prawda?
2: But that's not what I meant when I meant
1: It is also connected, right? It is
0: completely connected. Podobnie jak po angielsku blue oznacza smutny, ale istnieje też gatunek blues, który jest smutny. No właśnie, no to tak samo jest z soulem. A przy okazji, czy naprawdę masz piosenkę, którą można przetłumaczyć jako How to Disappear Completely? No bo wiesz, ja nie mówię ani po francusku, ani po mongolsku, więc nie potrafię tego przetłumaczyć. Z tym, że wiem, że mówiłaś, że absolutnie nie jest to cover.
2: No, it's not a cover.
1: It's an inspiration.
3: Nie, to nie jest cover. Mój były chłopak słuchał How to Disappear Completely, Radiohead, i zaczął pisać wiersz o tym, jak się podczas tego słuchania czuł. A kiedy przeczytałam tekst, bardzo się z nim utożsamiłam i potem przekształciłam go w piosenkę.
0: Szczerze mówiąc, brzmi to dość prosto.
3: Tak, ale to nie jest cover.
0: Absolutnie nie. Co jeszcze cię czeka tego lata?
3: Mnóstwo koncertów. Będę grać w Oslo na Oslo Jazz Festival 12 sierpnia, a potem będę supportować Hermanos Gutierrez podczas ich europejskiej trasy koncertowej, więc od 19 sierpnia do 4 września zwiedzimy całą Europę.
0: Świetnie. Wow, to jest dużo koncertów.
3: Tak, będzie ich 11.
0: To jest, nie chcę powiedzieć, że wyczerpujące, ale jednak. Trochę wyczerpujące, trochę ekscytujące, tak myślę. No bo przy okazji można też dużo podróżować. W każdym razie, to dobrze, prawda?
3: Tak, a poza tym czasami znajdziemy czas, żeby zostać na dwie lub trzy noce w jednym miejscu. W Hiszpanii są przystanki, na których gramy dwa koncerty z rzędu w tym samym mieście, więc to nie jest zbyt wiele, to łatwiejsze.
0: Mam jeszcze pytanie, które powinienem był zadać wcześniej. Śpiewasz w trzech językach. Który jest dla ciebie najwygodniejszy? Bo kiedy pytam o to ludzi w Polsce, to oni zazwyczaj mówią: o, wolę angielski, bo mogę się za nim schować, mogę nie być tak bezpośrednim. Ty korzystasz z trzech języków. Który wolisz?
3: Zgadzam się, że angielski to język, za którym można się schować, ale ja nie chcę się już dłużej ukrywać. Chcę mówić dokładnie to, co myślę, i dlatego francuski jest dla mnie dobry, bo chodziłam do szkoły we Francji i czuję, że łatwiej mi się w tym języku wyrażać precyzyjniej. A mongolski jest moim zdaniem najpiękniejszy, ale trudno jest mi mówić po mongolsku.
0: Co masz na myśli?
3: Cóż, porównam to do angielskiego. W angielskim możesz użyć słowa, które może oznaczać tak wiele rzeczy, natomiast we francuskim wiesz, że to, co powiesz, ma swoje konkretne znaczenie i konsekwencje. Musisz przyznać przed sobą: tak, jestem wrażliwa. I musisz po prostu przyznać, że jesteś dokładnie tym, kim jesteś. Albo że myślisz dokładnie to, co myślisz.
1: Okay, I get it. So, thank you.
2: You're welcome. Thank you.
4: Pogadali, Celine Esberg. Tę rozmowę czytałem ja, wspólnie z Martą Zienkiewicz oczywiście.
5: Ładnie, ładnie wam wyszło.
4: Tak, no dziękuję, dziękuję. Dziękuję w imieniu Marty również. Czekamy na nowości od Celine Esberg. W międzyczasie zostało wspomniane nazwisko Josefa Dejsa. No to kurde, no posłuchamy go przecież, no bo z tego co wiem, obaj go lubimy.

Także występ na górze Fuji, towarzyszy mu tam m.in. Minami Kizuki, czyli folkowa artystka, która no, obraca się w takim bardzo konkretnym gatunku. Shimauta to jest muzyka wyspiarska, bo jak wiemy, Japonia to jest kilka wysp jednakowoż. No więc posłuchajmy, jak brzmi kawałek Amami. I to Yusef Days i właśnie Minami Kizuki.

0: Minia Tehateim Palmeiras. Tak zdaje się. Wysłyszałem wymowę tego tytułu.
1: O, ładnie to powiedziałeś. Możesz powtórzyć?
0: Nie. Artur Verocai przede wszystkim. To najważniejsze.
1: Oj, tak. Czyli jeszcze wspomnienia z OFA.
0: Tak, no cały czas. No dlatego, wiesz dlaczego? Bo między
1: byliśmy
0: innymi...
1: Byliśmy na OFA.
0: Nie wiem, czy wiecie. Mamy o tym rolkę nawet. Iris nam to mówiła.
1: To
0: ustami
1: prawda.
0: Naszych dinozaurów, że byliśmy na OFA. Ale... akurat Celine Desberg, którą słyszeliśmy przez ostatnie dobre pół godziny, zrobiła sobie też fotę z Verocaim, też była zachwycona, że w ogóle była ta okazja, nie?
1: Widziałem tę fotę.
0: Tak. Także no Voodoo Rubu to jest płyta, z której pochodzi ten kawałek. No, powiem tak, za każdym razem będę to powtarzał. Jeśli ktoś myśli, że Artur Verocai, no to jest ta jedna płyta na lata 70, ojej, no to nie.
1: To nieprawda.
0: Nie, ale wiem, że bardzo dużo osób, jak spojrzysz nawet na, wiesz, liczbę odsłuchów, to ta płyta diametralnie miaży po prostu pozostałe,
1: tak,
0: i szkoda, bo ale ja nie uważam, szczerze mówiąc, żeby poza legendą ona była aż tak wyjątkowo lepsza od nich.
1: Ja uważam, że ona ma jedną lepszą cechę niż... Bo ja ogólnie lubię większość płyt, które już słuchałem od Verocaia i to nie mam tak, że rzeczywiście ona jest...
0: No to on wydał całe trzy chyba, nie?
1: Tak, plus jeszcze parę jakichś tam dodatkowych dziwnych rzeczy, jakieś składanek i tam dalej.
0: No tak,
1: jeszcze
0: tak,
1: są
0: tak.
1: Trochę jego, jeszcze trochę numerów od niego jest. Natomiast... tytułowa płyta ma ten bardzo nostalgiczny vibe i ona jest bardzo spójna, bardzo ładnie wszystko przechodzi i widać, że miał na ten start taką zupełnie inną energię. Nie uważam, że to jest muzycznie lepsze, ale na pewno jako całość jest trochę płynniejsze i daje taki bardzo konkretny

0: obraz.
1: Okej, w tym sensie to okej, no.
0: Też oczywiście myślę, że sentyment tutaj robi robotę.
1: Znaczy, wiesz co, sentyment to jest jedno, ale drugie, no trudno, żebyśmy my mieli sentyment, bo w 72 to, wiesz, mój tata się urodził, nie?
0: No.
1: A jednakowoż jest coś takiego, że nie wiem, że podpowiadany ci jest album przez różnych krytyków muzycznych, przez listy popularności i tym podobne, jakieś portale, Rarity Your Music i tak dalej. I dużo osób podchodzi do tego niby właśnie grzebiąc, doszukując się. Artur Verokaj to nie jest artysta, którego wszyscy znają, prawda?
0: Nie,
1: więc już jesteś taki
0: jest.
1: Trochę, że wow, tak. Jestem alternatywny, poszukujący. Po czym wybierasz najbardziej znane dzieło.
0: Ale myślę, że to naprawdę, no to jest najlepszą, największą wartością tej płyty jest ta jej spójność i nostalgiczność i czasami nawet takie, no, małe detale nierówności, które później już, wiesz, no. On już później był naprawdę świetnym muzykiem, który nie miał żadnych wahań, no, na swojej pierwszej płycie. Jednak pierwsze płyty też mają swoją magię i to myślę, że u każdego w dyskografii jest to coś, to nie zawsze jest doskonała płyta, ale zawsze jest w jakiś sposób wyjątkowa.
1: No, pozostaje mi się zgodzić, czy doskonałą płytą jest nowy album DJ Adahi?
0: Nie wiem, czy jest doskonałym, ale na pewno jest to, uważam, bardzo ciekawy debiut. DJ Dahi był kojarzony z hip-hopowymi bitami, a teraz Black Boy and Alternative nagle poszedł w zupełnie inną stronę i niech was nie zmylą rapowe ksywki. Dużo hip-hopu, którego możecie się spodziewać od jego bitów, to tam nie ma. Tam jest gitarowe granie.
2: A ten znowu o rapie.
0: Kendrick Lamar za chwilę na albumie DJ Adahi w utworze How to Pray. No a później jeszcze jeden utwór, They Don't Know Me. I tam z kolei nawija mes. I robi to świetnie. Nie śpijcie na mezie.
1: Ten mes. Typ mes?
0: Nie ten typ, ten drugi.
1: Mezo. A, okej, no nareszcie. Dobra, ten prawdziwy. Rozumiem.
0: Dokładnie.
1: Rozumiem, dobrze. Nie kolega Dilema, tylko ten dobry raper. Dobrze. Zagrajmy zatem DJ Adahiego, Kendrick Lamar, Amber Mark tutaj gościnnie, a jeszcze potem They Don't Know Me i tam będzie właśnie mez.
0: Mez.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka.

0: Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my. Nie gra nikt.
4: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radio.

0: Heights.
1: Są takie utwory, które gdy słyszę, to za każdym razem mam absolutnie szeroki uśmiech i to jest jeden z nich. Jason Derulo.
2: Co on tam mówi?
1: Ooh, what you say?
2: Co on tam mówi?
1: Pogoda. No autentycznie, z racji, że ten kawałek pierwszy raz usłyszałem

0: w całości w plotkarze. Wiem, że już to mówiłem, ale
1: wracamy
0: warto to podkreślić.
1: Wracamy do plotkary.
0: Tak, tu Zuza Zielińska przy mikrofonie, naprzeciwko mnie Jędrzej Rosiewicz.
1: Moi drodzy, to jest segment pogodowy.
0: Tak?
1: My teraz rozmawiamy o pogodzie. Takie są założenia naszej ramówki, takie są założenia ogólnie stacji Czwórka. By the way, Czwórka Polskie Radio z tej strony, siema. No to jeśli chodzi o pogodę, to my po 20 robimy tak, że mówimy, jaką byśmy pogodę chcieli i później ta pogoda się sprawdza albo nie. Takie są nasze...
0: Jak ta pogoda? Tak, no, sprawdza się albo nie. 50% szans, nie?
1: No przynajmniej my jesteśmy z tym uczciwi, więc jeśli teraz sprawdzacie na swoich telefonach, czy tam na swoich innych komunikatorach, jaka jest pogoda, to po prostu przestańcie i po prostu idźcie z prądem i złapcie nas za ręce, tak oczywiście metafizycznie, metaforycznie. I czy inaczej.
0: Znasz takie słowa?
1: No wiesz co, teraz jestem przy literze M w słowniku.
0: A, rozumiem, dobrze.
1: No więc słabcie nas za ręce w taki sposób. No i powiedzmy sobie razem, chcemy, żeby było ciepło.
0: Ciepło, słonecznie, niekoniecznie wiecznie. Tak sądzę?
1: Nie.
0: Tak,
1: w ogóle bez potrzeby, żeby w ogóle żadnego wiatru.
0: Okej, to ciekawe akurat.
1: 26 stopni.
0: Mhm. 26, słońce, no lekka bryza.
1: Może być. No dobra.
0: Tak, wiesz, bo ustalmy. Wiesz jak to jest.
1: No dobra, dobra.
0: Zwłaszcza, że bywa, kiedy jest wysoka wilgotność na przykład, to bywa, że w takiej temperaturze się pocisz jak świnia, to też niedobrze, nie?
1: Nie, to też tak średnio.
0: No dobrze, no to nasza afirmacja, żeby było troszkę może bardziej sucho faktycznie, żeby było ciepło, żeby było słonecznie.
1: No i żeby tak nie padało tak idiotycznie, żeby tak jak już ma padać, to żeby z sensem, okej? Okay?
0: Tak,
1: do brzegu.
0: Żebyśmy wiedzieli przede wszystkim, co zrobić, bo no. To nie jest tak, że wychodzisz z domu i masz przy sobie kilka różnych warstw ubrań, bo nie wiesz, która się przyda, tylko no, żeby...
1: I parę na zmianę, bo przymokłeś.
0: Takie nasza afirmacja. Jak będzie, a to się wszyscy dowiemy.
2: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21:00. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja.

czwórka. To słychać.

0: Dostaliśmy bardzo ważne pytanie z OFU, mianowicie czy oskrobaliśmy już dzisiaj dinozaura?
1: Pytanie jest oczywiście trudne, ale odpowiedź jest prosta.
0: Jeszcze jak?
1: Jeszcze jak?
0: Jeszcze jak, dokładnie. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się, o co chodzi, zapraszam na Instagrama Halo Odbiór. Tam dowiecie się wszystkiego.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Zastanawiam się, jak tam dinozaur Pawła oskrobany.
1: Paweł, to tak. Nasz realizator, pokazał kciuka, że tak. Że
0: no dobrze.
1: Dinozaur oskrobany. Moi drodzy, to jest już druga godzina Dany dzisiaj. Potrzeb, no. Chłopaki z sąsiedztwa, czyli najlepsza audycja w ramówce czwórki.
0: Na pewno we wtorek wieczorem najlepsza.
1: Na pewno w całej ramówce czwórki. To jest po prostu bezdyskusyjnie najlepsza, najbardziej przygotowana, najbardziej dopracowana audycja w czwórce. No a jeśli chodzi o czwórkę jako radio, no to jesteśmy też najlepszym, najbardziej dopracowanym radiem w Polsce i zgniatamy po prostu konkurencję, po prostu no, pożeramy. Jak widzicie na przykład czwórka jak jedzie, no nie, to się nie zatrzymuje i pożera Radio Campus, pożera Trójkę, pożera... Co tam jeszcze zostało?
0: Jedynka?
1: Jedynka, wszystko. No, idzie po prostu, jest po prostu, jesteśmy po prostu jak niezatrzymywalny buldożer, który po prostu rozgniata
0: my
1: konkurencję.
0: Jesteśmy trochę jak taka kula w Indiana Jonesie, nie?
1: Tak,
0: to jest po prostu to spada coś... i jedzie.
1: I wszystko jedzie. No po prostu tak. Czwórka, Polskie Radio, zapamiętajcie, bo to co my robimy, to jest po prostu niesamowite.
0: To właśnie my. Tak. Dlatego zaczęliśmy od tak ostrej gitarowej muzy jak Deftones. Mianowicie Deftones, zespół, który, wiecie, no, był mega popularny w pewnym momencie na przełomie wieków, potem trochę chyba spadło, ale mimo wszystko uważam, że się utrzymał, a teraz zalicza bardzo duży powrót za sprawą prawdopodobnie młodzieży i TikToka i bardzo dobrze, dlatego że nasłuchałem się o tym, jak bardzo kiepskie były koncerty w ostatnich latach, a potem zobaczyłem ich już dwukrotnie i stwierdziłem, hej, no chyba coś się zmieniło, bo znowu jest git. Wydali fajną płytę, to też jest dobre, także no fajnie, dobrze, że są ludzie, którzy są na rynku powiedzmy tyle lat i w muzie, która jako tako się zestarzała, no bo to jest, wiesz, no trochę new metal, trochę coś, no to, że oni nadal dają radę.
1: No, new metal chyba może mieć niedługo jakiś powrót, tak mi się coś wydaje, na fali tej nostalgii.
0: Troszkę miał.
1: No, a widzicie, utwór się nazywa Powrót do szkoły, wy dzisiaj, część z was dzisiaj wróciła do szkoły, część z was odprowadziła swoje dzieci do szkoły, część z was cieszy się, że nie musiała wrócić do szkoły, a my w pewnym sensie też wracamy do szkoły, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o utworach, które w szkołach słuchaliśmy. No i wiecie, czego słuchał Adam?
0: No, zgadzam.
1: Słuchajcie, to jest tak bardzo typowe, że patrzycie na Adama i wiecie, że on w gimnazjum słuchał Linkin Park.
0: Myślałem, że Celine Dion. Ale dobrze, no może być też... Nie, wiesz co? Patrzysz na Adama i zgadnij
1: pierwsze,
0: jeszcze jedną
1: myślisz?
0: Rzecz. Jakąś. Mniej oczywistą.
1: Mniej oczywistym myślinkiem.
0: Tak, no

0: Bo potem będzie Nirvana, więc wiadomo, no to jest oczywiste.
1: No,
0: uwaga. Muza robiona przez fanów serialu My Little Pony.
1: Wow.
0: Hell yeah.
1: Okej, no dobra, to była playlista Adama. Posłuchajmy zatem Linkin Park. Ja niestety też się przyznam, też słuchałem Linkin Park w gimnazjum.
0: No chyba nawet wiem dlaczego, bo tutaj trochę

0: No jak możesz chcieć pudding, jak jeszcze nie zjadłeś mięska? Jak, Adam? Jak? Dlaczego? Najpierw zjedz normalnie mięsko jak człowiek, dopiero później pudding.
1: A jeśli jestem wagę?
0: Nie rozmawiamy. Jeśli chodzi o Floydów, których przed chwilą usłyszeliście, to jest idealny na powrót do szkoły. Another Brick in the Wall. Świetny, świetny utwór. Ja bym go dzisiaj zarzucił na waszym miejscu. Jak ja chodziłem jeszcze do szkoły, tak do podstawówki i gimnazjum, to może być zaskoczeniem dla ludzi, którzy znają mnie głównie z rapowych audycji, ale tak, Pink Floyd to był najczęściej słuchany przeze mnie zespół. Katowałem album The Wall i Wish You Were Here.
1: Ale rozumiałeś wtedy te płyty? To nie jest piosenka typu szkoła zła, nie? Tylko nie, trochę ma to większe znaczenie.
0: Szczerze mówiąc, na The Wall to był pierwszy raz, jak się zafascynowałem w ogóle koncepcyjnymi albumami. Oprócz tego, że słuchałem tego namiętnie, no to oczywiście wielokrotnie obejrzałem film i no, analizowałem dokładnie te wszystkie teksty, które napisał Roger Waters. To była dla mnie bardzo duża inspiracja jako tekściarza na początku.
1: A potem napisałeś Mefedron Techno.
0: A później napisałem Mefedron Techno. Tak właśnie się kończą. Tak właśnie się kończy jak słuchanie Pink Floyd.
1: Tak kończą raperzy,
0: uważajcie na siebie. Tak. Ale jeśli chodzi o konstrukcję utworów, jeśli chodzi o przeplatanie się niektórych motywów w trakcie płyty, no to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam, że na The Wall to świetnie grało, jak się niektóre motywy powtarzały, jak niektóre motywy do siebie nawiązywały. No, nadal uważam, że jest to jedna z najlepiej napisanych płyt rockowych, jakie słyszałem.
1: Progresywna dusza Marcina Jankowskiego.
0: Gdzieś tam jest. Na gitarze wtedy też grałem.
1: W to ci nie uwierzę akurat.
0: No, musiałbyś zobaczyć
1: to że, powiem tak, to, że masz zdjęcie jakieś, to jeszcze nic nie znaczy. Ja też mam zdjęcia z gitarą, a nie gram.
0: No dobra, no, no możesz nie wierzyć. No, co
1: no
0: ja
1: nie wierzę. No, gdybyś grał na gitarze, to byś... No, nieważne.
0: Słuchaj, no drugą fascynacją moją z gimnazjum, już rapową, był z kolei Eminem i podstawówka i gimnazjum, to przede wszystkim album The Eminem Show. No i tam też trochę wpływ gitarowych było na jego muzę. To za chwilę zresztą usłyszymy w utworze Sing for the Moment.
1: Kurde, ja myślałem, że połączenie gitary i rapu wymyśliło męskie granie dopiero. Ale jednak się okazuje, że to było wcześniej.
0: Wcześniej były jeszcze takie trzy białasy, nie wiem czy kojarzysz. Beastie Boys?
1: Co?
0: No.
1: Rap? Biała? Nie.
0: Było, było,
1: nie.
0: Było.
1: Nie znam.
0: Nawet Eminem nie był pierwszym białasem, który złapał za mikrofon do gitar.
1: No proszę.
0: No, więc żaden prekursor, ale za to kiedyś naprawdę niezły raper. Eminem z płyty Eminem Show. Posłuchamy?
1: Tak, a Aerosmith tutaj?
0: No możemy też posłuchać ich.
1: Wspaniale.
0: Są w refrenie.
1: Wspaniale. Sing for the Moment. Płyta The Eminem Show również w sumie w pewien sposób album koncepcyjny, można powiedzieć, bo ta narracja jest bardzo teatralna.
0: To prawda.
1: Posłuchajmy.

0: Tupac, Elton John, a za produkcję odpowiada Eminem, to był utwór Ghetto Gospel. A dzisiaj gramy Tupaca z paru powodów. Jednym z nich jest to, że dziś, właściwie wczoraj, po 30 latach od śmierci Tupaca w końcu skazali osobę odpowiedzialną za jego śmierć. Jest to Keefy D. Nie jest to za duże zaskoczenie, ponieważ Keefy D w swojej książce już dawno temu napisał, że to zrobił. I w wielu wywiadach po prostu się tym chwalił, więc FBI mogło troszkę przyspieszyć ten proces.
1: Trzeba mieć bardzo duży mózg.
0: Trzeba mieć duży mózg, ale połączyli te kropki.
1: A wiesz, kiedy jeszcze połączyli kropki? Z bonusem RPK.
0: Tak, no.
1: No to co prawda inny kaliber, ale jednak też.
0: Tak, no.
1: Były wskazówki.
0: Były wskazówki. Słuchajcie, no, jeśli chodzi o Tupaca i jego zabójstwo, no to naprawdę śmiech na sali, co przez te 30 lat robili, szukając tego mordercy, który po prostu łaził i opowiadał o tym, że zabił Tupaca. Było mnóstwo legend, a nadal ta historia nie jest do końca wyjaśniona, bo sam na przykład Keefy D powiedział, że zostało mu to zlecone w pewnym sensie, że miał ofertę jeszcze dodatkowych pieniędzy za tą, za to coś. Więc co mnie jeszcze dużo jest ciekawostek, dużo się tam może jeszcze dziać, ale tego się już nie dowiemy, no bo Keefy D będzie siedział w więzieniu, już raczej się już nie będzie odzywał. Myślę, że już chyba mu prawnik doradzi, że ej, słaby pomysł, żebyś w ogóle mówił publicznie.
1: No ale co mu teraz pozostało w sumie? Co mu się może stać jeszcze?
0: Na razie jest, grozi mu dożywocie i jeszcze planuje apelację.
1: No.
0: Zobaczymy, co się stanie.
1: No to może w najbliższych dniach nie będzie o tym opowiadał, czy miesiącach, ale potem jak już będzie, jeśli będzie siedział, to na przykład wszystko jedno już mu w sumie będzie. No przecież mu nie przyklepią kary śmierci wtedy.
0: Tak, to prawda. Podczas rozprawy jeden z policjantów opowiedział, co powiedział mu Tupac, zanim umarł radiowozie. Policjant go pyta, kto to zrobił, czy wiecie, kto to zrobił? A Tupac odpowiedział, zajmiemy się tym. I to było jedyne, co powiedział. Więc no, do końca życia reprezentował lifestyle, którego później zabił. No, niezbyt mądrze, ale przynajmniej dużo dobrej muzy zrobił w międzyczasie. Cóż, wracamy do naszych rzeczy, które słuchaliśmy w szkole. Tupac był moim zdecydowanie jedną z tych artystów, których najbardziej słuchałem w gimnazjum, w podstawówce.

0: nigdy nie przesłuchałem żadnej płyty Tupaka.
1: Nadrobisz.
0: Wiem, że jest legendą. Ja po prostu jestem niewkręcony chyba.
1: Spoko, nadrobisz. Mhm. Będziesz musiał. Mhm. Zagramy jeszcze jeden numer. A co ty przygotowałeś ze swojego powrotu do szkoły?
0: A to zaraz się dowiemy, ale no to dobra. Będzie połączenie typu ogniste. Jak chwilę temu Linkin Park i Pink Floyd, tak tutaj dwa pac i...
1: Notorious B.I.G.
2: Nigga kingdom and shit, basically, you know what I'm saying? I was like, this is like a fucking election. It's an election.
3: It is that.
2: Shit, you know what I'm saying?
3: Me and Biggie's situation is smaller than that. Me and Biggie's situation is like...
4: Central, I got a black belt.

0: Witaj, szkoło.
1: Witaj, szkoło.
0: Nirvana, Skull, kawałek z płyty Bleach, z ich debiutu, rok 89. No tak, no i to jest oczywiście, jak to w przypadku Nirvana, kawałek o tym, że ojej, no w szkole byli tacy popularni goście, ja nie byłem popularny i w dorosłym życiu to normalnie też tak jest.
1: Też tak jest. Mhm. A tak jest też w twoim życiu?
0: Jeszcze jak.
1: Tak? No. Ty jesteś tym popularnym, czy tym niepopularnym? Ty się zastanawiasz, czy próbujesz przemilczeć temat, czy próbujesz go jakoś obejść? Ja nie wiem. No dobra, a gdybyś miał wrócić do szkoły myślami, to jakie było takie twoje top 3 ulubionych artystów?
0: Albo zespołów. Z którego okresu przede wszystkim?
1: No, powiedzmy gimnazjum.
0: Gimnazjum.
1: To w gimnazjum już nie ma, to wspominajmy gimnazjum.
0: Tak, to wspominajmy. Tak, warto, bo niektórzy nie wiedzą. Moi drodzy, gimnazjum to była taka szkoła pomiędzy podstawówką a liceum i trwała 3 lata. Ale wiesz co, no ja wtedy prawdopodobnie... Wiem, miałem taki moment, że grzebałem dużo w internecie i słuchałem jakiejś totalnie przypadkowej muzyki, a potem stwierdziłem jakoś właśnie w gimnazjum, że kurde, chciałbym wrócić do muzyki, której słuchałem jako dzieciak, w sensie moi rodzice jej słuchali, i to było White Stripes na przykład.
1: Okej, dobra.
0: Także tego na przykład słuchałem.
1: Dobra.
0: Słuchałem zespołu The Used, który to jest zespołem takim indie rock emo, moim zdaniem nie za dobrym z mojej dzisiejszej perspektywy, no ale wtedy tego słuchałem i myślę nad trzecim, chyba Foo Fighters, wiesz? Czyli właśnie kręciłem się wokół Nirwany dużo.
1: Okej, no Foo Fighters u mnie też było dużo grane, w sensie w moim środowisku, że moi znajomi dużo tego słuchali. Mm-hmm. A kiedy się pojawił w takim razie Rodriguez?
0: Rodriguez pojawił się również w gimnazjum. To jest takie moje mocne wspomnienie, dlatego że kiedyś się ukazał film o nim, w 2012 bodajże, i pamiętam, że nauczycielki w moim gimnazjum, moja wychowawczyni między innymi, stwierdziły, że to jest doskonała rzecz do pokazania młodzieży. Mianowicie to jest film o Rodriguezie, to jest historia odnajdywania go w Stanach przez dwóch fanów, zdaje się, że z Republiki Południowej Afryki, którzy no właśnie znali go jako no, legendę muzyki, bo u nich się tego słucha. Tak dalej, a on w Stanach to był generalnie raczej zapomnianym artystą. No, nikt go nie kojarzył. On był popularny w Nowej Zelandii bodajże i właśnie w Ameryce Południowej z jakiegoś powodu. Przepraszam, w Afryce Południowej oczywiście.
1: No cóż, my nie zapomnieliśmy.
0: My nie zapomnieliśmy.
1: Więc w czwórce go usłyszycie.
0: Tak, no, bo bardzo nowoczesna, młodzieżowa muzyka oczywiście. No, jak oczywiście. To u chłopaków z sąsiedztwa. My, kochani, uwielbiamy trap, stąd też Rodriguez. I Wonder.

0: mówiłem wczoraj, że wrócimy do tematu Eryki Badu i nowej płyty z The Alchemistem i o to wróciliśmy właśnie. Before the World Blows to jest tytuł tego albumu, jak się okazuje. W audycji Chłopaki z Baraków słuchaliśmy właśnie kawałka z Earlem Sweatshirtem, I Know That Man. Co powiesz, czy to jest twój ulubiony feat, czy nie?
1: Nie, ten numer w ogóle jakoś tak nie przeszedł. Tak po prostu jest taki okej, okay, że fajnie buja, ale nie jest to w mojej topce. W mojej topce na razie ulubionym jest zdecydowanie Breezy.
0: Okej.
1: Okay. Podoba mi się, jak jest napisane, podoba mi się, jak Alchemist pociął te sample i podoba mi się, że ona jest taka żywa w tym swoim wokalem. Dużo się fajnych rzeczy dzieje na tej płycie i będę na pewno do niej wracał.
0: No ja przyznaję, że te dwa utwory, które tym razem ja dzisiaj wstawiłem, to są moje dwa ulubione właśnie. Z Erlem i z Dramem.
1: I z Dramem. Ostatnio słuchałem wywiadu Eryki Badu i Alchemista i ona powiedziała, że ma z Dramem tak dużo nagranych wspólnych numerów, że mógłby z tego wyjść na spokojnie album i nazwała go, uwaga, dzieckiem D'Angelo i Old Dirty Bastarda, więc mam takie wow, ciekawe, jakby bardzo ciekawe skojarzenie, coś w tym jest między Old Dirty Bastard a D'Angelo, jest co prawda bardzo duża bardzo duża droga, ale coś w tym jest.
0: No dobrze, no okej, okay, no ciekawe, no nie wiem, czy ja bym tak pomyślał, ale z drugiej
1: chyba też bym na to nie wpadł, no, na takie porównanie.
0: Nie mam w głowie skojarzeń z Old Dirty Bastardem, przyznam, po prostu, może dlatego.
1: Może tak, no, z Dramem, no ale cóż, jestem ciekawy, czy kiedyś rzeczywiście ukaże więcej utworów Eryki Badu i Drama, jest między nimi chemia, a na bicie Alchemista to naprawdę super wyszło.
0: No, co do D'Angelo, no to jego ostatnio można było usłyszeć, ku zaskoczeniu wszystkich, na płycie Busta Rhymesa.
1: Kiepskie jest to nagranie, niestety. Średnio zmiksowane, średnio ten D'Angelo wypadł przez to, że te jego wokale są ewidentnie takie, że on by sam ich nie wybrał.
0: Niestety. Że to jest demóweczka jeszcze?
1: Tak, że to jest demówka. Nie podobało mi się też, że nie do końca. Myślę, że on by to tak frazował pod taki beat. Ewidentnie to było nagrane pod coś innego. No, trochę się zawiodłem na tej pośmiertnej gościńce D'Angelo, no ale na samej płycie The Legends było parę fajnych rzeczy, parę fajnych bitów od Dilly, więc ogólnie nie najgorsza płyta.
0: Nie, no nie najgorsza, ale też ja mam takie zawsze wrażenie, że kiedy ktoś wydaje coś takiego po tylu latach, to no w przypadku Eryki Badu i The Alchemista mamy współpracę żywych artystów, którzy ze sobą weszli w dialog, a w przypadku Busta Rhymesa i Jay Dilly, no to Busta Rhymes jest 20 lat starszy niż był, kiedy Jay Dilla dawał mu te bity.
1: No, tak, to prawda.
0: I tak trochę też wydaje mi się, że trochę, no nie wiem, on się może wczuł, ale goście, którzy się pojawili, zwłaszcza w przypadku takich archiwalnych zwrotek jak Lil Wayne, tak, no, albo właśnie D'Angelo, no to już są takie zabiegi, których nie jestem pewien.
1: Ja też w ogóle nie jestem przekonany, o ile wyobrażam sobie, że można zrobić jeszcze fajne albumy na bitach z archiwum Dilly, to tak, jeśli chodzi o zwrotki i refreny D'Angelo, to byłbym bardzo ostrożny, bo on sam miał bardzo takie mocno surowe podejście do rzeczy, które wydaje, więc no tutaj bym nie przesadzał.
0: Dlatego zostajemy przy tym, co nam się podoba. Będzie to Eryka Badu, The Alchemist oraz Drum z kawałkiem Valentine z nowego albumu, przypomnijmy, Before the World Blows. Kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Słyszymy się oczywiście jutro. Jutro, o, dziękujemy za brawa, dziękujemy. Paweł Worobiej nam jest tutaj zapewnił. On sam klaskał, przełączył mikrofon swój, naprawdę.
1: Lubi klaskać.
0: No, to jest umiejętność tak zaklaskać w pojedynkę, ale taki specjalista od ruchów dłońmi, nic dziwnego. Dobrze, kończymy. Adam Smolarek przy mikrofonie
1: i Del M.
0: Do jutra.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają

0: pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
2: Dziewczyny górą.
3: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was i ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
0: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
6: Autopromocja.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Siemano, z tej strony BRK.

0: Tak się nieźle bawi Adam z Dylemem, że przed godziną 21 zostawiają niespodzianki pod postacią Lady Punk, bo 21 minęła kilka sekund temu.
1: Pogoda.
0: Ten irlandzki rytm wygrywany przez gitary Lady Punk raczej nie zwiastuje na końcu tęczy człowieka siedzącego z sagankiem pieniędzy, ponieważ nie może być już tęczy, bo jest 21, więc słońce dawno zaszło, ale deszcz się pojawił za to. Nie można wierzyć telefonicznym prognozom pogody, ponieważ te wskazywały dzisiaj zerową szansę na to,

0: że będzie padał deszcz, a właśnie w drodze do radia deszcz mnie złapał i pewnie część z was też jest nieprzygotowana na to, że pada w Warszawie i z tego, co się orientuje, innych miejscach Polski również. Ale przynajmniej zapowiada się w miarę ciepła noc od 14 stopni w centrum do 8 na Podhalu. To będzie zresztą najchłodniejsze miejsce w Polsce, a na razie w niektórych miejscach nawet cały czas około 20 stopni, zwłaszcza na zachodzie naszego kraju. Jak będzie kształtowała się prognoza pogody temperaturowo i deszczowo, czy może wręcz odwrotnie, słonecznie? Jutro opowiem wam o tym za godzinę, bo czas zacząć De Gustibus.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Jak co wtorek, między 21 a 23 zresztą, 6 minut po godzinie 9 wieczorem właśnie, kłaniam się nisko i zapraszam na 2 godziny z muzyką, której nie określamy żadnymi gatunkami, bo w tym programie może znaleźć się dosłownie wszystko, jeśli tylko pasuje do gustu prowadzącego, no to jest już jakiś wyznacznik, ewentualnie do gustu gości, którzy często odwiedzają to studio, ale tak nie będzie dzisiaj, bo dzisiaj audycja w pojedynkę do 23. Będę przyglądał się ostatniemu kwartałowi 2026 roku, oczywiście pod kątem muzycznym. Mamy za sobą, uwaga, i to będzie wyliczanka, naprawdę bardzo dobry wydawniczo rok i tutaj użyję tylko kilkunastu bardzo dużych albo dużych nazwisk, które w ciągu ostatnich 8 miesięcy zdążyły wydać płytę. Phoebe Bridgers, Charlie XCX, Olivia Rodrigo, Robin, Boards of Canada, Gorillaz, Jack White, Arca, Madonna, James Blake, Slater, Alabama Shakes, Interpol, Nia Archives, Vince Staples, Kelela czy Mickey. To tylko część artystów, którzy pojawili się z nowymi albumami w ciągu ostatnich miesięcy 2026 roku, ale ten kalendarzyk i to pudełko z płytami nie jest jeszcze zamknięte. W miniony piątek ukazała się dla mnie ważna płyta wakacji 2026, a mianowicie nowa, nowa płyta zespołu Turnstile, mianowicie album z wersjami ich ubiegłorocznej płyty, wersjami przygotowanymi przez przeróżnych muzyków. Od metalowych kapel po Eltona Johna. Ja akurat wybrałem na start utwór zatytułowany Birds, czyli klasyk koncertowy, jeśli chodzi o twórczość Turnstile. Tutaj w wersji przygotowanej przez rewelację 2026 roku, czyli niejaką Slater. I to jest właściwie jedyne nagranie, które odnosi się do muzyki wydanej w 2026 roku już, bo wszystkie pozostałe utwory będą antycypowały przyszłość. Albo taką potwierdzoną, czyli konkretne daty premier albumowych, które są już wyznaczone, albo to, co wydaje się prowadzącemu jeszcze jest całkiem możliwe, czyli jakieś płyty i jacyś wykonawcy, którzy trochę z zaskoczenia mogą wydać, ewentualnie mogą te płyty się ukazać do końca tego roku. I tak będzie skonstruowana dzisiejsza audycja. Podzieliłem ją na dwie części. W pierwszej godzinie te pewniaki, czyli te premiery, których już nic, no chyba jakieś trzęsienie ziemi ewentualnie, nie wycofa z kalendarza premier, a w drugiej części no właśnie to antycypowanie, czyli co tam się ewentualnie panu prowadzącemu wydaje. Nie wydaje mi się, bo to pewne, że w najbliższy piątek z nowym albumem powrócą ubiegłomiesięczni goście festiwalu OFF, czyli formacja Chet Pyle.

Deep Blue, jeden z trzech ujawnionych utworów z nadchodzącej i to premiera już naprawdę lada dzień, bo w piątek nadchodzącej płyty amerykańskiej formacji Chet Pyle, Who Loves the Sun, to jest tytuł tego albumu. Pewnie kilka tygodni temu nie pomyślałbym, że w programie na antenie radiowej czwórki, w programie zapowiadającym nadchodzące premiery, wybiorę akurat ich utwór i będę prezentował ten zespół, ale po naprawdę bardzo dobrym koncercie na OFF Festiwalu, na scenie namiotowej, stałem się, no może nie szalikowcem, ale na pewno zwracam uwagę na twórczość tej grupy z Oklahomy i posłucham z chęcią, może nie w piątek, może nie w dniu premiery, ale na pewno w weekend znajdę czas, żeby przesłuchać ten album, bo to może być jedna z ciekawszych, tych mocniejszych gitarowych premier końcówki 2000, końcówki, no ale wrzesień to już praktycznie końcówka 2026 roku. Niezapomniany koncert, jeśli chodzi o muzykę, no czy pewnie da się kiedyś go zapomnieć, ale jeśli chodzi o gadkę z publicznością, to wydaje mi się, że lider formacji Chet Pyle zapisał się w pamięci uczestników OFA opowieściami o tym, jak bardzo kocha polskie kino i jak przede wszystkim kocha twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. Mówił nam o tym, że woli film chyba niebieski woli od białego, a na pewno na ostatnim miejscu stawia czerwony, jeśli chodzi o tą trylogię Kieślowskiego i Piesiewicza. Dużo filmowych wątków było w trakcie jego przemówień do publiczności i bardzo dobrego koncertu na OFF-ie. Nowa płyta Who Loves the Sun od najbliższego piątku. I będę tak chronologicznie leciał. Tydzień później ukaże się nowy album jazzowej formacji Ezra Collective.

Ezra Collective z Londynu, czyli jeden z najważniejszych obecnie jazzowych kwartetów na świecie. Na pewno jeśli chodzi o skalę popularności. Here Because of Hope ukazuje się 11 września, czyli w przyszły piątek. Na razie płyta poprzedzona trzema singlami, w tym tym świetnym utworem zatytułowanym Jubilee Feeling. Ezra Collective swoją płytą z 2024 roku, zresztą również jesienną, również wrześniową, Dance No One's Watching, rozbili bank. Nie chodzi mi tylko o miejsca na listach przebojów i generalnie duże zasięgi w serwisach streamingowych, ale przede wszystkim wpisali się w annały brytyjskiej muzyki, wygrywając jako pierwszy jazzowy zespół nagrodę podczas wręczenia statuetek Brit Awards dla grupy roku. Była to pierwsza jazzowa formacja w historii Brit Awards, która odebrała tę statuetkę. A z kolei ich wcześniejsza płyta, czyli Where I'm Meant to Be z 2022 roku, wygrała Mercury Music Prize, czyli taką najbardziej prestiżową nagrodę muzyczną na Wyspach. Co w takim razie może wydarzyć się z czwartą płytą? Może Brit Awards po prostu dla najlepszego albumu i być może w historii tych statuetek płyta jazzowa byłaby to... taka płyta jazzowa byłaby nagrodzona pierwszy raz. Zobaczymy, na razie chcemy wysłuchać tego albumu w całości. Taka okazja nadarzy się już od 11 września. Dwa tygodnie później od tego najbliższego premierowego piątku, czyli 18 września, dwie ciekawe premiery. Jedna oczekiwana i zwiastowana, czy też anonsowana przeze mnie kilka tygodni temu w Degustibus, a druga to też jeden z takich ciekawszych zespołów alternatywnych, który ostatnio się objawił. Zaczniemy od tego alternatywnego. Nazywają się Slow Pulp i 18 września ukaże się ich debiutancki album, promowany m.in. singlem Spill.

Nie wiem, skąd sobie wymyśliłem ten debiut. Nawet nie chcę myśleć, ale to nie będzie pierwsza płyta w dyskografii zespołu Slow Pulp. 18 września premiera nowego albumu zatytułowanego Melody i to był jeden z singli, który promuje cały czas tę płytę. Zatytułowany jest Spill. Zresztą wszystkie trzy utwory, które dotychczas zdążyły się ukazać, bardzo mi się podobają, dlatego to wydawnictwo od Slow Pulp jest wysoko na mojej liście oczekiwanych albumów, nie tylko wrześniowych, ale w ogóle tego ostatniego kwartału, tych ostatnich miesięcy, które mogą coś jeszcze zmienić na listach naszych ulubionych płyt 2026 roku. Na razie u mnie podium chyba dość łatwo uzupełnione trzema albumami, które najbardziej mi się w tym roku podobały. Oczywiście wśród tych trzech albumów Lost Weekend, Phoebe Bridgers i Channel Beds. No i waham się, czy Ear, czy Charlie XCX na tym trzecim miejscu. Zobaczymy. To wszystko się jeszcze może pozmieniać, jeśli płyty, które ukażą się we wrześniu, październiku, listopadzie, a kto wie, może też coś w grudniu będą mi się tak podobać, że wtedy będzie trzeba przewartościować to myślenie o topie 2026 roku. Druga zapowiedziana przeze mnie premiera na 18 września to nowy album filipińsko-brytyjskiej wokalistki, instrumentalistki, gitarzystki chyba przede wszystkim, czyli Bia Bado Bi. Zawsze mam spory problem z dobrym wymówieniem jej pseudonimu, ale za to nie mam problemu ze słuchaniem jej nowej muzyki, bo chociażby ten singiel Sun Has Set jest jednym z moich ulubionych wakacyjnych utworów.

Nie wiem jeszcze, co będę robił 18 września, ale cokolwiek będę robił, to na pewno zacznę dzień od przesłuchania tego albumu. W pierwszej kolejności Pylon to jest czwarte studyjne wydawnictwo od B-Battle-B. 2004 rok to jest ostatnie wydawnictwo, to jest data wydania jej ostatniej płyty. Dwa lata czekaliśmy na nowe wydawnictwo. Niespecjalnie lubię pastwić się nad tą Oliwią Rodrigo i nad jej czerwcowym albumem, na który bardzo czekałem i który bardzo mnie rozczarował, ale kolejny raz się popastwię i powiem, że to jest płyta, która chyba byłaby na pierwszym miejscu spośród tych albumów, na które sobie ostrzyłem muzyczne zęby i który mnie kompletnie nie przekonuje do dzisiaj, mimo że czasami daje mu jeszcze szansę. No i ta B-Battle-B ma niezwykle ważne zadanie. Pewnie o nim nawet nie wie, ale wydaje mi się, że jest w stanie wskoczyć właśnie w miejsce Oliwii Rodrigo, jeśli chodzi o moje gusta muzyczne. Sprawdzimy to w Degustibus pod koniec września, kiedy będę robił podsumowanie albumowe września i liczę, że tam po prostu będę mógł bez cienia wątpliwości powiedzieć, że to świetna płyta. Na razie single zwiastują bardzo dobre wydawnictwo. Wśród gości na tym albumie, tych zapowiedzianych, jest Hayley Williams oraz jest Brendan Yates, czyli facet, który na co dzień stoi przed mikrofonem w formacji Turnstile, formacji, którą widziałem w sierpniu dwukrotnie na żywo. I jestem jakiś oniemiały, jeśli chodzi o ich występy. Stałem się totalnym szalikowcem. Nie wiem, co z tego będzie, czy ja sobie jeszcze nie wykombinuję jakiegoś kolejnego koncertu, żeby poczuć raz jeszcze niesamowitą energię tłumu, który przychodzi na ich występy. Dobra, 18 września, dwie premiery i z wrześniowych ważnych albumów to chyba wszystko, co sobie zaznaczyłem, więc możemy z czystym sumieniem przeskoczyć na październik, a tam czeka na nas koncertowy album Camerona Wintera, czyli faceta, który na co dzień z kolei zawiaduje formacją Geese.

Zero Dollar i Cameron Winter ze swojego debiutanckiego solowego albumu, który ukazał się w grudniu 2024 roku. To jest płyta zatytułowana Heavy Metal i niemalże co do dnia, rok później, Cameron Winter zagrał, będąc jednocześnie wtedy najmłodszym artystą, zagrał koncert z tym materiałem w Carnegie Hall w Nowym Jorku. I ten występ został zarejestrowany i ten występ ukaże się jako album koncertowy 9 października. Co ciekawe, samemu wydawnictwu będzie także towarzyszyła premiera filmowa. Przypuszczam, że ominie ona Polskę. Na razie pokaz premierowy zapowiedziany jest na nowojorskim festiwalu filmowym. Potem może będzie jakaś mała dystrybucja w amerykańskich kinach, ale raczej wielkich szans na emisję tego filmu w Europie bym nie miał, ale no tutaj jest ważna osoba reżysera tego koncertowego dzieła. Jest to Paul Thomas Anderson, czyli facet, który zgarnął w tym roku Oscara za jedną bitwę po drugiej. No w ogóle genialny reżyser. Zakochany zresztą w muzyce Camera Wintera i dlatego zgodził się, a może sam to zaproponował, nakręcić jego koncert w Carnegie Hall w grudniu 2025 roku. Wśród producentów tego koncertu w wersji filmowej, rzecz jasna, między innymi jeden z moich ulubionych aktorów zazwyczaj drugiego planu, ale przy okazji także reżyser, czyli jeden z braci Safdie, Benny Safdie dokładnie. 22 minuty pozostały do godziny 10. To jest pierwsza część wieczornej audycji De Gustibus na antenie radiowej czwórki. Przyglądam się nadchodzącym premierom, tym trzem najbliższym miesiącom, które w muzyce mogą jeszcze znaczyć coś ważnego. No i na pewno wiele osób czeka na 16 października z powodu tego albumu, piątej płyty Fontaine's DC.

Dopamine Chamber to jest tytuł piątego studyjnego albumu formacji Fontaines DC. Płyta ukaże się 16 października. W drugiej godzinie będę opowiadał o tych niezapowiedzianych premierach, które mogą jednak wydarzyć się we wrześniu, w październiku albo w listopadzie z zaskoczenia, ale jeśli nie dojdzie do żadnej z tych premier, o których opowiem między 22 a 23, to zdecydowanie największą premierą tych nadchodzących trzech miesięcy będzie album formacji Fontaines DC, dlatego że to jest już po prostu bardzo duża grupa. W miniony weekend zagrali 3 koncerty na Wyspach Brytyjskich, byli headlinerami 2 festiwali, Reading i Leeds, to jest bliźniaczy festiwal. Jednego dnia koncertujesz pod Londynem w Reading, następnego dnia koncertujesz w Leeds, trochę bardziej na północ Anglii. I jeszcze dołożyli do tego koncert na festiwalu Electric Picnic ostatniego dnia w niedzielę w ich rodzimej Irlandii. I zaraz po tym festiwalu ogłosili ogromny koncert w Irlandii na zboczach zamku Slane, właściwie terenu przylegającego do zamku Slane. To jest wielkie koncertowe miejsce w Irlandii. W czerwcu 2027 zagrają tam koncert, no taki homecoming, i wcale się nie zdziwię, jeśli dorzucą do tego dodatkową datę, czyli w sumie ponad 150 tysięcy osób będzie mogło zobaczyć te formacje na żywo w czerwcu 2027 roku w Irlandii. My będziemy mogli zobaczyć ich trochę wcześniej, bo 31 października grają koncert w Łodzi, w Atlas Arenie, i tutaj taka przypominajka, że jutro, nie pamiętam czy o 9 czy o 10, ale startuje sprzedaż biletów na ten koncert, więc jeśli dostaliście jakieś tam kody, to warto się zgłosić po kupno biletów. Też mam takie przeczucie, że można tutaj dorzucić drugą datę. Zobaczymy jak będzie. Dobrze, to z tych październikowych premier, oprócz bardzo dużego Fontaines DC, 16 października dostaniemy także nowy album, trochę może zapomnianej, ale ja cały czas lubię, formacji The Avalanches.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all in the room.

Every Single Weekend to jest nowy singiel zapowiadający album No Bad Memories. Oby tak było w życiu każdego z nas, żadnych złych wspomnień, no ale nie ma takich cudów. Formacja The Avalanche z Australii. Jeśli przyjrzeć się chronologii wydawania przez nich płyt, to zdecydowanie przyspieszyli w ostatnich latach. Debiut Since I Left You, no płyta, która jest klasykiem muzyki elektronicznej, ukazała się w roku 2000 i potem, uwaga, 16 lat trzeba było czekać na kolejną płytę The Avalanche. Wildflower ukazało się w 2016 roku. Potem po 4 latach wyszła płyta We Will Always Love You i teraz po 6 No Bad Memories. Także przyspieszyli zdecydowanie. Bardzo fajne single są jak na razie na tym albumie, ale w sumie ma być blisko 30 utworów. Przypomnę, że Avalanches mają taki specyficzny tryb pracy, że swoją muzykę przede wszystkim kleją z sampli, ale zapraszają też gości. Trochę instrumentów też ostatnio zaczęło pojawiać się w ich muzyce. To może być ciekawa premiera, jeden z takich albumów, na który niewielu stawia, a może okazać się ważną i po prostu bardzo dobrą płytą końcówki 2026 roku. Ta płyta także ukaże się 16 października, podobnie jak album Fontaine's DC, o którym już opowiadałem, i podobnie jak album formacji Tuchel. Oni już w tym roku coś tam wydali, natomiast teraz ludzie naprawdę czekają na kolejne wydawnictwo. Think About You to jest rzecz, która je promuje.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.
3: I w czwórce cały czas słychać audycję De Gustibus do godziny 23. Jak na razie wszystkie zapowiadane premiery albumowe ogrywałem singlami, które pochodzą z tych wydawnictw, ale ostatnia rzecz, która ma wyznaczoną datę premiery na 23 października, jeszcze singla nie ma. To będzie pan William Basiński, muszę mówić pan, bo to jest naprawdę wielka postać, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, o ambient. Wraca do swoich solowych kompozycji na pianino. To będzie na pewno spokojna, to będzie na pewno ambient. Płyta, to będzie na pewno piękna płyta, ukaże się 23 października, a ja dzięki temu mam szansę wrócić do jego, no, jednego z najbardziej klasycznych dzieł, czyli albumu Disintegration Loops. Posłuchajmy utworu DLP 113 i wracam po 22 w czwórce.

0: Każda wymówka jest dobra, żeby zagrać Williama Basińskiego w publicznym radiu, nawet przed godziną 22, która właśnie minęła.
1: Pogoda.
0: I powiem wam tak, nie wiem, czy w Warszawie przestało padać, ale na pewno przestało padać w Nowym Jorku, ponieważ ruszyły mecze pierwszej rundy US Open przewidziane na te godziny popołudniowe. Bardzo długo nie można było wznowić żadnego meczu, ponieważ w Nowym Jorku lało, a korty są otwarte. No ale widzę po wynikach, że jednak coś tam się dzieje. To a propos prognozy pogody w Nowym Jorku. A jeśli chodzi o Polskę, to jutro czeka nas w dużej mierze słoneczny dzień, natomiast też w części Polski bardzo gorący. 24-25 stopni będą pokazywały termometry na południu i na wschodzie. Najchłodniej będzie z kolei na Pomorzu. Cóż za zaskoczenie. 20 stopni w Kołobrzegu, 21 maksymalnie w Trójmieście i w Elblągu, 20 także w Suwałkach. W Białymstoku 22-24 w Lublinie, 25 i to będzie najcieplejsze miejsce w Polsce w Rzeszowie, 22 w centrum, Łódź, Warszawa, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Katowice 22-23 stopni.

0: sypnie. Jeśli gdzieś przydadzą się parasole, to raczej będzie to właśnie południe Polski. Czyli tam, gdzie najcieplej, tam też może jutro przelotnie popadać.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: To zespół Radiohead i utwór zatytułowany Full Stop. No i rzeczywiście oni sobie taki full stop zaserwowali na całą dekadę. W maju 2016 roku ukazała się ostatnia studyjna płyta formacji Radiohead i od tamtej pory no nie można powiedzieć, że cisza, bo każdy z członków tej formacji jest aktywny muzycznie, a czasem muzycznie i filmowo. Natomiast jeśli chodzi o nagrania studyjne, to od 10 lat i szybko policzę 4 miesięcy nie mamy żadnej nowej muzyki. W ubiegłym roku koncertowali, zagrali trasę koncertową po Europie, chyba wybierając, jeśli dobrze pamiętam, 4 albo 5 miast. To był Madryt, Londyn, Berlin, Kopenhaga i chyba jeszcze jakieś jedno miasto. Nieważne, nie jest to teraz istotne, natomiast te koncerty nie promowały żadnej nowej muzyki. Jeśli miałbym oceniać szansę na ukazanie się z zaskoczenia, bo w ostatnich latach, czy tam w ostatnich dekadach, generalnie ich albumy ukazywały się z zaskoczenia, jeśli miałbym oceniać szansę, no to takie 10-15% max na to, że usłyszymy nowe rzeczy do końca 2026 roku od Toma Yorka, Jennego Greenwooda i całej reszty. Natomiast wiemy, że na pewno będą koncertować w 2027 roku, tylko tym razem na innym kontynencie, ponieważ mają nowy pomysł biznesowy na swoje trasy koncertowe. Będą grali co roku na innym kontynencie, robiąc sobie zawsze chyba też rok przerwy. W 2025 ta wspomniana Europa, w 2026 nie koncertują i 2027 Azja. Na pewno będą koncerty w Japonii, bo już teasowali je grafikami podczas japońskich festiwali muzycznych. Nie ma jeszcze konkretnych dat, ale już wiadomo, że to będzie rok 2027. I to jest właściwie ten jedyny trop, którego można się złapać, jeśli chodzi o nową muzykę od tej formacji. Drugim tropem jest zakładanie, bo to też taki standardowy ruch Radiohead, zakładanie konkretnej spółki, która ma rozliczać przychody z kolejnych wydawnictw. I już kilkanaście miesięcy temu założono nową spółkę, ale chyba nie do końca wiadomo, czy ona powstała po to, żeby rozliczać koncerty.

czy po to, żeby rozliczyć nowy album. Dwa jedyne tropy, które dają nam odrobinę nadziei, że może w tym roku usłyszymy nową muzykę od Radiohead. I taka będzie ta godzina, to będzie godzina antycypacji, to będzie godzina myślenia o tym, co się może wydarzyć w muzyce przez najbliższe kilka miesięcy do grudnia 2026, ale nikt tego oficjalnie

Ja 9 lat, od 9 lat mniej więcej, bardzo sporadycznie, ale jednak pojawiają się informacje o tym, że Kevin Shields, no bo to on jest głównym operującym w tym zespole, pracuje nad nową muzyką. Nawet były oczekiwania, że w 2018 roku płyta się ukaże, potem, że w 2019, potem wiadomo, co się wydarzyło, więc nikt nie myślał o nowej muzyce. Wreszcie w 2021 roku podpisali nawet kontrakt płytowy z legendarną, bardzo fajną wytwórnią Domino i to i tak niczego nie zmieniło. Mamy prawie koniec 2026 roku i nowej muzyki od My Bloody Valentine nie ma. No to dlaczego uważam, że może ona się ukazać? Dlatego, że to jest jednak już 13 lat, że to jest minimum 10 lat pracy w studiu Kevina Shieldsa i ten poprzedni album z 2013 roku też ukazywał się z zaskoczenia. Pojawiły się jakieś enigmatyczne informacje, strona internetowa, można było zamawiać winyl i płyta się ukazała. Nie było tam żadnego rolloutu, singlowania itd., itd. No i też wrócili do koncertowania jesienią ubiegłego roku, krótka trasa po Wielkiej Brytanii. Latem tego roku zagrali na kilku festiwalach, w tym m.in. w Barcelonie na Primaverze. Może to była kwestia, nie wiem, zbierania funduszy na to, żeby ten album dokończyć, bo wiadomo, że budżety studyjne tego zespołu zawsze były duże i dużo pieniędzy potrzebowali na to, żeby skończyć muzykę. A czy zarabiają tak dobrze ze streamingu? Miałbym mimo wszystko jednak jakąś wątpliwość. To byłoby coś wspaniałego, no ale znowu podobnie jak w wypadku Radiohead, szansę oceniam na maksymalnie 10-15%. Skoro przy matematyce jesteśmy, 1975.

10 lat oczekiwania na nowy album zespołu Radiohead, to co zrobić z My Bloody Valentine? Tutaj mamy 13 lat oczekiwania na nową płytę. Poprzednia ukazała się w roku 2013. Powiedziałem o 7 latach zapowiadania.

tak jeszcze w nawiązaniu do My Bloody Valentine, to gdyby nie twórczość tego zespołu, śmiem twierdzić, że takie nagrania jak to by nie powstawały. About You 1975 albo po prostu 1975 z ich ostatniego studyjnego wydawnictwa z roku 2022, płyta Being Funny in a Foreign Language. I to jest rzecz, która ukazała się w październiku 4 lata temu i to jest już najwyższa pora, żeby się obudzić z zimowego snu. I tak, koncert na festiwalu Glastonbury w 2025 to jest ostatnia duża publiczna działalność zespołu 1975. To zresztą był jedyny koncert, jaki zagrali w ubiegłym roku. I dużo osób obiecywało sobie, że po Glastonbury, po tym headlinerskim koncercie ukaże się nowa muzyka. Nie ukazało się nic, pojawiły się tylko spekulacje, że tajemnicza naklejka z gitary basowej to jest prawdopodobnie tytuł albumu. Na tej naklejce był po prostu napis Dogs. Wokalista zespołu potwierdził to w grudniu zeszłego roku, że to jest tytuł. No i właśnie, tutaj zabił ćwieka, bo powiedział jednego albo dwóch albumów, które przygotowują. I od tamtej pory oczywiście znowu cisza, ale z nimi może być tak, że 30 do 50% szans, że jeszcze w tym roku dostaniemy coś od 1975. Może to będzie singiel, a może to będzie po prostu całe wydawnictwo. Przydałoby się, bo to jest taki zespół, który spokojnie mógłby w przyszłym roku grać już stadiony, jak sądzę, a na pewno mógłby być headlinerem wielu europejskich i amerykańskich festiwali, bo to jest też brytyjska grupa, która ma bardzo dużo fanów w Stanach Zjednoczonych i są w stanie być headlinerem na przykład takiej Lollapalozy w Chicago. Ja bym się ucieszył, nie jest to jakiś zespół moich marzeń, ale w kategorii poproka to rzeczywiście jedna z fajniejszych grup, jakie dała nam Wielka Brytania w ciągu ostatniej dekady z hakiem. 1975. Czekam na ten album, może to będzie rzeczywiście 2026 rok. I kolejny gagatek, który obiecuje bardzo dużo, a potem się potrafi z tych obietnic nieźle wykręcić. Ten gagatek to James Murphy, czyli lider formacji LCD Sound System.

Kiedy mniej więcej rok temu razem z Czarkiem Kotowiczem z konta z muzyką prowadziliśmy audycję Czarek i Czarek, to również na początku jesieni zrobiliśmy program z oczekiwanymi przez nas premierami końcówki 2025 roku i sprawdziłem sobie setlistę z tamtego programu. Zagraliśmy Radiohead, inny utwór, i zagraliśmy LCD Sound System, też inny utwór, ale obaj wtedy wierzyliśmy, że nowa muzyka właściwie ukaże się na dniach. Rok później jesteśmy w tym samym punkcie, siedzę w radiu, prowadzę audycję i liczę, że nowa muzyka tych zespołów ukaże się na dniach.

CD Sound System i Emotional Haircut z albumu, ich ostatniego albumu z roku 2017, American Dream. Z drugiej strony, czy od tej formacji można czegoś oczekiwać? Przypomnę, że oni poszli na emeryturę na początku drugiej dekady XXI wieku, zamknęli karierę koncertem w Madison Square Garden, w ramach którego zagrali wszystkie swoje utwory, wszystkie swoje trzy płyty i dodatki. Pożegnali się z publicznością, wydali pięknie oprawione DVD. No i wydawało się, że to już jest koniec tej formacji, a jednak po 7 latach wrócili do grania. No ale to jest być może powód, dla którego niespecjalnie chce im się po raz kolejny wchodzić do studia, chociaż przecież sami to potwierdzali. Kevin Murphy, czyli James Murphy, przepraszam, czyli Kevin Murphy to gdzie indziej gra. James Murphy, czyli lider tej formacji, zapowiadał nową płytę. Nawet ubiegłoroczne koncerty festiwalowe, była zresztą z tego tytułu afera, były zapowiadane jako pierwsze koncerty po wydaniu nowego albumu, potem festiwale musiały się wycofywać z tych zapowiedzi. Dementował to także rzecznik zespołu. No, dostaliśmy jeden singiel, X-Ray Lights, i od tamtej pory cisza, ale może to ten koniec roku da jakąś nadzieję na muzykę fanów formacji z Nowego Jorku. Kto wie? Ja bym się ucieszył, chociaż American Dream, czyli ta płyta, z której zagrałem przed momentem, nie należy do tych moich ulubionych w dyskografii LCD Sound System, ale staram się grać z tych ostatnich wydawnictw. I tak będzie do 23, bo to cały czas Degustibus na antenie radiowej czwórki. Zostało nam 27 minut audycji. I jeszcze kilka predykcji co do tego, kto może coś wydać. No ta Babka zapowiada album też od bardzo dawna i właściwie były już konkretne daty premiery, konkretne gatunki, bo to miała być płyta country, potem się zmieniło, potem 2024 zamienił się na 2025, mamy 2026 i zaledwie jakieś strzępki singli, ale może cała nadzieja jeszcze nie jest zakopana pod ziemią. Lana Del Rey.

White Feather Hawk, Pale Deer Hunter. To jest ostatnie nagranie Lany Del Rey, jakie dostaliśmy od tej artystki. Szanse na płytę przed końcem 2026 roku oceniałbym na ponad 50%, ale po kolei. Jest styczeń 2024 roku. Jakaś impreza przed rozdaniem nagród Grammy. Na niej Lana Del Rey zapowiada swoją 10. płytę, tytułując ją Lasso i mówiąc, że ukaże się we wrześniu 2024 roku, czyli 2 lata temu. Płyta oczywiście nie ukazuje się we wrześniu 2024 roku. Kilka miesięcy później zmienia tytuł na The Right Person Will Stay i wtedy premiera zapowiedziana jest na maj 2025 roku. Co ciekawe i chyba nie jest to specjalnie zaskakujące, ta płyta oczywiście nie ukazuje się w maju 2025 roku. Co więcej, zmienia oczywiście tytuł na aktualnie działający Stow. I to jest zapowiedź ze stycznia 2024 roku. I to jest jak na razie jedyna wiążąca informacja, oprócz tego, że nie mamy już stycznia, tylko mamy wrzesień, ale póki co tytuł płyty nie został zmieniony, no i dostaliśmy jakieś strzępki muzyki, jak chociażby ten utwór, który usłyszeliście na antenie czwórki przed momentem. Natomiast w wypadku Lany wszystko jest możliwe. Kto śledzi dokładniej karierę od końca pierwszej dekady XXI wieku, ten wie, że potrafi wydać album z tygodnia na tydzień, ale potrafi też wydawać świetne single, które przygotowują do takiej premiery. Na razie tych świetnych singli brakuje, ale może po prostu trzyma je na płytę. Bardzo bym chciał, chyba z całej tej grupy artystów, których zagrałem po godzinie 22, najbardziej chciałbym właśnie albumu Lany Del Rey. Ale to, co ja sobie chcę, to jedno, to, co dostaję, to oczywiście zupełnie inna sprawa. Jeśli chodzi o kolejnych wykonawców, to tutaj mamy największe tropy, ponieważ 2 tygodnie temu ta grupa zagrała koncert dla swoich fanów. Oni byli, ale taki nie taki koncert, że kupione były bilety i że taki normalny koncert, tylko taki koncert, na który była zaproszona starannie wyselekcjonowana grupa fanów. Niestety wśród nich nie byłem, może dlatego, że byli to fani ze Stanów Zjednoczonych i dość specyficzne miejsce koncertu. W każdym razie grupa tych fanów zapewne myślała, że przychodzi posłuchać po prostu Big Thief z ich jakimś tam repertuarem, a okazało się, że spędzili prawie 3 godziny słuchając 3 nadchodzących albumów zagranych na żywo, utwór po utworze, bez daty premiery, ale to jest jakiś trop, który wskazuje, że Big Thief mogą jeszcze w tym roku wydać nie 1, a 3 albumy.

Grandmother to utwór z ostatniej płyty formacji The Big Thief. Płyta ukazała się no niemalże rok temu, 5 września. Nosi tytuł Double Infinity. No i taki rok to jest w ogóle świat i ludzie. Nie czuliśmy potrzeby nowego materiału, ale jak wskazują na to ostatnie zachowania muzyków, oni czują potrzebę wydania nowego albumu. Płyta ma roboczy tytuł, ale być może się utrzyma, Horsepower, i jest, tak jak powiedziałem przed kilkoma minutami, potrójnym albumem, który może ukaże się jeszcze w 2026 roku. Double Infinity było fajną płytą, ale nie tak dobrą jak poprzednie wydawnictwa tej grupy, także może Horsepower byłoby lepsze niż Double Infinity. Czekam, ale tak jak powiedziałem, z całej tej grupy artystów granych w drugiej części The Gustibus najbardziej jednak liczę na to, że obudzi się Lana Del Rey.

Okej. Żadnego rapowego albumu nie zapowiedziałem w ciągu tych 2 godzin, ani w części pierwszej audycji tej, gdzie grałem utwory z płyt, które mają już daty premiery, ani w tej części. Jeśli patrzeć na rap w 2000 czy hip-hop w 2026 roku, no to nie mamy jakiegoś wybitnego roku. Wydał płyty 3 Drake. Jedna jest fajna, 2 pozostałe no... średnie. A$AP Rocky też z niczym fajnym nie wrócił na początku roku, Don't Be Dumb. Wyszedł Ken Carson, także posłucha i może tę posłuchę złamać facet, który też lubi wydawać płyty z zaskoczenia. Zrobił tak chociażby 2 lata temu z albumem GNX, Kendrick Lamar.

Myślę, że gdyby jakimś cudem siódmy studyjny album Kendricka ukazał się do końca 2026, to nie byłoby czego zbierać, bo chyba przypieczętowałby swoją pozycję jako największego aktualnie żyjącego rapera na ziemi. No i może przypieczętuje, może ten siódmy album się ukaże. Mamy jeszcze całe 4 miesiące 2026 roku, masę miejsca na to, żeby wydawać nową muzykę. Został nam jeden utwór, będzie to nietypowe spotkanie z muzyką i z filmem, takie zamknięcie tego rozdziału oczekiwanych i przewidywanych przeze mnie premier 2026. Wśród tych oczekiwanych filmowych mam jeszcze jeden film do końca tego roku. To będzie trzecia część Dune'y. Nie lubię muzyki Hansa Zimmera, ale akurat w Dune'ie ją toleruję. Nawet mogę powiedzieć, że mi się podoba. W związku z tym zakończę Hansem Zimmerem z Dune'y część druga, ścieżka dźwiękowa, bo myślę, że to, co zrobi, a jest już potwierdzony jako kompozytor muzyki do Dune'y części trzeciej, może być warte Oscara, bo wydaje się, że ta Duna trójka będzie po prostu filmem, który podobnie jak zamknięcie trylogii Władcy Pierścieni będzie musiała zdobyć w przyszłym roku Oscara. Także filmowo, muzycznie zamykam dzisiejsze Degustibus. Bartek Czarkowski. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli między 21 a 23. Trzymajcie się, pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Tak jak my.

0: Trójka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać.
2: Adio. Mały happening ze specjalną dedykacją dla mojego synka.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Wuczy Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
2: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana, byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

na ulicy kożej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej nie

0: końca.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

się kapcza. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapchat. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś zupełnie

0: zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy.
1: Co?
0: Wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy.
2: Nie
0: to pijemy targu jak narodowy. O!

trzech jesteś, to wtedy luzuję. Nie musisz nigdy nawet pytać, co u mnie. Znasz mnie na wylot, jakbyś była chirurgiem. Bezapelacyjnie, absolutnie pasujemy do siebie jak północ, południe, yo. Jak tam rożona łódka z mym kubkiem, jak bloki z podwórkiem.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Ale jest też jeden zasadniczy plus.
2: Nie, no tak, jakby wiadomo, jak gdzieś tam...

setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem

roku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz daje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu tylu

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Let's go. Yo.
3: Cześć.

myself belong. The good will exist, but the bad will die.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Thank you.

rap dla osiedla. Potrzeba wsparcia, wstań z krzesła, bo to energia społeczna, więc wiesz tam i głęboko w naszych wnętrzach i w naszych sercach tkwi. Szukamy piękna i to w naszych tekstach brzmi.

0: That's the group. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
1: Halo Gdynia
0: i okolic.